się, nie poleżysz, nie uwierzysz. Dobre rady z wodą spuść, na subskrypcjach im zależy. W zdrowym ciele zdrowy duch, słaby tekst dla mocnych w gębie. Parametry mogą być.

0: W ramach testu zaproś mnie na wieczerze, nie kolację.
1: Radio Warszawa 106,2 FM.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bądź pochwalony, Stworzycielu świata, jedyne źródło mądrości i wiedzy. Ty jesteś słońcem o jaśniejszym blasku niż to, co wschodzi. Ty nas wezwałeś, miłosierny Panie, z ciemności grzechu do światła zbawienia. Własny swój obraz wciąż odnawiasz w duszach darami łaski. Prawdą napełnij serca i umysły, a wolę rozpal pokorną miłością, aby przez nasze słowa i uczynki poznano Ciebie. Bądź pochwalony, Boże, jeden w Trójcy, co swoim tchnieniem ożywiasz człowieka. Niebo i ziemia niech wysławia Ciebie radosnym hymnem. Amen.
1: Boże mój, Tobie poświęcam ten dzień. Wszystko, co dobrego zdołam dziś uczynić, składam u Twoich stóp na Twoją chwałę. Napełnij Duchem Twoim wszystko, co dzisiaj uczynię. Napełnij mocą Twoją trud mojego dnia. Wyrwij dzisiaj ze mnie wszelką złość. Obdarz pokorą, wytrwałością i zaparciem siebie. Obdarz mnie Twoją radością, niech mnie ogarnie jak niegasnący płomień. Panie, przyjmij ten dzień i wszystkie dni mojego życia. Niech wszystko, co dzisiaj uczynię, przenika Twoja miłość. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM, minęła 6.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Michał Wichrowski, zapraszam. Zanim wykażą się wiedzą i powalczą o nagrody, odwiedzą Jasną Górę. W dniach od 13 do 14 maja w częstochowskim sanktuarium spotkają się uczestnicy 30. edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy biblijnej, którzy po kwietniowym etapie diecezjalnym awansowali do finału olimpiady. Spotkanie młodych z Biblią na Jasnej Górze wpisało się w tradycję konkursu, podkreśla Ewelina Goździewicz, współorganizatorka konkursu z katolickiego stowarzyszenia Civitas Christiana.
2: To spotkanie jest spotkaniem po pierwsze formacyjnym, mającym na celu też młodym pokazać właśnie tą siłę wspólnej obecności i rozmowy i spotkania dla nich samych, ale także na Jasnej Górze mamy dla młodzieży zaproponowane warsztaty biblijne, które przygotowują ich do finału konkursu.
1: Tegoroczne spotkanie będzie poświęcone 70-leciu jasnogórskich ślubów narodu polskiego, dodaje Ewelina Goździewicz.
2: Zdajemy sobie też sprawę z tego, że dla młodego pokolenia błogosławiony Stefan Wyszyński jest taką postacią właściwie już historyczną, dlatego bardzo nam zależy na tym, żeby ten czas spotkania na Jasnej Górze był też czasem takiej obecności w zamyśle właśnie przypomnienia ślubów jasnogórskich narodu polskiego, żebyśmy też mogli młodemu pokoleniu tą wiedzę przekazać.
1: Finał ogólnopolskiego konkursu wiedzy biblijnej odbędzie się w dniach od 10 do 12 czerwca w Warszawie.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: 8 maja minie dokładnie rok od wyboru na stolicę Piotrową kardynała Roberta Prevosta. Blisko rok temu ten amerykański augustianin, pracujący na misjach w Peru, stojący na czele zakonu, a w ostatnich miesiącach przed konklawę kierujący watykańską dykasterią do spraw biskupów, został wybrany 267. papieżem. O tym, jak za kilka dni będzie obchodził rocznicę wyboru, Kacper Kowalczyk.
4: Chwilę po wyborze na papieża z lodżii Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie ojciec święty Leon XIV zauważył, że stało się to w dzień supliki do Matki Bożej Pompejańskiej. Nasza Matka Maryja chce zawsze iść z nami, być blisko, pomagać nam swym wstawiennictwem i swą miłością, przypomniał wtedy papież. W najbliższy piątek, 8 maja, minie dokładnie rok od tamtej chwili. W tym dniu Leon XIV uda się z pielgrzymką do pompejańskiego sanktuarium Matki Bożej Różańcowej. Tam m.in. zatrzyma się na adorację Najświętszego Sakramentu, a następnie odda hołd świętemu Bartolo Longo, założycielowi sanktuarium, a także będzie przewodniczył mszy świętej. W piątkowe popołudnie papież odwiedzi także Neapol. Ta pielgrzymka to nawiązanie do gestu świętego Jana Pawła II, który również rok po swoim wyborze na stolicę Piotrową odwiedził Pompeję. Za to w Warszawie dziękczynienie za pierwszy rok pontyfikatu Leona XIV odbędzie się dzień wcześniej, czyli w najbliższy czwartek. O godzinie 17 w kościele Najświętszego Zbawiciela mszy świętej będzie przewodniczył i homilię wygłosi arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący konferencji Episkopatu Polski. Kacper Kowalczyk, Radio Warszawa.
1: Poznaliśmy papieską intencję modlitwy na miesiąc maj. Módlmy się, aby wszyscy mieli dostęp do pożywienia, prosi Ojciec Święty. W przesłaniu opublikowanym przez papieską światową sieć modlitwy Leon XIV zauważa, że miliony braci i sióstr nadal cierpią głód, podczas gdy tak wiele dóbr marnuje się na naszych stołach. Podkreśla, że powinno to wzbudzać w nas wdzięczność za każdy pokarm oraz motywować do dbania o owoce ziemi jako dar przeznaczony dla wszystkich. Dobry Ojcze, uczyń nas zdolnymi do przekształcenia logiki egoistycznej konsumpcji w kulturę solidarności. Niech nikt nie będzie wykluczony ze wspólnego stołu i niech Twój Duch nauczy nas patrzeć na chleb nie jako przedmiot spożycia, ale jako na znak komunii i troski. Modli się papież i zachęca, aby wszyscy wierni dołączyli do niego w błaganiach za ludzi cierpiących z powodu głodu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: 14 stopni pokazują termometry w Warszawie, ciepły poranek w stolicy, nieco chłodniej w Nowym Dworze Mazowieckim, 13 stopni, a 12 kresek zobaczą mieszkańcy Legionowa i Piaseczna. Dziś w ciągu dnia wysokie temperatury do 27 stopni, ale też mocniej powieje wiatr, do 40 km na godzinę będą dochodziły jego porywy. Wtorek przyniesie nam jeszcze wyższe temperatury, maksymalnie 28 stopni, ale też będzie mocniej wiało.
5: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
6: Ogłoszenie nadawcy.
7: Żelazko, potrzebuję żelazka. Dlaczego ta koszula taka pognieciona?
8: Panie Jarku, na maturę to można było koszulę wyprasować.
7: A długopis? Zapomniałem.
8: Panie Jarku, a długopis?
9: Jarek, halo, zaczynamy.
10: Nie zmusisz mnie do pisania matury.
9: Nie, spokojnie, to już za tobą, ale potrzebne wsparcie dla maturzystów.
10: Porcja uśmiechu, odrobina niezbędnego luzu i skuteczne budzenie na maturę.
9: Od poniedziałku do piątku, od 7 do 10 w poranku z Radiem Warszawa.
10: Budzimy stolice i okolice.
9: Maturzystów i ich bliskich.
10: Weronika Ostrowska
9: i Jarek Wydra.
11: W tym tygodniu na 106.2 FM jest z nami pan Wincenty Pipka, psycholog Związek Dużych Rodzin 3+. Dzień dobry, panie Wincenty.
12: Dzień dobry.
11: O czym w tym tygodniu będziemy mówić?
12: Będziemy mówić o maturach. A co za tym idzie, to matury, kasztany, komunikacja między młodymi ludźmi i w ogóle potrzeba relacji. Bo matura to jest próg, przez który trzeba przejść w już dorosłe życie, egzamin dojrzałości.
11: Pan Wincenty Pipka, Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 10.40 i 19.20. Do usłyszenia.
6: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
13: Dzień dobry. Tu Jarek z Radia Warszawa. Jako gospodarz poranka z Radiem Warszawa budzimy stolice i okolice. Każdego dnia dbam o to, by być Państwa serdecznym towarzyszem. Nasza stacja rozwija się dzięki Państwa hojności. Bez wsparcia słuchaczy wiele naszych programów i serwisów po prostu by nie istniało. Jeśli to, co robimy, jest dla Państwa ważne, prosimy o pomoc. Wejdźcie na stronę radiowarszawa.com.pl i kliknijcie zakładkę Wspieraj. Każdy gest ma dla nas znaczenie. Dziękujemy, że jesteście z nami.
6: Po reklamie.
14: 7 minut po godzinie 6 na zegarze. Na początek dziś, w ten pierwszy taki pracowniczy, pracujący majowy poniedziałek, zaśpiewa nam Golec Orkiestra i

0: Kwadrans po godzinie 6 czas na lekturę Pisma Świętego. Słowo Boże przeczytała Ewa Ziętek, rozważanie opracowała Teresa Kołodziej.
1: Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy Paweł i Barnaba dowiedzieli się, że poganie i Żydzi wraz ze swymi władzami zamierzają ich znieważyć i ukamienować, uciekli do miast Likaonii, do Listry i Derbe oraz w ich okolice i tam głosili Ewangelię. W Listrze mieszkał pewien człowiek o bezwładnych nogach, kaleka od urodzenia, który nigdy nie chodził. Słuchał on przemówienia Pawła. Ten spojrzał na niego uważnie i widząc, że ma wiarę potrzebną do uzdrowienia, zawołał głośno: „Stań prosto na nogach!” A on zerwał się i zaczął chodzić. Na widok tego, co uczynił Paweł, tłumy zaczęły wołać po likaońsku: „Bogowie przybrali postać ludzi i stąpili do nas!” Barnabę nazwali Zeusem, a Pawła Hermesem, gdyż głównie on przemawiał. A kapłan Zeusa, który miał świątynię przed miastem, przywiódł przed bramę woły i przyniósł wieńce i chciał razem z tłumem złożyć ofiarę. Na wieść o tym apostołowie Barnaba i Paweł rozdarli szaty i rzucili się w tłum, krzycząc: „Ludzie, dlaczego to robicie? My także jesteśmy ludźmi, podobnie jak wy podlegamy cierpieniom. Nauczamy was, abyście odwrócili się od tych marności do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich się znajduje. Pozwolił on w dawnych czasach, że każdy naród chodził własnymi drogami, ale nie przestawał dawać o sobie świadectwa, czyniąc dobrze. Zsyłał wam deszcz z nieba i urodzajne lata, karmił was i radością napełniał wasze serca.” Tymi słowami ledwie powstrzymali tłumy od złożenia im ofiary.
2: Zatrzymajmy się na chwilę przy osobie człowieka o bezwładnych nogach, kaleki od urodzenia, który nigdy nie chodził, mieszkającego w Listrze. Pewnie miewał okresy buntu i braku zgody na to wszystko, co utrudniało mu życie. Ze swojej strony nie mógł nic zrobić, aby to zmienić. Mogło go to doprowadzić do rozpaczy i niechęci do życia, ale mogło też być tak, że żył akceptując ten stan i jednocześnie wierząc, że to może, choć nie musi, ulec zmianie. Ta tląca się w nim iskra nadziei rozpaliła się, a może dopiero zrodziła, pod wpływem przemówienia Pawła, który spojrzał na niego uważnie i zobaczył wiarę potrzebną do uzdrowienia. Na wezwanie Pawła „Stań prosto na nogach” zareagował bez zdziwienia i wahania. Zerwał się i zaczął chodzić. Cudu bez wątpienia dokonał Bóg. Jednak dokonał tego zarówno przez działanie i wiarę Pawła, jak też przez postawę kaleki. Paweł, mając przed sobą wielu słuchających go ludzi, spojrzał uważnie właśnie na tego kalekę. Dostrzegł w nim to, co autor Dziejów Apostolskich określił jako wiarę potrzebną do uzdrowienia. Po uzdrowieniu przyszła pora na testy wiary Pawła i Barnaby, których wyznawcy Zeusa chcieli obwołać bogami. Oni jednak ostro zaprotestowali i wykorzystali tę sytuację do kontynuowania głoszenia Ewangelii kapłanom obcych bóstw. Przekierowali ich uwagę z siebie na żywego, działającego Boga. Ta postawa apostołów niech będzie pomocną każdemu z nas w sytuacjach, kiedy po naszych pełnych wiary modlitwach, w intencji innych osób, a nawet we własnych intencjach, dopada nas pokusa przypisania sobie efektów Bożej interwencji w trudnych sytuacjach. Niech jednak możliwość takiej pokusy nie wstrzymuje nas przed podejmowaniem ufnej modlitwy w sprawach nawet, po ludzku patrząc, beznadziejnych.

0: Przed nami fragment Ewangelii, który skomentuje ksiądz Mateusz Baran.
1: Z Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Rzekł do niego Juda, ale nie Iskariota: Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu? W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem.
2: Spośród wielu kluczy tylko jeden pasuje do twojego domu. Po pewnym ubiorze poznaje się stewardesę w samolocie, lekarza na szpitalnym oddziale czy żołnierza na warcie. Tak samo i chrześcijanin ma swój znak rozpoznawczy, znak przynależności do Chrystusa. Tym znakiem jest miłowanie, trwanie przykazaniu Chrystusowej miłości. Zobacz, jak bardzo ten znak próbuje się dziś zaciemnić lub nazwać według innych standardów: chwilowej przyjemności, grubości portfela, liczby mieszkań na stanie czy wystrzałowych aut w garażu. Jezus zaprasza się dziś do przyjęcia chrześcijańskiego, jezusowego ubioru. Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Naszemu Panu chodzi jedynie o kochanie, ale takie kochanie, którego dress code zostawił nam swoim życiem, poświęceniem. Życie moje oddaję za przyjaciół swoich. Jeśli zastanawiasz się, jak dziś się zachować, idź za radą świętego Jana Chryzostoma. Przyoblecz się w Chrystusa, bądź z Nim nieustannie. Na tym bowiem polega przyobleczenie Go, aby nigdy nie być bez Niego, aby zawsze był w nas widoczny poprzez nasze uświęcenie, poprzez nasze umiarkowanie. Niech zatem Chrystus będzie widoczny w każdej części nas. A jak ma być widoczny? Jeśli będziemy czynić Jego dzieła. Pytaj dziś o szczegółową instrukcję tego chrześcijańskiego ubioru samego Ducha Świętego. On wszystkiego cię nauczy. On wszystko, co najważniejsze, tobie przypomni.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Witam wszystkich słuchaczy Radia Warszawa, witam wszystkich zgromadzonych w naszym Kościele. W tej mszy świętej modlić się będziemy ze świętej pamięci Waldemara Kielaka w kolejnym dniu mszy świętej gregoriańskiej.

0: Módlmy się. Boże, Ty jednoczysz serca wiernych w dążeniu do Ciebie. Daj swojemu ludowi miłować to, co nakazujesz i pragnąć tego, co obiecujesz, abyśmy wśród zmienności świata tam wznieśli nasze serca, gdzie są prawdziwe radości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy Paweł i Barnaba dowiedzieli się w Ikonium, że poganie i Żydzi wraz ze swymi władzami zamierzają ich znieważyć i ukamienować, uciekli do miast Likaonii, do Listry i Derbe oraz w ich okolice i tam głosili Ewangelię. W Listrze mieszkał pewien człowiek o bezwładnych nogach, kaleka od urodzenia, który nigdy nie chodził. Słuchał on przemówienia Pawła. Ten spojrzał na niego uważnie i widząc, że ma wiarę potrzebną do uzdrowienia, zawołał głośno: „Stań prosto na nogach”. A on zerwał się i zaczął chodzić. Na widok tego, co uczynił Paweł, tłumy zaczęły wołać po likaońsku. Bogowie przybrali postać ludzi i stąpili do nas. Barnabę nazywali Zeusem, a Pawła Hermesem, gdyż głównie on przemawiał. A kapłan Zeusa, którego świątynia była przed miastem, przywiódł przed bramę woły oraz przyniósł wieńce i chciał razem z tłumem złożyć ofiarę. Na wieść o tym apostołowie Barnaba i Paweł rozdarli szaty i rzucili się w tłum, krzycząc: „Ludzie, co wy robicie? My także jesteśmy ludźmi, podobnie jak wy, podlegamy cierpieniom. Nauczamy was, abyście odwrócili się od tych marności do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich się znajduje. Pozwolił on w dawnych czasach, aby każdy naród chodził własnymi drogami, ale nie przestawał dawać o sobie świadectwa, czyniąc dobrze. Zsyłał na wam deszcz z nieba i urodzajne lata, karmił was i radością napełniał wasze serca”. Tymi słowami ledwie powstrzymali tłumy od złożenia im ofiary. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, tam będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Rzekł do niego Juda, ale nie Iskariota: Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu? W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: jeśli mnie ktoś miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Oto słowo Pańskie. Siądźmy. Bóg jest miłością. I Pan Jezus chce nam uzmysłowić, że miłość przekłada się na działanie. Nie można kochać Boga i nie zachowywać Jego przykazań. Miłość nie jest samym uczuciem. Miłość przekłada się na działanie, czyli z miłości wynika pewna postawa. Tak jest względem człowieka, ale też tak jest względem Boga. Zachowywanie Bożego prawa pokazuje nasz stosunek do Boga. Stosunek pełen szacunku i miłości. Brak zachowywania Bożych przykazań wskazuje na lekceważenie sobie Boga i tego, co On powiedział. Dlatego miłujmy Boga, abyśmy też mogli doświadczyć Jego miłości. Amen. Módlmy się wspólnie do Boga, który zaprasza nas do wspólnoty i przyjaźni ze sobą. Módlmy się, niech Kościół Święty zawsze głosi ludziom prawdę o odkupieńczym dziele Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących państwami, aby podejmując różnorakie decyzje, nigdy nie prześladowali chrześcijan. Ciebie prosimy. Módlmy się za młodzież zdającą egzaminy maturalne, aby zawsze odważnie wyznawali swoją wiarę. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, szczególnie za świętej pamięci Waldemara Kielaka i naszych bliskich zmarłych, aby Bóg przyjął ich do nieba. Ciebie prosimy.
Módlmy się za nas, uczestniczących w tej liturgii, tutaj w naszym Kościele, również przez odbiorniki Radia Warszawa, abyśmy wiernie zachowywali Boże przykazania i naukę Chrystusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie, którzy ufamy Twojej miłości przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, niech wzniosą się do Ciebie nasze modlitwy i dary ofiarne. Oczyść nasze dusze, abyśmy godnie uczestniczyli w sakramentach, które są darem Twojej ojcowskiej miłości przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście i głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem nie przestaje się za nas ofiarować i wstawia się za nami u Ciebie jako nasz obrońca. Raz ofiarowany więcej nie umiera, lecz zawsze żyje jako baranek zabity. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając...

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb, dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdzie, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego uczt. Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, przez zmartwychwstanie Chrystusa odrodziłeś nas do życia wiecznego. Pomnóż w nas owoce wielkanocnego sakramentu i umocnij nasze serca pokarmem dającym zbawienie przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich w tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła.

0: Transmitowaliśmy mszę świętą z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. Jest 7:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
1: Prezydent zapowiada powołanie Rady Konstytucyjnej. Warszawiacy świętowali rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. W serwisie także Jasna Góra i obchody uroczystości ku czci Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Polska potrzebuje dziś konstytucji nowej generacji. Tak podczas przemówienia w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja mówił prezydent Karol Nawrocki. Podkreślił, że ta uchwalona w 1997 roku była potrzebna i dobra na tamte czasy, ale dziś konieczna jest nowa ustawa zasadnicza. Powołał się przy tym na twórców historycznego dokumentu z 1791 roku.
2: My potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji. Jeśli czytamy Konstytucję 3 maja, to wyczytamy w niej, że nawet jej wielcy twórcy mówili, że w ciągu 25 lat musi odbyć się Sejm Konstytucyjny, który zmodernizuje Konstytucję 3 maja.
1: Premier Donald Tusk uważa, że ewentualna zmiana Konstytucji ma zadbać o interes polityczny Karola Nawrockiego. To nie zapisy Konstytucji są problemem, tylko politycy, którzy nie potrafią ich realizować, mówi z kolei wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Trzeba sobie odpowiedzieć przy tym na pytanie, czy Konstytucja jest źle napisana? Czy ci, którzy ją stosować mają, nie zawsze dopełniają tego obowiązku? Czy Konstytucja musi być zmieniana, czy ludzie muszą być na tyle odpowiedzialni, żeby tą konstytucję wypełniać.
1: Prezydent zapowiedział też powołanie Rady Konstytucyjnej, która zajmie się nową ustawą zasadniczą. W jej skład wejdą delegaci klubów i kół poselskich, eksperci i przedstawiciele różnych światopoglądów. Zapraszamy wszystkich do prac nad nową konstytucją, powiedział prezydent. A święto Konstytucji 3 maja, pierwszej w Europie nowoczesnej ustawy zasadniczej, co roku jest obchodzone w Polsce na wiele sposobów. Były oficjalne uroczystości, pikniki, a także bieg konstytucji. W kancelarii premiera można było oglądać oryginał rękopisu dokumentu z 1791 roku.
4: Dumę narodową, że jednak była to pierwsza konstytucja w Europie i że chcieliśmy stać się bardzo nowoczesnym państwem i powinniśmy dalej do tego dążyć.
5: Jesteście gotowi na bieg? Tak, ręce do góry, rozgrzewamy się! Prawo, lewo, skłony!
6: 3, 2, 1! I wystartował 34. bieg Konstytucji 3 maja!
7: Ogólnie co roku biegam całą triadę biegową, czyli jeszcze bieg Powstania Warszawskiego i bieg 11 listopada. No jestem z Warszawy i to jest dla mnie taka ważna, patriotyczna część każdego roku.
8: Kochamy biegać i święta narodowe.
1: Polska konstytucja była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulacyjną regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. A na Jasnej Górze w sobotę 2 maja odbyły się główne uroczystości ku czci Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Uroczystej mszy świętej przewodniczył arcybiskup Tadeusz Wojda, metropolita gdański i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. W homilii podkreślał, że królowanie Maryi jest głęboko wpisane w dzieje naszego narodu.
9: W jego radości i cierpienia, w jego upadki i nadzieje. Ona jest żywą obecnością w historii i codzienności naszego życia. Jak mówił błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia, została nam dana jako pomoc ku obronie polskiego narodu.
1: W trakcie mszy świętej został ponowiony milenijny akt oddania Polski Maryi. Wczoraj rano w archikatedrze metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas przewodniczył mszy świętej w uroczystość Narodowego Dnia 3 maja z udziałem pary prezydenckiej.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Pogoda dzisiaj będzie kontynuować to, co zapoczątkowała w majówkę, czyli pełnia słońca, wysokie temperatury i taki umiarkowany wiatr z południowego zachodu dzisiaj.
11: Z majem przeszło lato, takie ciepłe lato, 28 stopni dzisiaj maksymalnie na termometrach. O tej porze 17 w Warszawie, 14 w Otwocku, 15 w Mińsku Mazowieckim, w Nowym Dworze Mazowieckim. Jutro maksymalnie 28, w środę 23.
10: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
12: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: Kasztany kwitną, strażacy pod katedrą, to oznacza jedno. Dzisiaj czwarty dzień maja.
11: Matury.
0: Tak. Matury, Floriana, to wszystko dziś. Jeden dzień, a taka kumulacja wydarzeń.
11: Drodzy maturzyści, wszyscy ci, którzy wspierają dzisiaj maturzystów, my także dołączamy do tego wsparcia i dzisiaj wspieramy was i mentalnie będziemy was też pozytywnie nastrajać. No a strażaków oczywiście uczcimy, bo szkoda by było z sąsiadami się nie dogadywać. Już za chwilę nasze studio odwiedzą przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej. A ja jestem trochę w szoku, bo wróciłam z krainy lodu i śniegu, a tutaj tak gorąco.
0: Ale opalona.
11: No bo słońce tam było, na całe szczęście. Jarek Wydra.
0: Weronika Ostrowska.
11: Majowy, dzień dobry.
0: Dzień dobry.

0: Warszawa jeszcze tak do końca się nie obudziła po majówce, bo ogólnie jest dość spokojnie, ale w kilku miejscach korki większe niż zazwyczaj. Stoimy w Alei Armii Ludowej i stoimy od mniej więcej metra Politechnika do ulicy Czerniakowskiej. Czerniakowska, Wioślarska, tutaj te rejony to od Centrum Nauki Kopernik. Korek jest aż do skrzyżowania z Aleją Józefa Becka. W przeciwnym kierunku, od Bartyckiej do Mostu Łazienkowskiego. No i oczywiście, standardowo, tam gdzie zawsze, S8 przed Mostem Grota Roweckiego. Korek zaczyna się na wysokości Centrum Handlowego Targówek, dlatego że kierowcy zgłaszają tam kolizję.
1: Tu i teraz.
2: Dziś wielkie świętowanie w diecezji warszawsko-praskiej, ale przede wszystkim wielkie świętowanie w świecie strażaków. I dzisiaj razem z nami o poranku przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej Mazowieckiej w naszym studiu. Arkadiusz Ogrodowski, aspirant sztabowy w stanie spoczynku. Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Witam serdecznie.
2: Paulina Merks, pracownik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: I telefonicznie razem z nami ksiądz kanonik brygadier Jerzy Sieńkowski, kapelan mazowieckich strażaków. Szczęść Boże, witam serdecznie.
5: Szczęść Boże, witam panią, witam wszystkich radiosłuchaczy.
2: Wielkie świętowanie dzisiaj w strażackim świecie i już po godzinie 7 wystartowała pielgrzymka. Jak rozpoczęły się te obchody i jak będą wyglądały dzisiaj przez cały dzień, pani Paulino?
4: Dzisiejsze obchody właśnie Dnia Strażaka rozpoczynamy już po raz 19 tradycyjną pielgrzymką strażaków do relikwii świętego Floriana. Spotykamy się tradycyjnie na jednostce ratowniczo-gaśniczej nr 5 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Miasta Stołecznego Warszawy. Stamtąd wyruszamy pierwszą pielgrzymką, uroczystym takim pochodem do Bazyliki Katedralnej pod wezwaniem świętego Floriana Męczennika i świętego Michała Archanioła na warszawskiej Pradze. Jest to taka nasza katedra strażacka, która głęboko od lat zapisała się w sercach wszystkich mazowieckich strażaków. Są to obchody, tak naprawdę te uroczystości inaugurują centralny obchod Dnia Strażaka, które dzisiaj na placu marszałka Józefa Piłsudskiego o godzinie 12. Takim najważniejszym ich elementem będzie promocja na pierwszy stopień oficerski.
2: Panie Arkadiuszu, dla pana jako strażaka w stanie spoczynku w tym momencie, to jest dzień także wciąż ważny. Pamięta pan to świętowanie jeszcze w tym momencie, jak był pan w służbie czynnej?
3: Tak, no 30 lat w służbie i odchodząc na emeryturę dalej z tą służbą jestem związany, także rokrocznie też byłem współorganizatorem pewnych przygotowań do tego święta. Sam w nim uczestniczyłem. Nawet pokoleniowo, mój tata też był strażakiem, także od najmłodszych lat gdzieś w tym po prostu siedzę.
2: Księże Jerzy, to księdza teraz zapytam o świętego Floriana. Jak to jest z tym świętym Florianem? Czy on jest obecny bardzo mocno w codziennym życiu strażaków i w ich codziennej służbie?
5: Dzięki Bogu jest obecny i daj Boże, żeby jeszcze bardziej był nie tylko obecny w życiu strażaków, ale całego naszego narodu polskiego, którego nadmienie jest jednym z głównych patronów naszej ojczyzny, święty Florian, ale i całego świata, ponieważ stanął w obronie chrześcijan, konkretnie legionistów, którzy wyznawali Jezusa Chrystusa i za to poniósł bardzo mocne konsekwencje, konkretnie śmierć. A wiemy o tym, że w obecnym stuleciu chyba najwięcej jest prześladowanych chrześcijan, jak przez wszystkie te stulecia, więc tym bardziej jest to niezwykle ważna, cenna i konieczna postać do na nowo sobie go przywołania i prośby przez jego wstanieństwo, aby ludzie się kochali, tak jak Jezus Chrystus to nam zostawił.
2: Czego uczy nas dzisiaj święty Florian? Co ksiądz przede wszystkim przekazuje strażakom, których służba wiąże się także z zagrożeniem życia?
5: Uczy nas autentyczności, stawania w potrzebie takiego serca płynącego, stawania w służbie pomocy drugiemu człowiekowi i w tej sytuacji biedy, kiedy jest dotknięty jakimś nieszczęściem, kataklizmem, ale też takim ludzkim pochyleniem się nad człowiekiem, bo wiemy, że kiedy strażak przychodzi z pomocą, w pierwszej kolejności oczywiście ratuje życie, mienie, ale też jest tym, który pierwszy podaje rękę i daje tę nadzieję płynącą od Boga, więc to jest najpiękniejsze, co może człowiek uczynić człowiekowi, podać mu rękę.
2: Panie Arkadiuszu, dodajmy, że ten rok to także jubileusz 190 lat, odkąd Państwowa Straż Pożarna powstała. Wtedy nazywała się na samym początku Straż Ogniowa. Panie Arkadiuszu, Sylwiuszu, jak to było z tą historią, jak to się stało, że święty Florian, też pośrednio, który jest patronem również kominiarzy, pokazuje, że jest tutaj związek między jedną służbą i drugą służbą.
3: No oczywiście, Warszawa duże miasto, w tamtych czasach często z zabudową drewnianą, no odnotowywano wiele pożarów, pożarów, z którymi trzeba było sobie radzić. Oczywiście powstawały jakieś przepisy, powstawały jakieś dyspozycje, gdzie nawet na mieszkańców nakładano pewien obowiązek. Głównie skupiono się na rzemieślnikach, którzy do miejsca działań mieli dostarczać wszelaki sprzęt, tak jak wodę dowozili na przykład piwowarzy i piekarze, drabiny i bosaki dostarczali murarze, siekiery były przynoszone przez stolarzy, no i każdy gdzieś tam swój udział w tym gaszeniu miał. Natomiast te działania były bardzo chaotyczne. To nie przynosiło oczekiwanych rezultatów. Postanowiono, że no jednak musi powstać zawodowa straż, która będzie miała pieczę, która będzie broniła to miasto. No i tak się stało. Zasiedli panowie zapewne przy jakimś dębowym stole w 1834 roku i stworzyli przepisy. Stworzyli przepisy, na bazie których z dniem 1 stycznia 1936 roku Straż Ogniowa w Warszawie w ruch została wprowadzona.
2: I ta historia liczy już 190 lat. Pani Paulino, jakie znaczenie ma ta tradycja już trwania 190 lat dla wszystkich strażaków, no bo nie jesteście tylko elementem systemu, ale jesteście bardzo ważną częścią historii Polski w tym momencie także.
4: Tak, historia Warszawskiej Straży Ogniowej, tak jak kolega wspomniał, od roku 1836 przeplata się z losami, niełatwymi losami historii naszego kraju. W momencie, kiedy Straż Ogniowa powstawała, był to zabór rosyjski, więc wiadomo, że nie było tutaj łatwo. Strażacy odegrali ogromną rolę również w powstaniu warszawskim, w powstaniu w getcie warszawskim, więc ta historia gdzieś tam się przeplata. Przywiązujemy też ogromną uwagę do tego, żeby gdzieś te nasze tradycje strażackie kultywować, utrzymywać. Jak kolega przed chwilą wspomniał o kominiarzach, to też jest ważny element naszej tradycji, bo właśnie do pielgrzymki, która przed chwileczką wyruszyła, co roku zapraszamy również kominiarzy, którzy są naprawdę naszymi szczerymi przyjaciółmi.
2: Księże Jerzy, jak ta pielgrzymka wygląda i dlaczego to jest też ważny element, to pielgrzymowanie? Pielgrzymowanie, które jest elementem życia każdego chrześcijanina. Powinniśmy iść za Jezusem, być w drodze. I pielgrzymi strażacy odpowiadają na ten apel.
5: Tak, wyruszamy tak zewnętrznie, żeby pobudzić tego ducha. Przyjeżdżają poczty sztandarowe, orkiestra, kompanie, wiele osób i później jest to niesione, ten rozpalony, rozniecony duch modlitwą w różne przestrzenie naszego województwa. Również przepięknie to odbierają mieszkańcy Warszawy, kiedy widzą te wartości, które niesiemy z modlitwą, ze śpiewem, z takim etosem, prawda, takiej dumy, że naszym patronem jest Florian, który prowadzi nas właśnie do Chrystusa, tym bardziej teraz, kiedy to jest w czasie okresu wielkanocnego, więc to prowadzi nas do zwycięstwa, zwycięstwa życia nad śmiercią.
2: Zwycięstwo życia nad śmiercią, zwycięstwo też w przypadku strażaków, to często są te takie walki toczone z ogniem, który trawi jakieś miejsce. Oczywiście tak nam się standardowo to kojarzy, ale jak wygląda ta codzienna służba? To jest bycie w gotowości. Jak ksiądz słyszy te opowieści z ust strażaków, którzy przychodzą, dzielą się swoim doświadczeniem, czasami pewnie też księdzu zadają różne trudne pytania o Boga, o wiarę.
5: Tak, i dlatego właśnie podstawą, jaką jest wiara, czy też spotkanie w takich rozmowach duchowych z kapelanem, to daje ogromną siłę, podniesienie się czasami, kiedy wracają strażacy z akcji i coś niestety zostało zniszczone, czy jakieś życie zostało odebrane, prawda, przez jakiś wypadek. I bez odniesienia do właśnie tego zwycięstwa Chrystusa byłoby to smutne i można było się załamać. Natomiast kiedy rozmawiamy o tym, kiedy wiemy, że jest dalej ta kontynuacja tego naszego pielgrzymowania, jakoś właśnie w tej rozmowie, w tym pocieszeniu, w modlitwie przede wszystkim, to jest to ogromnym umocnieniem dla kogoś, kto zetknął się z trudną sytuacją, z jakimś dramatem, że na tym nie pozostaje, ale jest dla niego ogromna siła i nadzieja.
2: Świętowanie 4 maja, ale nie tylko, można też przyjść na piknik, który odbędzie się 23 maja. Pani Paulino, co i jak, gdzie i kiedy?
4: 23 maja obchodzić będziemy w Warszawie Mazowieckie Obchody Dnia Strażaka, połączone właśnie z pięknym jubileuszem 190-lecia Warszawskiej Straży Ogniowej. Dodam jeszcze, była to pierwsza taka organizacja na ziemiach polskich i jedna pierwsza z pierwszych w Europie. Jeśli chodzi o piknik, na terenie wokół Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, w samym sercu Warszawy, odbędzie się o godzinie 12 uroczysty apel z okazji obchodów Dnia Strażaka, więc będziecie Państwo mieli okazję zobaczyć elementy ceremoniału pożarniczego. Orkiestra Dęta również będzie miała swój występ, a po tym wszystkim właśnie wokół Pałacu Kultury będzie piknik strażacki, gdzie będzie można zobaczyć wszelakie specjalności naszej formacji. Będzie można zobaczyć najnowsze pojazdy, ale będzie też gratka dla tych, którzy wolą zabytkową motoryzację, bo również wystawa zabytkowych pojazdów będzie. Będziemy także edukować, bo jednym z naszych zadań ustawowych jest edukacja społeczeństwa, więc również serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Warszawy.
2: To jest służba, która wymaga poświęcenia, energii, odwagi, ale na pewno też i tutaj pytanie do księdza Jerzego, no właśnie tego, żeby co roku przypominać sobie, jakie to jest ważne, że jest też ktoś, kto z nieba czuwa nad strażakami, nad tym, co się dzieje. Wtedy, kiedy my z tej naszej światowej perspektywy, tutaj z powierzchni tego świata chcielibyśmy powiedzieć, no to kropka, stało się, to ksiądz mówi, o nie, jest coś więcej. Tak to wygląda?
5: Tak. I myślę, że to wstawiennictwo świętego Floriana, ono manuje na tych, którzy kontynuują jakby z tym natchnieniem z góry, kontynuują to piękne dobro, te dzieło tutaj na ziemi. Wspomnę choćby ogromną rzeszę młodych ludzi, od małych dzieciaków do coraz większej, tak zwanej młodzieżówki, która spotyka się bardzo chętnie, bo lubią młodzi ludzie dyscyplinę, lubią spotkania, wymagania i wielu jest osób, które to koordynują, prowadzą, choćby tutaj, gdzie ja mieszkam, komendant straży, pan Krzysztof Goślicki, prawda, czy w tym roku jeździliśmy z panem komendantem generałem Gonerą po takich ośrodkach, obozach, gdzie ta młodzież się spotyka, mają swoje zadania, ale też i spotykają się na modlitwie, na mszy świętej. I to wszystko tworzy coraz wyżej, właśnie, że później jest piękny nabór do straży pożarnej. Bardzo lubię na przykład rozpoczęcie roku akademickiego, kiedy ci, którzy się zgłaszają, mają taki czas poligonu, takiego pierwszego szkolenia. Fantastyczni ludzie. Strażacy, piękna sprawa.
2: Czego życzyć strażakom w dniu ich święta, księże Jerzy?
5: Niech im duch Floriana nigdy nie zagaśnie.
2: Amen, amen. W takim razie my będziemy z okien Radia Warszawa podglądać dzisiejsze uroczystości, bo Katedra Warszawsko-Praska oczywiście po sąsiedzku. Bardzo dziękuję Państwu za tę rozmowę. Telefonicznie ksiądz kanonik brygadier Jerzy Sieńkowski, kapelan Mazowieckich Strażaków razem z nami. Bardzo dziękuję.
5: Szczęść Boże, dziękuję Pani, dziękuję Państwu.
2: I w studiu razem z nami pracownicy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Arkadiusz Ogrodowski, aspirant sztabowy w stanie spoczynku. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję również. Wszystkiego dobrego.
2: I Paulina Merks. Bardzo dziękuję.
4: Bardzo dziękuję.

0: Reklama.
1: Majowy numer miesięcznika Różaniec już dostępny. W tym wydaniu temat numeru: Maryja przewodniczką w drodze. Maryja nauczycielką relacji. Co mówią o nas dogmaty maryjne? Czy potrzebujemy osobistego zawierzenia się Matce Bożej? Jak Maryja i Kościół pomagają znieść cierpienie? A ponadto 800-lecie śmierci świętego Franciszka. Fragment nowej książki Romana Zięby. Jak Kościół odnosi się do rozwoju techniki, w tym sztucznej inteligencji? Mów już dziś. Wydawnictwo Sióstr Loretanek. Telefon 673 58 39. sklep.loretanki.pl. Subskrypcja Rozaniec EU.
0: Po reklamie.
2: Jest 7:30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
3: Stolica uczciła święto Konstytucji 3 maja. Oprócz centralnych uroczystości z udziałem najwyższych władz, w Warszawie i okolicy odbyło się wiele wydarzeń lokalnych, pikników, spotkań w muzeach i wydarzeń sportowych. Z kolei dziś Dzień Strażaka. Za pół godziny msza święta w intencji strażaków z Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży w Katedrze Warszawsko-Praskiej. O 12:00 centralne obchody i promocje oficerskie na placu Piłsudskiego. Od dziś zmiany w kursowaniu WKD. Powodem remont na odcinku Komorów-Podkowa Leśna. Część połączenia zastąpią autobusy, a bilety WKD będą honorowane w pociągach kolei mazowieckich. Wielkie siatkarskie emocje dla kibiców projektu Warszawa. Po dwóch wygranych setach role się odwróciły i ostatecznie zespół uległ Resowi Rzeszów, kończąc rozgrywkę z wynikiem 2-3. A warszawiacy wciąż wracają z majówki. Uwaga na korki i utrudnienia. Służby przypominają: jedź wolniej, ale bezpieczniej.
1: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: Ciepło, a nawet jeszcze cieplej niż mogłoby się wydawać po tym, gdy powiemy, że jest ciepło. Ja dzisiaj na krótki rękaw przyszedłem. Ale... i ciepły południowy wiatr.
6: No słuchaj, no ja dzisiaj właśnie też założyłam już normalnie taką letnią koszulę i patrzyłam na ludzi w komunikacji miejskiej, jakieś puchowe kurtki i myślę, co
5: mi... Ja widziałem panią na rowerze w czapce i kurtce.
6: Nie, to dzisiaj przesada, teraz już 17 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Budzimy stolicę i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.

0: drodze do pracy. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Dolly Parton, przed chwilą o tym, że pracujemy od 9 to 5 przeważnie, a u nas w radiu dzisiaj Michał Koźlik dużo wcześniej niż zwykle, szef informacji Radia Warszawa. Cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć, ale fajnie macie tutaj o poranku.
1: No, wpadaj.

0: nam się podoba. Ale słuchacze pewnie zauważyli, że już tak od 7 coś inaczej w wiadomościach jest na naszej antenie.
1: Tak, jak już wcześniej zapowiadaliśmy, spore zmiany w informacjach Radia Warszawa. Po pierwsze taka, że nieco mniej polityki, ale oczywiście z tego co ważne, w świecie politycznym nic słuchaczy nie ominie w dalszym ciągu. Więcej tematów lokalnych, ale i sportowych, kulturalnych i tych społeczno-religijnych. Jeśli chodzi o serwisy Kraj Świat o pełnych godzinach, które dotychczas były oddzielone od lokalnych, to teraz zmieniamy na łączone, czyli o pełnej godzinie usłyszą Państwo to, co w kraju, to, co w świecie, to, co w życiu Kościoła i to, co w sprawach lokalnych. Ale też jest nowość, czyli skróty
2: no to
1: o...
2: Przed chwilą było właśnie tak krótko, tak. Szybko, dynamicznie. Mhm,
1: czyli w tych porach, w których do tej pory były wiadomości lokalne, zostają lokalne, ale w formie skondensowanych jednominutowych skrótów, czyli wszystko to, co ważne z lokalnego świata, tutaj z okolic Warszawy, wszystko w tych skrótach wiadomości się znajdzie. O 7.30 i o 8.30 w poranku, no i oczywiście po południu.
2: Pełna mobilizacja w newsroomie?
1: Tak, czujemy te zmiany i cieszymy się, że następują.
2: Dodatkowa porcja kawy była potrzebna?
1: Na razie nie, myślę, że adrenalina robi swoje.
0: Nie, no ja tak wszedłem, powiedziałem cześć, ale widzę... Dobra, każdy skupiony wycofuje się.
2: Przygotujemy się do swoich. No my się bardzo cieszymy. Oczywiście takie zmiany, trochę matura dla Radia Warszawa także dzisiaj. Więc
0: i to dwie godziny przed tym oficjalnym.
2: Sposób, no właśnie, w ten sposób też wspieramy maturzystów. No a u was takie pozytywne, dobre nakręcenie do tego, żeby naszym słuchaczom takie wiadomości jak najbardziej rzetelne, jak naj takie
1: lokalne,
2: żeby
1: lokalne, bliskie ludziom. No właśnie. No i warto też wspomnieć, że w weekendy bez wiadomości ogólnopolskich i światowych, żeby nieco odetchnąć od tego całego informacyjnego zgiełku.
2: Żeby był chill, luz, tak jak było w majówkę.
0: Michał Koźlik, szef informacji Radia Warszawa. Dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: I czekamy za 19 minut na wiadomości Radia Warszawa.
3: Poranek z Radiem Warszawa.
2: Czekaliśmy na Michała, czekaliśmy i wpadł w końcu rano.
0: Cały czas. I Oskar Cyms.

0: czas.
1: Korek i kolizja na trasie S8 na wysokości Marymontu, ale korek na Targówku przy Ostruckiej się zaczyna.
2: Duży korek, złomianek w kierunku Młocin. Oczywiście jak co dzień aż do trasy S8 jedziecie w korku. W korku także już w Alei Prymasa Tysiąclecia, w Alejach Jerozolimskich, na Wawelskiej, na Banacha postoicie, na Łopuszańskiej, wał Miedzeszyński do Alei Stanów Zjednoczonych, Czerniakowska w kierunku centrum także już zakorkowana, Aleja Witosa i południowa obwodnica Warszawy w kierunku wjazdu do tunelu z obu kierunków postoicie.

0: Dzisiejszy patron strażaków, hutników i nie tylko.
1: Jakbyś wyjrzał przez okno i przez te liście zobaczył, to tam już dużo, dużo strażaków.
0: Tak jest.
1: To o godzinie 8:00 rozpocznie się msza święta.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Jego imię nie ma związku z ogniem. Jeżeli już, to raczej z kwitnieniem, co się zresztą ładnie wpisuje w dzień wspomnienia przypadający akurat 4 maja. Także opis jego męki, spisany po raz pierwszy około wieku VIII, nie akcentuje żadnych elementów, które miałyby wskazywać na to, że święty Florian to postać jakoś szczególnie związana z ogniem. Gdyby szukać w tym tekście jakichś odniesień do płomieni, to byłaby to raczej płomienna miłość do uczniów Chrystusa i do Jego samego, bo tylko tak można zinterpretować opowieść o pewnym rzymskim legioniście, który na wieść o aresztowaniu 11 chrześcijan na mocy edyktu cesarza Dioklecjana sam udaje się do Lauriacum w okolicach dzisiejszego Wiednia i przyłącza do nich. W konsekwencji swej decyzji ponosi śmierć przez utopienie. Dnia 4 maja 304 roku na moście na rzece Anizie ustawiono zatem pobitego i zmaltretowanego 12 więźnia z przywiązanym u szyi kamieniem. Gdy święty Florian zaczął się modlić, jeden z oprawców strącił go w rwący nurt rzeki. I to wszystko. Zatem nie ma w tej historii innego ognia niż wspomniany żar miłości do Boga i bliźnich, bo ogień w tej historii pojawia się dopiero w 1528 roku i nie w Austrii, tylko w Polsce, gdzie potężny pożar niszczy doszczętnie sporą część Krakowa, oszczędzając jedynie kościół świętego Floriana na Kleparzu. Drewnianą konstrukcję, która przetrwała piekło pożogi, skrywając w sobie relikwie dzisiejszego patrona. I odtąd dla wiernych święty Florian stał się obrońcą przed ogniem, obrońcą tak domów, jak i ludzi, którzy z ogniem musieli mierzyć się na co dzień, a więc hutników, kominiarzy, a przede wszystkim strażaków, których hełm na pierwszy rzut oka nawiązuje do owych rzymskich tradycji z czasów ich patrona.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: można jak delikatnie majówkowo i zieleń za oknem.
1: A co, nie, to matur nie będzie, czy co?
0: Nie, no będą za godzinę i minutę i 3 sekundy.
2: A za ogłoszenie nadawcy.
3: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym. Dziś po 22:00 serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Po 7 latach małżeństwa zauważyliśmy, że będąc razem, żyjemy tak naprawdę osobno.
5: Trafiliśmy na kurs Tobiasz i Sara.
6: Podczas kursu odkryłem, jak wielką łaską jest nasze małżeństwo.
7: Ja zrozumiałam, że we współpracy z łaską Bożą możemy przezwyciężyć wszystkie trudności.
8: Kurs Tobiasz i Sara. Od 8 do 10 maja w Zalesiu Górnym.
9: Zapisy 509 793 280
10: lub na www.świętarodzina.org.
11: Na kurs zaprasza Centrum Formacji Rodzin w Zalesiu Górnym.
12: Cześć, a gdzie Ania?
13: W Anglii, na wyjeździe ze znajomymi ze szkoły.
12: Przecież jest w edukacji domowej.
13: W szkołach Benedykta to norma. Zjazdy integracyjne, zagraniczne wyjazdy językowe i bezpłatne zajęcia dodatkowe.
12: Brzmi drogo.
13: Nauka w szkołach Benedykta jest bezpłatna. Sprawdź na szkołybenedykta.pl.
14: Szkoły Benedykta, ponieważ masz wybór.
2: Po reklamie.
0: Minęła godzina 8, czas na wiadomości Radia Warszawa.
15: Premier Donald Tusk w Armenii. Rozpoczyna się 8 szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Zmarł arcybiskup Józef Michalik, w przeszłości przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. A na początek 500 interwencji strażaków w majówkę z powodu pożarów lasów. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Podczas długiego weekendu w związku z pożarami lasów strażacy interweniowali 560 razy. Do groźnego zdarzenia doszło m.in. w miejscowości Chutki w powiecie częstochowskim. 40 zastępów straży walczyło tam z pożarem 10 hektarów lasu. Na szczęście większość zdarzeń nie była groźna, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej kapitan Wojciech Gralec.
16: Niestety pogoda pożarowa, która występuje w Polsce, wysoka temperatura powietrza, niska wilgotność, no i również bytność człowieka na terenach leśnych podczas wypoczynku sprzyja temu, że tych pożarów było bardzo dużo. Dodatkowo niska wilgotność ściółki powoduje, że te pożary bardzo szybko się rozwijają, przez co tych interwencji było bardzo dużo. Na szczęście, patrząc na statystyki, organizacja Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jest na tyle sprawna, że większość tych pożarów jest mała.
15: Płoną nie tylko lasy, strażacy opanowali już pożary w dawnej fabryce drutów w Gliwicach. Ogień pojawił się wczoraj wieczorem, z żywiołem walczyło prawie 70 zastępów straży pożarnej. Łącznie w długi weekend strażacy interweniowali 15 000 razy. A dziś strażacy świętują. 4 maja to wspomnienie świętego Floriana, patrona strażaków. O historii warszawskiej straży ogniowej mówiła w poranku z Radiem Warszawa Paulina Merks z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
17: W momencie, kiedy straż ogniowa powstawała, był to zabór rosyjski, więc wiadomo, że nie było tutaj łatwo. Strażacy odegrali ogromną rolę również w powstaniu warszawskim, w powstaniu w getcie warszawskim, więc ta historia gdzieś tam się przeplata. Przywiązujemy też ogromną uwagę do tego, żeby gdzieś te nasze tradycje strażackie kultywować, utrzymywać.
15: W tym momencie w Katedrze Warszawsko-Praskiej pod wezwaniem świętego Floriana rozpoczyna się msza w intencji strażaków i Państwowej Straży Pożarnej i ochotników. Modlitwie przewodniczy biskup Romuald Kamiński, a w południe na placu marszałka Józefa Piłsudskiego centralne obchody Dnia Strażaka oraz promocja na pierwszy stopień oficerski w Państwowej Straży Pożarnej.
14: To są wiadomości Radia Warszawa.
15: W Armenii rozpoczyna się 8 szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Wśród liderów 50 państw jest polski premier Donald Tusk. Z Armenii Agata Król.
18: Rozmowy w ramach Europejskiej Wspólnoty Politycznej będą dotyczyły bezpieczeństwa i odporności Europy na zagrożenia hybrydowe czy kryzysy gospodarcze. Premier Donald Tusk powiedział przed wylotem do Erywania, że będzie chciał mówić o polityce odpowiedzialnej i dalekowzrocznej.
19: W dobie tego strategicznego zamieszania i tej geopolitycznej niepewności bardzo zależy mi na tym, żeby wspólnie z innymi liderami nadać taki rys odpowiedzialności polityce międzynarodowej, tak aby sytuacja nie wymknęła się spod kontroli.
18: Na marginesie szczytu szef polskiego rządu odbywa spotkania dwustronne. To między innymi rozmowy z prezydentami i premierami Kanady, Turcji, Wielkiej Brytanii i Ukrainy.
15: Organizacja powstała 4 lata temu po inwazji Rosji na Ukrainę. Europejska Wspólnota Polityczna jest międzynarodową platformą dialogu politycznego i współpracy na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa i stabilności w regionie. Zmarł arcybiskup Józef Michalik, arcybiskup przemyski i senior i były przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Jak informuje Kuria w Przemyślu, hierarcha zmarł wczoraj w 85 roku życia, 61 roku kapłaństwa i 39 roku posługi biskupiej.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Od świętego Florka daj chleba do worka. No i oby ten chleb był, bo pogoda piękna, ale brak deszczu powoduje, że rolnicy naprawdę drżą.
1: No i właśnie, susza jest duża w lasach też, więc czekamy na deszcz zdecydowanie. Maksymalnie dzisiaj 28 stopni. O tej porze 19 w Warszawie, w Grodzisku Mazowieckim, 18 w Pruszkowie, 17 w Piasecznie. Jutro podobnie, maksymalnie 28 stopni.
20: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
14: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Czy zauważyłeś, że solidaryzuje się z maturzystami przez...
0: białą bluzkę.
1: Koszulę.
0: Ja się nie znam.
1: Bluzka, koszula, dobrze. Umówmy się, ale w każdym razie jest biała, jest wyprasowana. No i w ten sposób, drodzy maturzyści i wszyscy, którzy dzisiaj z maturzystami razem przeżywają matury, chcemy się z wami solidaryzować w ten sposób. A jak wiadomo, łatwiej przeżywa się stres, jak ma się obok siebie bratnią duszę.
0: No właśnie. I my właśnie chcemy być tą też bratnią duszą trochę. Tak pewnie już czas, żeby wyjść... do szkoły, tak myślisz?
1: O, ja myślę, że już
0: bym pewnie stał pod nią. Albo wysiadał z samochodu, no ale to jeszcze będzie to właśnie można wysłuchać tego utworu. Kleo Dawid Kwiatkowski.
1: A słuchaj, czy ty przed stresem jesteś taki, że nie dotykajcie mnie, muszę stać sobie obok, bo ja to na przykład bym się ucieszyła, jakby właśnie jestem zestresowana, ale ktoś mówi, chodź się przytul. Tak szybko jeszcze, żeby trochę siły i trochę stresu zeszło.
0: U mnie to różnie, ale raczej ta pierwsza opcja.
1: No w każdym razie słuchajcie, ważne jest to, żeby dać takie wsparcie, jakiego ktoś potrzebuje, a nie na siłę zrobić coś, co może tylko przeszkodzić, więc wspieramy was, drodzy maturzyści.
0: Przytulamy.
1: Dajcie z siebie wszystko, na pewno wam się uda dzisiaj to, co zaplanowaliście. No i jeżeli tylko możecie, pamiętajcie, żeby wziąć głęboki oddech, a maj już zrobi resztę. Jarek Wydra.
0: Weronika Ostrowska, dzień dobry.
14: Pobudka, muzyczny budzik.

0: Warszawa budzi się do życia i na razie dużo problemów, ale głównie na dojazdach. Trasa S8 w dwóch miejscach są problemy, bo i dwie kolizje. Na wysokości miejscowości Wypędy doszło do kolizji i od Wolicy na S8 w stronę Warszawy jest teraz korek. Drugie miejsce to most Grota Roweckiego, bo na wysokości Marymontu były problemy. No i na Marymoncie ten korek się kończy, a zaczyna teraz tak na wysokości ulicy Kopijników. Problemy są te także na Kolejowej od Wydmowej do Pułkowej Wójcickiego, na Toruńskiej od Artyleryjskiej do Jagiellońskiej, Rondo Starzyńskiego, okolice tego miejsca też się korkują i Aleja Stanów Zjednoczonych od Grenadierów do Międzynarodowej.
1: Gość poranka.
2: Dzisiaj wspominamy świętego Floriana, ale Warszawa przygotowuje się już także na uroczystość swojej patronki, Matki Bożej Łaskawej, patronki stolicy. W naszym studiu poranku ojciec Leszek Gołębiewski, jezuita, spowiednik, rekolekcjonista, posługujący w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. Szczęść Boże, witam serdecznie, ojcze.
3: Szczęść Boże, witam również wszystkich słuchaczy.
2: Ojcze, dzisiaj także rozpoczynają się matury, to od maturzystów zacznijmy. Czy Maryja może być wstawienniczką dla maturzystów?
3: Zdecydowanie tak, no bo Maryja jest matką, która towarzyszy swoim dzieciom w ich najważniejszych momentach życia. Tak, więc matura to na pewno egzamin wiedzy, ale to jest też czas dużych emocji, tak, dużego napięcia i wielu młodych modli się do Maryi o pokój serca, tak, o skupienie, o to, żeby ta praca przyniosła dobre owoce.
2: No właśnie, bo matura to też jest taka granica w życiu. Wydaje nam się, no coś się zdecydowanie kończy, rozpoczyna się nowy etap,
3: tak,
2: i też czas podejmowania bardzo ważnych decyzji. Czy Maryja też dzisiaj jest taką patronką przy podejmowaniu tych decyzji?
3: No myślę, że warto tutaj powiedzieć dosyć jasno, że Maryja jest mistrzynią słuchania Boga. Jej fiat, jej zgoda na wolę Bożą, to pokazuje, że najważniejsze pytanie, jakie staje przed takim młodym człowiekiem, który zdaje egzamin dojrzałości, to jest nie tylko, co ja będę chciał robić w życiu, w przyszłości, ale kim mam się stać. Tak, to jest jakieś odkrycie czegoś, co jest też zamysłem Pana Boga względem człowieka. A dzisiaj, myślę, taki młody człowiek stoi przed wieloma możliwościami. No i z konieczności czuje się też zagubiony. Tak? I modlitwa do Maryi pomaga uporządkować serce, pomaga wyciszyć lęk o przyszłość, no i odkryć swoją drogę, swoje miejsce w życiu. I ona prowadzi delikatnie, ale bardzo konkretnie ku życiu, które ma sens, które jest zakorzenione w miłości.
2: Życie, które jest zakorzenione w miłości i może nas do niego prowadzić Maryja. Ja Państwu bardzo serdecznie polecam tę modlitwę przy Matce Bożej Łaskawej. Co oznacza ten tytuł, że Maryja jest łaskawa, czyli jaka?
3: Maryja łaskawa to oznacza, że jest pełna łaski, ale jednocześnie ona też obdarza łaską. To jest matka bliska człowiekowi, czuła, pochylona nad jego życiem i to wszystko, myślę, też jest wyrażone w obrazie, który jest czczony w naszym sanktuarium Matki Bożej Łaskawej i na tym obrazie jest mocny symbol. Mianowicie Matka Boża w swoich dłoniach trzyma połamane strzały. I dawniej widziano w tych strzałach znak kar, czy też nieszczęść, które były wyrazem gniewu Bożego. Ale dzisiaj rozumiemy to troszeczkę głębiej, bo wiemy, że Bóg nie jest tym, który rani człowieka. On go podnosi, on go zbawia. I dzisiaj te strzały raczej interpretujemy jako grzechy ludzkie. To są te rany, które sobie sami zadajemy. Właśnie jest 7 grzechów głównych: pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie, gniew i lenistwo. I Maryja łamie te strzały, by nas ochronić, nawet przed samymi sobą. Tak. I właśnie tutaj objawia się jej piękno, bo ona bierze te strzały w swoje dłonie i je łamie. Pomaga nam wyjść z tego, co nas niszczy, co niszczy nasze serce. I prowadzi do życia opartego na łasce, na miłości, na dobru.
2: Też moglibyśmy powiedzieć, że ta Maryja to tak uosabia różne przeciwieństwa, bo z jednej strony łagodność, kobieta brzemienna, czyli jeszcze w tym takim bardzo delikatnym, ważnym momencie życia, kiedy nosi pod sercem Zbawiciela świata, a z drugiej strony łamie strzały złego ducha i to zło, które jest w nas, bo my często też myślimy o tym zło, że to jest zło, które nas atakuje, czyli jest to zewnętrzne, a w Ewangelii czytamy, że nie ma nic tego z zewnątrz, co nas czyni nieczystym, tylko nieczystym czyni nas to, co jest w środku.
3: Tak. To sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, myślę, dla mieszkańców Warszawy jest takim bardzo ważnym punktem na mapie, takim miejscem, powiedziałbym, które można nazwać śmiało duchowym sercem miasta, no, bo w samym centrum, pośród zgiełku, pośród codzienności, ale właśnie jest ta przestrzeń ciszy, modlitwy. I tam od wieków mieszkańcy Warszawy przychodzili z tym, co dla nich było najważniejsze. To znaczy, no, ze swoimi troskami, ze swoimi lękami o przyszłość. Ale też, myślę, z wdzięcznością, bo to miejsce przypomina, że człowiek nie jest sam, że jest ktoś, kto go słucha, kto go prowadzi.
2: Na tym obrazie widzimy właśnie Matkę Bożą, pod której sercem rozwija się nowe życie. Czy ojciec też by mógł spojrzeć tak na to sanktuarium? Czy możemy na nie spojrzeć jako na takie miejsce, gdzie wielokrotnie różni ludzie rodzą się na nowo, do nowego życia, bo to sanktuarium to także miejsce spowiedzi. Tam spowiedź trwa nieustannie niemal.
3: No, pięknie pani zauważyła, tak. No to jest matka, która daje życie i myślę, dzisiaj również daje życie Kościołowi, to znaczy od niej przychodzi również to życie duchowe, tak, ona rozbudza w nas to życie, tak. I dlatego myślę, że ona wciąż ma swoje zadanie. To nie jest postać historyczna, którą wspominamy, ale to jest żywa osoba, na którą możemy liczyć. Tak. No i wspomniana tutaj spowiedź, która jest bardzo ważnym elementem w tym naszym duszpasterstwie, no tam się dzieją przedziwne rzeczy, dlatego że to są tajemnice ludzkie. Ludzie przynoszą swoje najbardziej ukryte sprawy intymne, problemy swojego życia. I tam dokonuje się też jakaś przemiana duchowa, nowe życie. Tak.
2: Jak będzie wyglądało w tym roku świętowanie z Matką Bożą Łaskawą? Bo wcale nie zaczyna się trochę wcześniej niż 9 maja.
3: Tak, owszem, zaczynamy taką trzydniówką. Codziennie będą konferencje, które będą przybliżały kult Matki Bożej Łaskawej, będą wyjaśniały symbolikę też tego obrazu, ale przygotowywały też duchowo do przeżycia tych wielkich uroczystości, które będą samego dnia 9 maja. A już takim centralnym punktem to będzie procesja różańcowa o godzinie 19:00. I z sanktuarium wyjdziemy z procesją i to jest ważny element, bo to jest wyjście, to jest modlitwa, która wychodzi na ulicę miasta. Więc ta procesja będzie uliczkami Starego Miasta. A po procesji Wrócimy do sanktuarium i o godzinie 20 będzie sprawowana uroczysta msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Rafała Markowskiego.
2: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie, żeby być. Dlaczego warto prosić o wstawiennictwo patronkę stolicy i w jakich sprawach przede wszystkim? Bo my czasami tak moglibyśmy powiedzieć, patrząc trochę z lotu ptaka, czy w Warszawie Pan Bóg wygrywa, czy w Warszawie Pan Bóg przegrywa, a może dzieją się ciche cuda, o których nie wiemy. I Pan Bóg potrzebuje tych naszych dłoni, żeby te ciche cuda się działy.
3: No, potwierdzam, warto przyjść, bo to jest czas łaski. To jest odpust, to jest doświadczenie Bożego miłosierdzia. Dlatego warto przyjść, żeby się zatrzymać, żeby się pomodlić, oddać swoje sprawy Maryi, a także żeby poczuć wspólnotę i nadzieję. Ja może wrócę do początku tego kultu Matki Bożej Łaskawej, bo on się rozpoczął w XVII wieku i ten wizerunek Maryi, on przybył z Włoch, dokładnie z Faenzy, gdzie był pierwowzór tego obrazu. Ale szczególnym momentem była zaraza w 1652 roku i mieszkańcy modlili się wtedy o ratunek i wierzyli, że to właśnie dzięki wstawiennictwu Maryi zawdzięczają ocalenie. I od tego czasu Maria została uznana za patronkę Warszawy. Warto też, myślę, tutaj wspomnieć takie wydarzenie, które wielu odczytuje jako taki znak jej opieki. To była Bitwa Warszawska 1920 roku, popularnie zwany Cud nad Wisłą. I w obliczu ogromnego zagrożenia wtedy ludzie modlili się o ocalenie. I zwycięstwo zostało odczytane jako właśnie dar Bożej łaski wyproszonej przez Maryję. I to później pokazało, że Maryja Łaskawa jest żywą opiekunką. Stała się nie tylko patronką Warszawy, ale również strażniczką Polski.
2: I zachęcamy Państwa do tego, żeby tej Maryi powierzać swoje sprawy, żeby nie omijać sanktuarium Matki Bożej Łaskawej i zapraszamy do wspólnego świętowania na procesję różańcową, na mszę świętą, ale także, żeby codziennie wpadać na takie krótkie dzień dobry, może zdrowaś Mario i Maryję pozdrowić. Bardzo dziękuję. Ojciec Leszek Gołębiewski, jezuita, spowiednik i rekolekcjonista posługujący w sanktuarium, był naszym gościem. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Majowy numer miesięcznika Różaniec już dostępny. W tym wydaniu temat numeru: Maryja przewodniczką w drodze. Maryja nauczycielką relacji. Co mówią o nas dogmaty maryjne? Czy potrzebujemy osobistego zawierzenia się Matce Bożej? Jak Maryja i Kościół pomagają znieść cierpienie? A ponadto 800-lecie śmierci świętego Franciszka. Fragment nowej książki Romana Zięby. Jak Kościół odnosi się do rozwoju techniki, w tym sztucznej inteligencji? Mów już dziś. Wydawnictwo Sióstr Loretanek. Telefon 673 58 39. sklep.loretanki.pl. Subskrypcja Rozaniec.eu.
0: Po reklamie.
2: Jest 8:30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
3: Za pół godziny start egzaminów maturalnych. Na początek język polski. Do egzaminu na Mazowszu przystąpi blisko 69 tysięcy absolwentów szkół średnich. Ruszają prace na Moście Gdańskim. Już dziś zagrodzono fragment prawego pasa na jezdni w stronę Dworca Gdańskiego. Utrudnienie dla pieszych i kierowców można spodziewać się do końca wakacji. Z kolejnymi pracami startują także tramwajarze, wyregulują krawężniki przy Spacerowej, kierowcy nie pojadą w lewo z Belwederskiej w Gagarina, rowerzyści nie przejadą przez Belwederską po stronie Uniwersytetu. Tradycja i nowoczesność. Wraz z weekendem majowym ruszył kolejny sezon warszawskich linii turystycznych. 1 maja wystartowały także pokazy w multimedialnym parku Fontanna pod Zamczu. Atrakcje wrócą w następny weekend. A w majówkę wolnego nie mieli piłkarze. Oprócz finału Pucharu Polski odbyły się też mecze ekstraklasy. Legia wygrała przy Łazienkowskiej z Widzewem 1-0 w hicie tej kolejki. Mniej powodów do radości mieli pierwszoligowcy. Znicz Pruszków przegrał z Puszczą w Niepołomicach 0-1. Pogoń Grodzisk Mazowiecki uległa Wieczystej 1-4. 31. kolejkę rozgrywek zakończy dziś Polonia Warszawa, która zmierzy się ze swoją imienniczką w Bytomiu. Początek spotkania o 18:00.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
6: Ciepło. Cieplej i prawie bezchmurnie. Taki będzie dzisiejszy dzień. Wiatr umiarkowany, ale to będzie ciepły wiatr z południowego zachodu.
7: Maksymalnie dzisiaj 28 stopni na termometrach. Uwaga, o tej porze już 19 w Grodzisku Mazowieckim, 18 w Mińsku Mazowieckim, 17 w Piasecznie, 19 w Warszawie. Jutro podobnie bardzo ciepły dzień, 28 stopni maksymalnie.
5: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
4: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Za 21 minut będzie godzina 9. Rozpoczął się maj, to już czwarty jego dzień i nabożeństwa majowe. Odmawiamy litanię loretańską, a siostry loretanki przygotowały rozważania na każdy dzień. Wysłuchajmy tych na dziś.
1: Maj z Maryją.
2: Matko nadziei, módl się za nami. Kiedy wszystko się układa, łatwo wierzyć, ale kiedy pojawiają się trudności, niepewność, lęk o jutro, wtedy nadzieja staje się czymś bardzo kruchym.

0: ulotnym. Maryja, kiedy usłyszała anioła, nie wiedziała, jaka będzie jej przyszłość. Postanowiła zaufać. Nie ślepo, nie bez namysłu. W jej tak powiedzianym Bogu zrodziła się prawdziwa nadzieja, której nie zatrzymała dla siebie. Była radość zaślubin, narodzin, wychowywania, a potem momenty trudne, niezrozumiałe, takie jak te pod krzyżem. Tam wszystko mogło się skończyć. Nie było już nadziei. Ale ona, Matka Nadziei, mimo wszystko trwała. Wierzyła i ufała, że nie wszystko stracone. Maryjo, pomóż mi trwać w nadziei, kiedy moje plany się rozpadają, kiedy nie widzę sensu, kiedy brakuje sił. Pomóż mi trwać w nadziei, że Bóg jest w tym wszystkim obecny, że jeszcze będzie dobrze. Spraw, abym stał się człowiekiem nadziei. Nie poprzez wielkie słowa, ale moją codzienność. Dobro, które mogę dać innym, bo nadzieja jest potrzebna światu, a Ty pokazujesz, że ona jest możliwa.
1: Rozważania przygotowały siostry Loretanki.
2: Te majowe rozważania, jak kwiatki kolejne, które zaczynają kwitnąć, a wersję z wideo jeszcze znajdziecie w mediach społecznościowych Radia Warszawa. Polecam bardzo. Widziałeś, jakie piękne są te filmiki?
3: Oczywiście.
2: Takie kwieciste i Maryja się
3: majowe, pojawia. Wiosenne. Tak jakbym się przed kapliczkę przeniósł.
2: Zapraszamy. Media społecznościowe Radia Warszawa.

0: Trasa S8 i problem, który znajduje się tak mniej więcej na wysokości miejscowości Puchały. Zablokowany prawy pas ruchu w kierunku Warszawy z powodu wypadku.
1: Trasa S2, południowa obwodnica Warszawy i tutaj okolice mostu Anny Jagiellonki. Jeżeli jedziecie na Poznań, tuż za tym mostem, kierowcy zgłaszają, że doszło do kolizji i tworzy się korek, który już od wysokości wału Międzyszyńskiego się zaczyna. Ciaśniej także w tym momencie w Alei Sikorskiego, ciaśniej także w Alei Prymasa Tysiąclecia, w Alejach Jerozolimskich, na Wawelskiej, na Wale Międzyszyńskim w kierunku Alei Stanów Zjednoczonych i Wisłostrada też zakorkowana.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: Zaczynamy od orderu. Doktor Helena Pys, misjonarka, lekarka odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Polski. Została odznaczona wczoraj w Święto Narodowe 3 maja. Gratulujemy bardzo serdecznie. Ja Państwa zachęcam, żeby lepiej poznać jej historię. Misjonarka, która pomaga osobom trędowatym, choć sama też zmaga się z niepełnosprawnością, nie traci ducha, została powołana i wybrana przez Boga, odpowiedziała na to wezwanie. No i teraz także za to, co robi, została odznaczona. Gratulujemy bardzo serdecznie, a mamy się z czego cieszyć także sportowo.
2: Tak jest. Karatecy z Józefowa przywieźli medale. To były bardzo prestiżowe zawody w Armenii. 400 zawodników z 30 krajów, a zawodnicy z Józefowa przywieźli złoto, 2 srebra i 3 miejsce. Gratulujemy, pozdrawiamy i trzymamy kciuki.

0: Ja to lubię, jak ludzie są szczęśliwi dookoła, bo to od razu zaraża tą dobrą, dobrym nastrojem. O.
1: No ja tak się od Jarka zarażam codziennie i co poradzić? Muszę być szczęśliwa.
0: Nos ci rośnie.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: O flagach, o symbolach, tych pochodzących z przeszłości i tych stosunkowo niedawnych rozmawiał będę z Robertem Szydlikiem. Marcin Bąk, zapraszam już dziś po godzinie 20.
4: Od maja zmiany w wiadomościach Radia Warszawa. Lokalne wiadomości także w serwisach o pełnych godzinach. A w nich więcej tematów bliskich słuchaczom, lokalne inicjatywy, nowiny z życia Kościoła i oczywiście również to, co najważniejsze w Polsce i na świecie. I dodatkowo nowość. Wiadomości lokalne w dotychczasowych porach, ale w formie skrótów. To właśnie nowa odsłona wiadomości Radia Warszawa. Zapraszam, Michał Koźnik.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Dzień dobry. Tu Jarek z Radia Warszawa. Jako gospodarz poranka z Radiem Warszawa budzimy stolice i okolice. Każdego dnia dbam o to, by być Państwa serdecznym towarzyszem. Nasza stacja rozwija się dzięki Państwa hojności. Bez wsparcia słuchaczy wiele naszych programów i serwisów po prostu by nie istniało. Jeśli to, co robimy, jest dla Państwa ważne, prosimy o pomoc. Wejdźcie na stronę radiowarszawa.com.pl i kliknijcie zakładkę Wspieraj. Każdy gest ma dla nas znaczenie. Dziękujemy, że jesteście z nami.
6: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
7: Cześć, a gdzie Ania?
8: W Anglii, na wyjeździe ze znajomymi ze szkoły.
7: Przecież jest w edukacji domowej.
8: W szkołach Benedykta to norma. Zjazdy integracyjne, zagraniczne wyjazdy językowe i bezpłatne zajęcia dodatkowe.
7: Brzmi drogo.
8: Nauka w szkołach Benedykta jest bezpłatna. Sprawdź na szkołybenedykta.pl.
9: Szkoły Benedykta, ponieważ masz wybór.
2: Po reklamie.
0: Jest 9:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
10: Po majówce czas na matury, dziś język polski. Nie żyje arcybiskup Józef Michalik, zmiany w kursowaniu WKD, pociągi pojadą rzadziej. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Zalewski. Maturzyści z całego kraju rozpoczynają tegoroczny egzamin dojrzałości. Dziś napiszą obowiązkowy egzamin z języka polskiego, jutro z matematyki, a w środę z języka obcego. O szczegółach Martyna Szymczakowska.
11: Od wyniku egzaminu zależy, na jakie studia dostaną się zdający. Dlatego przygotowania trwały długo.
12: Zależy mi, żeby zdać, o tak.
13: Myślę, że stres jest ogromny i się zbiera od kilku miesięcy.
11: W wybranych losowo paczkach Centralna Komisja Egzaminacyjna umieściła nadajniki GPS, uruchamiane przy próbie odpieczętowania arkuszy, wyjaśnia dyrektor CKE Robert Zakrzewski.
14: Dodatkowo pracownicy Centralnej Komisji będą dzwonić do wybranych losowo szkół, sprawdzać, czy materiał nie został naruszony.
11: Na napisanie matury z języka polskiego zdający mają 240 minut.
10: Zmarł arcybiskup Józef Michalik, emerytowany arcybiskup przemyski, były przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Biskup urodził się w 1941 roku w Zambrowie. Funkcję przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski pełnił przez dwie kadencje, od 2004 do 2014 roku. Był też wiceprzewodniczącym Rady Konferencji Episkopatów Europy. Arcybiskup Józef Michalik zmarł wczoraj w wieku 85 lat. Jak informuje biuro prasowe episkopatu, data uroczystości pogrzebowych zostanie poznana w później. Czasie.
15: To dzieje się w okolicy.
10: Zmiany w kursowaniu WKD z powodu remontu torów i mostów. Od dziś obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu warszawskiej kolei dojazdowej. Pociągi pojadą rzadziej m.in. pomiędzy Grodziskiem a Komorowem, zapowiada Krzysztof Kulesza, rzecznik przewoźnika.
16: Na odcinku od Warszawy do Komorowa pociągi pojadą po obydwu torach zgodnie z zasadą ruchu prawostronnego ze zwiększoną częstotliwością. Jednocześnie pomiędzy Komorowem i Podkową Leśną Główną zamknięto zostanie jeden z torów, w związku z czym ruch na tym odcinku będzie prowadzony w obydwu kierunkach tylko po jednym torze. Na relacji od Grodziska Mazowieckiego do Komorowa pociągi pojadą ze zmniejszoną częstotliwością co 40 minut przez cały dzień.
10: Przez cały okres obowiązywania zmian, czyli do 28 maja, wszystkie bilety okresowe WKD honorowane będą w pociągach uruchamianych przez Koleje Mazowieckie na odcinku Grodzisk Mazowiecki, Warszawa Śródmieście, Warszawa Centralna. Pasażer WKD korzystający z oferty Wspólny Bilet może podróżować pociągami Kolei Mazowieckich na odcinku Warszawa Śródmieście, Warszawa Ursus Niedźwiadek. Więcej informacji na stronie internetowej Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio w tym tygodniu spotka się w Watykanie z papieżem Leonem XIV. Papież ma przyjąć go w najbliższy czwartek. Spotkanie z głową Kościoła katolickiego odbędzie się po tym, jak 13 kwietnia prezydent Ameryki nazwał papieża słabym w kwestii przestępczości i kiepskim w polityce zagranicznej. Po tym, rozmawiając z dziennikarzami na pokładzie samolotu papieskiego, papież powiedział, że nie obawia się administracji amerykańskiej, a jeszcze później, że nie wchodzi w polemikę z Donaldem Trumpem. W piątek sekretarz stanu będzie rozmawiał z włoskimi ministrami spraw zagranicznych i obrony. Media piszą też o spotkaniu z premier Giorgią Meloni.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Słońce, wysokie temperatury i wiatr z południowego zachodu do 40 km na godzinę. Taki będzie dzisiaj dzień do końca.
1: Maksymalnie na termometrach nawet 28 stopni, o tej porze już 21 w Warszawie, w Grodzisku Mazowieckim, w Pruszkowie, w Piasecznie, w Radzyminie, w Nowym Dworze Mazowieckim 20, podobnie w Otwocku. Jutro maksymalnie tak jak dziś 28, w środę 24.
17: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
15: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Już się rozpoczęło.
0: 4 minuty już piszą.
1: Stresujesz się z nimi razem?
0: Trochę tak.
1: Troszeczkę,
0: ja jestem,
1: nie?
0: Ciekaw, jakie tematy.
1: To zawsze, zawsze jest.
0: Ale to
1: pytanie.
0: Jeszcze trzeba będzie trochę poczekać.
1: Ale masz jakieś swoje, nie wiem, takie sugestie, co by mogło być?
0: Absolutnie nie. Zakończyłem edukację i nie wracam do niej.
1: Ja też jakoś aż tak się tym nie przejmuję, ale na pewno pamiętam o maturzystach. Wspieramy ich, wspieramy też rodziców i bliskich maturzystów i kwadrans po 9:00. Będziemy szukać recepty na to, jak zapewnić dobre wsparcie emocjonalne, psychiczne, czego nie robić, żeby chcąc pomóc, nie zaszkodzić. Tak też czasami jest. Wiesz, że ktoś aż za bardzo chce, nie?
0: Będzie dobrze. Nie, to, tak. to zawsze uspokaja.
1: Nie,
0: lubi,
1: ja zawsze bardzo nie lubiłam tego zdania. Wolałabym usłyszeć, choć jestem z tobą, damy radę. Jakoś tak.
0: Weronika Ostrowska.
1: Jarek Wydra i Billy Joel w Radiu Warszawa.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Miałeś jakieś sposoby i masz dzisiaj jakieś sposoby na radzenie sobie ze stresem?
2: Nie, ale jeżeli pytasz o maturę, to nie miałem większych nadziei i to mnie bardzo uspokoiło. I spowodowało,
1: że... Ale nie miałeś nadziei nawet na to, że zdasz?
2: Znaczy tak nie za bardzo ufałem w swoją wiedzę i pomyślałem sobie, będzie co będzie. Dzięki temu ze spokojem mogłem się wczytywać we wszystko, co było na tym arkuszu maturalnym i wykorzystywać swoją jakąś tam wiedzę, która była. I ten spokój mnie uratował.
1: No widzisz.
2: Bo tak to bym się zestresował, nic bym nie wiedział, jakoś tam te klapki mocno poukrywane w głowie by się nie pootwierały.
1: To u mnie było zupełnie inaczej, bo wiedziałam, że muszę wykręcić dobry wynik, żeby dostać się na studia, o których marzyłam. No ale to ta prawda jest, że wtedy się człowiek tak nakręca. I tak naprawdę mniejsze malusy, ale wiesz, u mnie to też był problem, bo jakoś dla mnie, ja i klucz byliśmy gdzieś zawsze obok siebie. Nie szliśmy za rękę. Tylko to było dla mnie zawsze wyzwanie, żeby jakoś się w ten klucz wpasować.
2: Ja jeszcze klucza nie miałem, to może o tyle było lepiej, że mogłem wykorzystać zasoby swojej wiedzy, a nie próbować wejść w głowę kogoś, kto to przygotował.
1: No właśnie, różne są te problemy i na pewno dzisiaj różne też te wątpliwości, trudności będą mieli maturzyści i ich rodzice, którzy też często tak samo się stresują, jak ich dziecko, czasami może nawet bardziej, bo wiesz, mają mniejszy wpływ. Nie mogą dopisać tego dodatkowego zdania, czegoś podpowiedzieć. No i jak to zrobić, żeby domowo ten czas przetrwać? Co zrobić, żeby pomóc maturzyście, żeby pomóc sobie, żeby trochę zredukować ten poziom stresu? Ja pamiętam, że dla mnie ten pierwszy tydzień maturalny był po prostu bardzo, bardzo trudny i pamiętam go do dzisiaj i myślę sobie, na szczęście to już za mną. Też tak czasami bywa, trzeba to po prostu przetrwać. Co zrobić, żeby lepiej przetrwać? O tym już za chwilę w rozmowie z ekspertką.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: 14 po 9 informacje z warszawskich ulic. Utrudnienia w kursowaniu linii autobusowej 171 z powodu braku możliwości obsługi krańca Torwar. Autobusy tej linii 171 zostały skierowane na trasy objazdowe. Zerknijcie sobie ciaśniej, jeśli chodzi o Warszawę. Wciąż trasa S8, okolica mostu Grota Roweckiego, jeśli jedziecie na Poznań czy Łódź. Ciaśniej także wciąż w Alejach Jerozolimskich, w Alei Prymasa Tysiąclecia, na Wale Miedzeszyńskim do zjazdu w Aleje Stanów Zjednoczonych. Na Wisłostradzie wciąż większy ruch, z Łomianek w kierunku centrum wciąż jedziecie w korku, podobnie z Piaseczna także na Puławskiej korki.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
2: Poranny poradnik.
3: Maraton maturalny rozpoczęty 15 minut temu. Maturzyści rozpoczęli swój pierwszy egzamin. Z pewnością się stresują, jak ten czas przetrwać. O tym porozmawiamy z psycholog dr Sabiną Zalewską. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: No właśnie, jak sobie poradzić z tym maturalnym stresem? Czy w jakiś szczególny sposób powinniśmy się zachowywać, myśleć, coś robić? A może po prostu uwierzyć w swoje możliwości?
4: No pewnie tych porad jest bardzo dużo i wszystkie są dobre, bo wiara w własne możliwości też jest dobrą radą. Ale przede wszystkim nie skupianie się na stresie i czynnikach stresujących, nie powtarzanie w kółko przed samą maturą i przed wejściem, a danie sobie takiej swobody i czasu na odpoczynek, żeby mózg też odpocząć chociaż na chwilę, a nie cały czas przerabiać materiał. Myślę, że to jest ważne, a jeszcze ważne jest, żeby nas rodzina wspierała, czyli otaczała taką życzliwością, nie wywierała presji, że jest to egzamin, od którego zależy całe życie i jak źle pójdzie, to całe życie także źle pójdzie. To jest chyba bardzo ważne.
3: No to jak ta rodzina powinna się zachowywać? Bo jak ja słyszę, będzie dobrze albo dasz sobie radę, no to mnie to specjalnie jakoś nie podtrzymuje na duchu, bo ja nadal nie wiem, czy dam radę i czy będzie dobrze.
4: Nie, to rzeczywiście nie są najlepsze takie komunikaty wspierające. Ale komunikat wspierający na przykład jest taki, że niezależnie co się wydarzy, życie się nie kończy, zawsze jest jakieś wyjście, że ty jesteś najważniejszy i twoje dobro, że każda sytuacja jest sytuacją, którą da się rozwiązać, że te 4 czy 5 lat studiów w zależności nauki, przepraszam, w zależności gdzie się uczyliśmy, da rezultat na pewno w postaci zdanej matury i tak dalej, i tak dalej. To mają być takie komunikaty, nie weź w garść, dasz radę, nie mańskaj się, przecież to się nic nie dzieje. Dla osoby, która zdaje maturę, coś się dzieje. Nawet jeśli my już dawno to mamy za sobą, to jednak dla niej to jest bardzo ważny moment. Chodzi głównie o to, żeby być i żeby tego stresu nie nadwymiarowo nie wzbudzać w maturzyście.
3: Czyli zdejmujemy presję.
4: Tak, najlepiej, bo tu już się nic nie wydarzy. To, co się miało wydarzyć, wydarzyło się wcześniej. Jeśli się na maturze nauczył, to się nauczył. Jeśli zdobył jakieś kompetencje, a przecież zdobył, bo przez 4 czy 5 lat je zdobywał, no to one się już gdzieś tam wyklarowały. Na pewno mnóstwo osób powtarzało przed samą maturą, brało repetycje czy jakieś kursy. I to wszystko na pewno przyniesie owoce.
3: A jakie zachowania często mamy, które w naszej świadomości mają pomóc, a tak naprawdę jeszcze bardziej potęgują ten stres?
4: Ja myślę, że nieodwoływanie się do własnych doświadczeń. Na moich czasów, kiedy ja byłam na maturze, jak zdawałam maturę i tego typu teksty na pewno nie są tekstami wzmacniającymi. To jest nasze doświadczenie, oczywiście ważne i cenne, ale młody człowiek ma swoje doświadczenie i ma zdobywać swoje doświadczenia. Warunki są inne, czasy są inne i matura też wygląda zupełnie inaczej. I myślę, że bardziej tą odrębność trzeba pokazywać i to, że młody człowiek kroczy już własną drogą, a nie drogą przetartą przez rodzica czy dziadka pokolenia wcześniejsze.
3: Teraz maturzyści nas już nie słyszą, ale jutro przed nimi kolejny egzamin. Jak ten czas dzisiaj spędzić, żeby trochę się zresetować, podejść znów jakby z nową energią po dzisiejszym dużym wysiłku?
4: Ja myślę, że najlepiej, najmilej jak się da. To znaczy w oderwaniu od myślenia o maturze, od powtarzania na ostatnią chwilę. Ja zawsze też powtarzam, że kontakt z przyrodą jest takim kontaktem leczącym, więc dobry spacer na łonie przyrody, pogoda jest po prostu wymarzona. Jest ciepło, pięknie, wieczór także będzie piękny, więc najlepiej odpocząć, zresetować się, nie nawiązywać do matury. Jeśli można nawiązać kontakt z przyrodą czy ze zwierzętami, jeśli je w domu mamy, czyli wyjść na długi spacer z psem na przykład, to jak najbardziej polecam. No i przede wszystkim dobry sen jutro, czyli nie przeciągać tego czasu, żeby nie iść spać bardzo późno, tylko porządnie się przed jutrzejszym dniem wyspać.
3: To trochę jak ze sportowcami, którzy trenują czasami ciężko, ale każdy sportowiec powie, że regeneracja jest czasami ważniejsza i trudniejsza niż ten wysiłek fizyczny i te ćwiczenia, które trening, w który wkładamy tak dużo siły.
4: No tak, w ogóle systematyczność w nauce także, ale także zdrowy odpoczynek w międzyczasie, czyli ta regeneracja, nie mówię tutaj o tych kilku dniach matury, ale w ogóle w ciągu całej edukacji jest bardzo istotna. A jeśli chodzi o maturę, no to wyobraźmy sobie, że to jest kilka dni bardzo wysokiego stresu. Tak jak zawody, jak olimpiada. Przygotowujemy się do tego przez cały rok, a nawet kilka lat, po to, żeby ten jeden raz tak mocno wystartować i wtedy sprężyć wszystkie swoje siły. I tak czuje się ten młody człowiek, że on przez te kilka dni musi, nie wiem, zrobić coś, co zaważy na całym jego życiu. I to sam ciężar tego myślenia i odnoszenia się do tego jest bardzo trudny, więc nie dodawajmy mu, a starajmy mu się ułatwić. Ja sobie też myślę, że jak mama czy babcia ugotują coś dobrego, pysznego, co lubi ta osoba, czyli tak dopieszczą z każdej strony i on będzie czuł, że właśnie jest tak zaopiekowany, ten młody człowiek to także pomoże i także wesprze.
3: A czy w pani pracy zawodowej spotyka się pani z takim no, paraliżującym stresem osób, które próbują szukać u pani pomocy? I czy to się pojawia w takim okresie przedmaturalnym?
4: Przednaturalnym przyznam się, że nie, bo wszyscy są skupieni bardziej na maturze i rzadko ktoś dużo wcześniej ma paraliżujący stres. Jeśli go dopada, to tuż albo przed maturą, albo na samej maturze już wtedy nie szukają pomocy, radzą sobie sami. Ale w innych sytuacjach życiowych to prawda, że zdarza się, że ludzie przygotowując do jakiegoś ważnego momentu w swoim życiu i wiedzą, że on nastąpi za miesiąc czy za dwa, czasem szukają wsparcia, żeby te emocje rozładować, żeby ten stres nie był taki duży.
3: A czy pani w swoim własnym doświadczeniu maturalnym ten stres przeżywała duży, bo no, w tamtym momencie życia jeszcze tej całej wiedzy, którą ma pani teraz, pewnie nie było. Czy na spokojnie podeszła pani do tego egzaminu, bo wierzyła pani w swoje własne możliwości? Jak to wyglądało?
4: Ja myślę, że trudno znaleźć człowieka, który tak zupełnie na spokojnie podejdzie do takiego egzaminu. Tym bardziej, że wszyscy dookoła, od mediów po rodzinę, właśnie krzyczą, wykrzykują hasło najważniejszy egzamin w swoim życiu. Od niego zależy wszystko. Tak, dojrzałości jeszcze ma taką nazwę, prawda? Więc trudno podejść zupełnie spokojnie. Ale ludzie są różni. Ja jestem na przykład zadaniowa. Jak mam zadania, czyli punkty w swoim życiu, to je osiągam i je realizuję. Jeśli podchodzę zadaniowo, pamiętam, że podeszłam właśnie tak zadaniowo do matury, że tego dnia trzeba to zaliczyć, tego to. I to mi bardziej pomogło opanować trochę i zapanować nad tym lękiem. To tak jak w górach. Jak idziemy w góry, nie wiem, mogą sobie Państwo to zwizualizować, i szczyt jest bardzo wysoko, mamy już mało sił, to wyznaczamy sobie jakiś etap, do tego etapu dojdziemy, tam odpoczniemy. Jak już tam dojdziemy, wyznaczamy następny mały etap i tam odpoczniemy. I właśnie takie, myślę, zadaniowe podejście czasem może u niektórych ludzi ten stres troszeczkę złagodzić.
3: Jak się relaksować już po tym całym maratonie, żeby wrócić na swoje własne tory po bardzo wyczerpującym miesiącu, a nawet więcej?
4: No, młodzież ma różne pomysły, ale też pamiętajmy, że młodzież też ma swoje plany, więc to nie będzie koniec stresu. Ten stres się przeciąga do połowy lipca, a czasem nawet troszkę dłużej, bo składamy dokumenty na studia, bo próbujemy znaleźć wymarzoną pracę, chodzimy na rozmowy, więc ten stres się przeciągnie poza maturę. Może już nie będzie aż tak wielki, ale jednak będzie to dość długi. I potem dobrze jest zrobić jednak taki reset. Każdy odpoczywa w inny sposób. Jedni przez wysiłek fizyczny, ja na przykład najlepiej ruszając się, chodząc po górach, zwiedzając, ale na pewno nie leżąc i nic nie robiąc. Ale mam przyjaciół, którzy właśnie w ten sposób się resetują, więc trzeba znaleźć ten sposób, który dla każdego on jest inny, więc nie da się dać uniwersalnego w tym momencie. Znaleźć ten sposób, który pozwala tak pomału się wyciszyć. Tylko pamiętajmy, że to zmęczenie, przynajmniej tak w psychologii się bardzo często to podkreśla, mija dopiero, czyli zaczynamy odpoczywać po takim stresie, po w ogóle dużym wysiłku, dopiero 2 tygodnie. Czyli ten wypoczynek musiałby być dłuższy niż 2 tygodnie. Około po dwóch tygodniach dopiero nam puszczają wszystkie emocje i jesteśmy zdolni do wypoczynku.
3: Także po maturze, miejmy nadzieję, dobrze napisanej, zaliczonej na wysokie wyniki, będzie można przystąpić do takiego wypoczynku, a dzisiaj taki mini wypoczynek, żeby jutro przed następnym egzaminem z wolną, chłodną głową podejść. Bardzo dziękujemy. Sabina Zalewska, psycholog, była razem z nami z poradami dla maturzystów, ale też bliskich. Dziękujemy bardzo.
4: Dziękuję serdecznie. Do widzenia.

0: Jest 9:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski. Zmarł arcybiskup Józef Michalik. Był biskupem zielonogórsko-gorzowskim, a później arcybiskupem metropolitą przemyskim. Pełnił też funkcję przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Był również wiceprzewodniczącym Rady Konferencji Episkopatów Europy. Arcybiskup Michalik dbał o jedność polskich biskupów. Troszczył się także o pojednanie między narodami, wspomina w rozmowie z Radiem Warszawa ojciec Stanisław Tasiemski, prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej.
2: Starał się o to, aby także doszło do różnych uleczenia różnych ran, między innymi przygotował przesłanie do narodów Polski i Rosji i o deklarację kościołów rzymsko- i grecko-katolickiego w Polsce, na Ukrainie, właśnie leczącą te różne zaszłości historyczne.
1: Arcybiskup Michalik bardzo zdecydowanie bronił życia ludzkiego, podkreśla ojciec Stasiemski.
2: Wielokrotnie na ten temat się wypowiadał, kiedy toczyły się różne dyskusje, przypominał o godności człowieka.
1: Józef Michalik przyjął święcenia kapłańskie w 1964 roku. W 1986 roku otrzymał sakrę biskupią. Arcybiskup Michalik zmarł w niedzielę 3 maja w wieku 85 lat. Strażacy mają dziś swoje święto. 4 maja to dzień wspomnienia świętego Floriana, patrona strażaków. Dziś w katedrze warszawsko-praskiej pod wezwaniem męczennika modlono się w intencji strażaków zawodowych i ochotników. W modlitwie przewodniczył biskup Romuald Kamiński. W homilii ordynariusz warszawsko-praski przypomniał w tłumnie zebranym w świątyni strażakom, by każdego dnia czerpali ze Słowa Bożego.
3: Trzeba na co dzień mocno zanurzyć się w Słowie Bożym, bo ono przynosi nam moc i mądrość. Nie ma innej drogi. Jeśli ktoś chce być wielki w oczach Bożych, to powinien na co dzień karmić się Słowem Bożym.
1: Duchowny podkreślił, że pogłębianie relacji z Bogiem zawsze musi iść w parze z uważnością na drugiego człowieka. Zaapelował też o wyciszenie wszelkich konfliktów.
3: To dla nas jest przerażające, że taka jest nienawiść jednych do drugich. Ona jest spowodowana tym, że w ludzkości dokonało się ogromne zaniedbanie polegające na tym, że wyzbyło się mocy Bożej.
1: Na mszy świętej obecnie byli przedstawiciele wielu jednostek strażackich z całego kraju. Dalsza część uroczystości i świętowania w południe na placu Marszałka Piłsudskiego. Tam promocja na pierwszy stopień oficerski Państwowej Straży Pożarnej.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Przed nami uroczystości ku czci patronki Warszawy. W środę rozpoczną się obchody odpustu w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. Zapowiadał je w poranku z Radiem Warszawa ojciec Leszek Gołębiewski, jezuita. Duchowny podkreślał, że sanktuarium stanowi duchowe serce stolicy.
5: Bo w samym centrum, pośród zgiełku, pośród codzienności, ale właśnie jest ta przestrzeń ciszy, modlitwy i tam od wieków mieszkańcy Warszawy przychodzili z tym, co dla nich było najważniejsze. To znaczy, no, ze swoimi troskami, ze swoimi lękami o przyszłość, ale też myślę z wdzięcznością.
1: Od środy do piątku o 19:30 wierni będą spotykać się w sanktuarium na nabożeństwie majowym, mszy świętej i konferencji. W ten sposób przygotują się na sobotnie centralne uroczystości.
5: Już takim centralnym punktem to będzie procesja różańcowa o godzinie 19:00 i z sanktuarium wyjdziemy z procesją i to jest ważny element, bo to jest wyjście, to jest modlitwa, która wychodzi na ulicę miasta. Więc ta procesja będzie uliczkami Starego Miasta.
1: Uroczystości zakończą się o godzinie 20:00 mszą świętą pod przewodnictwem biskupa Rafała Markowskiego.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Wiosennie dzisiaj, dużo słońca, zero chmur, zero deszczu i taki wiatr.

0: Śledzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Stanisława Leszczyńska, mówi ci to coś na pewno tak?
2: No oczywiście, że tak.
1: No, więc jeżeli chcielibyście przyczynić się do tego, żeby kult Stanisławy Leszczyńskiej był mocniej znany, żeby jej postać była mocniej znana wśród mieszkańców Warszawy, to możecie zaplanować, żeby 8 maja, to jest piątek, może to być problematyczne dla tych, którzy pracują, ale być może ktoś ma akurat wolne. W piątek o godzinie 12 odbędą się uroczystości upamiętniające Stanisławę Leszczyńską, które rozpoczną się mszą świętą o godzinie 12 w kościele Sióstr Wizytek. Będzie jej przewodniczył kardynał Grzegorz Ryś o godzinie 13.30. Arcybiskup Adrian Galbas dokona odsłonięcia i poświęcenia rzeźby upamiętniającej Stanisławę Leszczyńską przy szpitalu imienia księżny Anny Mazowieckiej przy ulicy Karowej. A dlaczego akurat 8 maja? Dlatego, że jest to dzień urodzin Stanisławy Leszczyńskiej.
2: A jednocześnie też dzień imienin. Właśnie, więc a jeśli chodzi o urodziny, to już 130. rocznica urodzin bohaterskiej położnej z Auschwitz.
1: 12 godzina msza święta w kościele Sióstr Wizytek, krakowskie przedmieście 34 i 13.30 od

0: Usunięcie rzeźby. Zapraszamy bardzo serdecznie, żeby przyjść. Organizatorzy tego wydarzenia chcą, żeby cała etyka i też to poświęcenie, które prezentowała Stanisława Leszczyńska, żeby to był taki symbol, ale nie tylko symbol, inspiracja dla nas wszystkich do ochrony życia, do tego, żebyśmy byli przekonani i szerzyli też to przekonanie, że życie zaczyna się od poczęcia, nie wolno go przerywać tymi sposobami, które dzisiaj są, ale nie są to sposoby etyczne.
1: 8 maja, godzina 12, Kościół pod wezwaniem opieki świętego Józefa. Zapraszamy na te uroczystości.
2: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Służby pracują w rejonie lotniska Chopina, a to powoduje utrudnienia dla autobusów linii 148, 175, 188 i 331, które zostały skierowane na trasę objazdową i pomijają przystanek terminal autokarowy 01.
1: Jeśli chodzi o utrudnienia dla kierowców, jeśli przemieszczacie się po Warszawie, no w zasadzie to brak już w tym momencie większych korków, odrobinę większy ruch, no muszę się naprawdę tutaj starać. Dobra, jest. Standardowo trasa S8, okolice Mostu Grota Roweckiego, jeśli jedziecie na Poznań czy Łódź. Złomianek, to już mniejszy ten korek, ale dobrze, odnotujmy go. Jest.
0: To jeszcze kolej, bo są utrudnienia w ruchu pociągów na linii Warszawa-Dęblin, a dokładnie Warszawa-Wawer-Otwock. Niektóre pociągi mogą być opóźnione.

0: Zwiedzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: W newsroomie cały czas od samego rana, od 6.30 właściwie. Taka cisza, ale to wiesz, taka cisza, która oznacza bardzo wytężoną pracę. Kacper Kowalczyk znalazł dla nas kilka chwil.
2: Tak jest. Cześć, dzień dobry Państwu. No z tą ciszą to tak nie do końca, bo akurat wtedy, kiedy weszła, rzeczywiście była cisza, bo pracowaliśmy, coś tam pisaliśmy, dopracowywaliśmy serwis.
1: Klawiatura.
2: Tak.
1: Klik.
2: Ale momentami też dużo głosów było i wymiany informacji na bieżąco, konsultowania. Pracujemy, tak jest, bardzo intensywnie od rana, ponieważ wiadomości Radia Warszawa w nowej formule. Od 1 maja w zasadzie, a dzisiaj pierwszy dzień taki roboczy, już pomajówkowy, jeżeli chodzi o tą nową formę.
1: Jak to będzie wyglądało, jak to już wygląda na antenie Radia Warszawa? Kto chce sprawdzić, no to do 10 wystarczy poczekać.
2: Tak, już za 10 minut. Kolejne wiadomości Radia Warszawa o pełnych godzinach. Te wiadomości będą zbierać te najważniejsze informacje z kraju, ze świata, ale także te wiadomości lokalne i kościelne, te, które są najważniejsze. Będzie także sporo informacji i kulturalnych, i sportowych, dlatego bardzo serdecznie na te wiadomości zapraszamy. One będą o godzinie 7, 8, 9, 10, czyli taki układ związany z porankiem z Radiem Warszawa. Później kawa na wynos, więc trochę
1: więcej
2: odpoczywamy.
1: Więcej luzu
2: od tych wiadomości. I później wracamy po południu z intensywnymi informacjami. 13, 14, o 15 nie ma, bo koronka do Miłosierdzia Bożego. I później 16, 17, a o 18 wiadomości w jeszcze innej formie, czyli to, co do tej pory mieliśmy o 17.30, podsumowanie wiadomości lokalnych.
3: No i też w połowie godziny mamy taką skondensowaną pigułkę, jeśli chodzi o wiadomości lokalne. Zatem
2: skrót tych najważniejszych wiadomości lokalnych. No i oczywiście zostają wiadomości z życia Kościoła, na które również zapraszamy.
3: Nic nas zatem nie ominie. Wszystko na bieżąco. Newsroom oto 2. Kacper Kowalczyk potwierdza to swoim autorytetem.
2: Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękujemy. No i dziękujemy też za te zmiany. Myślę, że nas wszystkich cieszą. My z Jarkiem czujemy się, że jesteśmy na bieżąco.
3: Czekamy za 9 minut wiadomości Radia Warszawa.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Zobacz, ja tu mam konkurencję. Dzisiaj nie przyjechałam rowerem, bo późno poszłam spać. Stwierdziłam, że wolę jednak tramwajem. A Zofia robi mi konkurencję. Przyjechała, dostała naklejkę od Jarka.
2: Dostałam naklejkę bez kleju, ale można sobie dokleić tam po prostu.
3: A wszystko się... byś już chciała, żeby to działało. Ja ci dałem pingwinka, datę, podpisałem się, udokumentowałem twój przyjazd, no ale klej to we własnym zakresie.
2: Mogę tylko powiedzieć, że ten pingwinek, cytując ciebie, wygląda jak duch z nogami.
3: Starałem się jak mogłem.
1: Rowerowy
2: jest
1: maj.
2: Piękny.
3: Dobrze, że z plastyki matury nie zdałem.
1: Zofia rozpoczęła w Radiu Warszawa, ja jutro dołączę do wyzwania, mam nadzieję. A jakby ktoś z was też chciał w naszym radiowym, rowerowym maju brać udział,
2: zapraszamy.
1: To duszki, czy tam, jak, to pingwinek, tak?
3: Weronika Kozłowska. Weronika Ostrowska.
1: Dziękuję. Jarek
3: i Zofia Kozerawska.
2: Zapraszam.
0: Poranek z Radiem Warszawa.
4: Ogłoszenie nadawcy.
5: Awaria prądu, remont drogi, koncert w Domu Kultury. Z Radiem Warszawa wiesz, co dzieje się w stolicy i w okolicy. Od maja informacje z regionu również w serwisach o pełnych godzinach. Dodatkowo wiadomości lokalne w skrócie, rano i po południu. Kacper Kowalczyk, zapraszam w imieniu swoim i pozostałych reporterów Radia Warszawa.
4: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
4: Reklamie.
2: Minęła godzina 10, słuchacie wiadomości Radia Warszawa.
7: Nie będzie redukcji amerykańskich wojsk nad Wisłą, Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem. Od dziś nowe przepisy dotyczące stażu pracy w sektorze prywatnym. Blisko 300 wypadków i o 1000 więcej nietrzeźwych kierowców. Serwis zaczynamy od podsumowania długiego weekendu na drogach. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. W długi weekend na polskich drogach doszło do blisko 280 wypadków. Zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych. Komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji informuje, że zatrzymano ponad 1300 nietrzeźwych kierowców.
8: Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz jeden rowerzysta. W związku z tym kierujemy szczególny apel do tej grupy uczestników ruchu drogowego o rozwagę, przestrzeganie przepisów i dostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze. Liczba wypadków, osób zabitych i rannych pozostaje na podobnym poziomie jak w analogicznym okresie ubiegłego roku. Odnotowano jedną ofiarę śmiertelną mniej niż w 2025 roku.
7: W długi weekend bezpieczeństwa na drogach pilnowało 4,5 tysiąca policjantów ruchu drogowego.
0: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Liczebność amerykańskich wojsk w Polsce nie będzie zmniejszona, zapewnia Wojciech Kolarski z Kancelarii Prezydenta. Karol Nawrocki rozmawiał telefonicznie z Donaldem Trumpem. Między innymi na temat bezpieczeństwa. Wojciech Kolarski powiedział, że prezydent reprezentuje polską rację stanu i także to było tematem rozmowy z amerykańskim prezydentem.
9: Musimy zadbać o to, żeby ta redukcja nie tylko nas nie dotknęła, ale żeby wykorzystać ją na rzecz wzmocnienia amerykańskiej obecności w Polsce. I właśnie ta rozmowa temu była poświęcona. Sukcesem do relacji prezydent Nawrocki, prezydent Trump jest gwarancja, że Polski żadna redukcja wojsk nie czeka.
7: Przypomnijmy, kilka dni temu Donald Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone wycofają w ciągu roku 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. Mimo różnic zdań kontynuujemy współpracę z USA, skomentował krok Amerykanów kanclerz Friedrich Merz. Ta decyzja pokazuje potrzebę wzmocnienia europejskiego filaru NATO, powiedziała z kolei szefowa dyplomacji Unii Europejskiej Kaja Kallas.
0: Takie są lokalne inicjatywy.
7: Tymczasem w Warszawie kolejne prace przy budowie trasy tramwajowej do Wilanowa. Od dziś roboty ruszają na skrzyżowaniu ulic Belwederskiej i Spacerowej. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Jezdnia od strony Alei Ujazdowskich zostanie zwężona, skręt w lewo w Gagarina będzie niemożliwy. Objazd poprowadzono Chełmską. W kolejnych dniach zwężona zostanie również Spacerowa. Kierowcy będą mieli mniej pasów do dyspozycji. Utrudnienia potrwają do połowy maja. Drogowcy zapowiadają też kolejne prace od 7 maja na skrzyżowaniu Puławskiej i Goworka. Wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące naliczania stażu pracy w sektorze prywatnym. Dzięki zmianom w kodeksie pracy część pracowników może zyskać 6 dodatkowych dni urlopu wypoczynkowego.
10: Jeśli ktoś pracował kilka lat na podstawie umowy zlecenia, a potem prowadził jednoosobową działalność gospodarczą, to teraz może złożyć wniosek do ZUS-u, by te okresy wliczały się do stażu pracy.
11: To jest rozwiązanie, które umożliwia wliczanie do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, czyli na przykład długość urlopu wypoczynkowego albo okresu wypowiedzenia, albo dodatek stażowy czy nagroda jubileuszowa, wszystkich okresów także na umowie zlecenia czy działalności gospodarczej.
10: Tłumaczy wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski. Wniosek o zaświadczenie można złożyć przez konto internetowe ZUS. Warto pamiętać, że nowe regulacje nie dotyczą stażu emerytalnego. Nie wpływają na prawo do emerytury ani na sposób obliczania jej wysokości.
7: Mówił Paweł Zielenkiewicz.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Ciepło, cieplutko, wiosennie i pachnąco. Taki mamy teraz klimat. W Warszawie 22 stopnie, podobnie jest w Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim, w Grodzisku Mazowieckim i w Otwocku. W Wołominie też 21, trochę chłodniej, 22, a trochę chłodniej 21 właśnie w Mińsku Mazowieckim. Cieplej natomiast w Ożarowie Mazowieckim 23 stopnie i jeszcze 23 w Pruszkowie, a dzisiejsze maksimum to nawet 28 stopni. Zero chmur.
12: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Dzień dobry, witam Was wszystkich, kochani, bardzo, bardzo serdecznie. 5 minut po godzinie 10:00, Zofia Kozarawska przy mikrofonie Radia Warszawa. No szczególnie pozdrawiam wszystkich rodziców, dziadków, ciocie, sąsiadów, tych, którzy przeżywają to, że Wasi bliscy, kochani, młodzi, mądrzy ludzie piszą dzisiaj maturę. Wszystkiego dobrego. Dla Was spokoju. No i teraz Alvaro Soler będzie pomagać w odzyskiwaniu spokoju. A potem Lady Punk zaprosi nas do tańca. 6 minut po 10:00.

0: dziś możesz mieć.
1: No to potańczone z Lady Punk, 12 minut po 10.
2: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: W studiu Radia
3: Poczułam
1: Warszawa.
3: Się zaproszona tą piosenką.
1: No i dobrze, dobrze jest.
3: Trochę sobie. Się tak czuję, że wiesz, tak trochę nieracjonalny wysiłek fizyczny. Polecam wam w ogóle, bo moja majówka była pod znakiem chodzenia, wspinania się i oddechów, które trzeba było łapać.
1: Trochę, trochę tak jak w Narni otworzyłaś tę szafę i się okazało, że tam jest zima.
3: Tak, to normalnie jak portal, inny świat. Jeżeli ktoś z was nie podglądał jak tam w Tatrach, słuchajcie, tam jest pełna zima. Sama byłam w szoku, bo byłam kilka razy właśnie podczas majówki w Tatrach. No i zawsze to było tak, jeszcze trochę tego śniegu, jakby zima dawała o sobie znać. Ale teraz, tym razem, to jest absolutnie pełna zima. Sezon narciarski przecież dopiero wczoraj się na Kasprowym Wierchu zakończył i rzeczywiście było na czym jeździć, bo ja myślałam, że to takie, no, powiedzmy dla... żeby ładnie zakończyć sezon, no to tam trochę śniegu jeszcze jest, ktoś pojeździ, ale nie. Tam jest absolutnie pełna zima, więc ja w ogóle zmieniłam klimat całkowicie od minus dwóch, minus siedmiu czasami momentami, do plus 28. Dzisiaj
1: ale dobrze
3: tyle
1: się
3: ma być.
1: Przygotowałaś? W sensie miałaś ze sobą czapkę, rękawiczki,
3: no,
1: wszystkie takie zimowe rzeczy?
3: Oczywiście, oczywiście, zaprawiony turysta górski wie, że maj jest zdradliwy i trzeba być przygotowanym na to, że słońce może spalić, więc oczywiście krem z filtrem obowiązkowo. Z drugiej strony trzeba być przygotowanym na to, że przydadzą się zimowe skarpety, takie ocieplane, nawet dwie pary założone do butów, że przydadzą się raczki obowiązkowo.
1: O czym te dziewczyny mówią? 20 kilka stopni, one mówią o cieplanych skarpetach.
3: Kurtka puchowa i jeszcze polar ogrzewany i herbata w termosie obowiązkowo bardzo gorąca. Pięknie było.
1: Tak, gdyby ktoś w góry jechał, a u nas to nie.

0: Natalia Imbruglia już za nami, 21 minut po 10. Posłuchajmy świętego Jana Pawła II.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Letnickie pola, Gniezno, 3 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Jana, wygłoszona przed katedrą świętego Wojciecha.
3: Umiłowani bracia i siostry, w jak niezwykłej godzinie dziejów przyszło nam żyć. Jak ważkie zadania powierzył nam Chrystus. On wzywa każdego z nas, abyśmy przygotowywali nową wiosnę Kościoła. Chce, aby Kościół, ten sam, co w czasach apostolskich, w czasach świętego Wojciecha, kroczył w nowe tysiąclecie pełen świeżości, rozkwitającego nowego życia i rozmachu ewangelicznego. W roku 1949 prymas tysiąclecia wołał: tu przy grobie świętego Wojciecha zapalać będziemy ogniste wici piastujące ziemi naszej światłość na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego. Dziś na nowo wznosimy to wołanie, prosząc o światło i ogień Ducha Świętego, aby zapalał nasze wici, zwiastunów Ewangelii, aż po krańce ziemi.

0: Muzyka wpływa kująco na zestresowanych ludzi. Mam nadzieję, że tak. Dave Stewart i Candy Dolfer już za nami. 28 minut zostało do 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Piszą już półtorej godziny, piszą. To chyba za wcześnie, żeby jacyś maturzyści wyszli. Ciekawa jestem, kiedy najwcześniej wychodzą maturzyści z matury. Tacy, którzy napisali wszystko, co chcieli i to już jest taka pełna treść, nie, że po prostu uciekli. Chociaż chyba to się też nie zdarza tak często. No, w każdym razie ja chciałam odstresować, a mówię jakieś takie rzeczy, które chyba przymnażają stresu. Kochani, przede wszystkim, jeżeli jest ktoś, czyje dziecko, wnuk, albo właśnie jakiś ukochany siostrzeniec, siostrzenica dzisiaj rozpoczęli swoją przygodę z maturą własną i chcielibyście tutaj opowiedzieć o tej osobie i powiedzieć, że trzymacie mocne kciuki i pozdrawiacie, to antena jest otwarta, ja czekam na wasze telefony. Przypominam, numer 512 700 444 albo 512 700 555. Można też wysyłać wiadomości, nie trzeba dzwonić, jak ktoś nie ma takiej możliwości, także bardzo proszę. No i jeśli chodzi o takie metody na odstresowanie się, to jedną, którą można zawsze spróbować zrobić w dowolnym momencie, cokolwiek się robi, to jest uspokojenie i spowolnienie swojego oddechu. Takie też proste ćwiczenie, które pomaga uwolnić napięcie, które jest w naszym ciele też, nie tylko w naszej psychice, to jest zaciskanie pięści obu dłoni i następnie otwieranie tych pięści, więc to dla tych wszystkich, którzy czują, że ten stres właśnie towarzyszy im i chcieliby go mieć troszkę mniej. Dominik Dudek już teraz o tym, że właśnie może wolniej. 27 minut zostało.

0: Tako, już za nami. 20 minut zostało do 11 i Ewa Pietrzak zaprasza na spotkanie.
1: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Pan Wincenty Pipka, Związek Dużych Rodzin 3+, psycholog, autor pięknego poradnika, między innymi dla małżeństw, jest z nami w tym tygodniu. Witam serdecznie, panie Wincenty.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Panie Wincenty, no dobrze, nie będę oszukiwać, że przeżywam troszeczkę tegoroczne matury i egzaminy klas ósmych.
3: A co pani dopiero teraz matury
2: no
3: zdaje?
2: No tak, dopiero teraz. Wow. I egzamin klas ósmych też dopiero
3: to
2: teraz.
3: Powiem pani szczerze.
2: No, tak, no stwierdziłam, że muszę odczekać i muszę być po prostu gotowa na taki egzamin dojrzałości.
3: Może

0: To nieelegancko, ale wyglądała pani na ciupkę starszą. Ale przepraszam.
1: Dziękuję za szczerość.
0: Się...
1: Moja mama też mi mówi bardzo często, Ewunia, jak wychodzisz z domu, to się chociaż umaluj. Córka podobnie mi radzi. Uwaga, ale panie Wincenty, nie dość, że ja maturę mam zdawać w tym roku, to jeszcze egzamin klas ósmych.
0: Znaczy córka ma zdawać maturę, z tego co rozumiem. Córka ma
1: zdawać. A egzamin
0: zdawać,
1: klas ósmych?
0: Pani nie.
1: Pani a egzamin się... klas ósmych?
0: No to też, to syn, tak?
1: Tak.
0: No. No to co, ale to co pani do tego?
1: Jak ja mogę je wesprzeć? Jedno nie śpi, a drugie mówi, uwaga, młodsze. No, czy przeżywasz no egzamin tak. klas ósmych? Wie pan, co mi odpowiedział syn? Są większe problemy na tym świecie.
0: No,
1: a ja
0: pani...
1: powiedziałam na przykład, wojna na Bliskim Wschodzie.
0: No widzi pani, to trzeba słuchać syna. Nie panikować, no to tak najbardziej można wesprzeć.
1: Naprawdę?
0: No przecież, no co pani teraz zmieni? Gdyby teraz, nie wiem, pojawiła się jakaś złota myśl, to co jest pani w stanie zmienić w tym
1: ja
0: momencie?
1: Powtarzam, że wszystko będzie dobrze.
0: No i tak będzie. Tak
1: no bo
0: będzie.
1: Co mogę jeszcze mówić? Ja teraz pytam specjalistę, psychologa, szczęśliwego męża, szczęśliwego ojca spełnionego. Co zrobić?
0: Ale wie pani co, ostatnio rozmawiałem z takim księdzem, który mieszkał gdzieś tam na wsi i mówił, że właśnie zagadaliśmy się o takie jakieś tam egzaminy, matury i tak dalej. I mówi, że on w sumie jak przyszedł z matury, z egzaminów maturalnych, mówi, to ojciec w ogóle nie pytał go tam, jaki wynik czy coś, tylko mówi, że przebieraj się, bo trzeba w pole, nie? I mówi, że nawet nie zanotował ojciec tego, że on właśnie zdaje któryś egzamin
1: maturalny. Rodzice teraz notują i ja już teraz zacytuję moje starsze dziecko. Teraz są inne czasy, bo ja powiedziałam, że jak zdawałam maturę, to przeżywałam, ale nie już tak bardzo. Usłyszałam, że miałam w ogóle łatwiejszą maturę w tamtych czasach, kiedy zdawałam.
0: Tak dzieci
1: że teraz, tak, że teraz jest trudniej.
0: No, to wiadomo,
1: rozszerzenie
0: tak
1: matmy, biologii, chemii, fizyki. My w ogóle mieliśmy łatwiejsze życie, prostsze. Też pewnie dlatego, że nie pochłaniały nas ekrany.
0: Ale widzi pani, bo to my tak mówimy, że czasy się zmieniły i to, ale co się tak zmieniło? Klimat się ucieplił podobno, ale
1: czy będziemy cytować klasyka? Taki mamy klimat,
0: ale wie pani,
1: czy nie?
0: No my tworzymy te czasy, przecież to jest tak, że no my je zmieniamy po prostu. To, że rodzice teraz przeżywają i zdają, tak jak pani mówi, maturę za dzieci emocjonalnie, no to jest
1: dziadkowie
0: nasza...
1: Także. Dziadkowie
0: nie chcę,
1: także.
0: Nie chcę pani tutaj, bo mnie pani nie będzie lubiła, ale ale to trochę jest nasza wina, że my wchodzimy w tą rolę, która no, nie jest nam przypisana. Wiadomo, że człowiek życzy temu dziecku jak najlepiej i tak dalej, ale żeby się stresować za to dziecko, to wydaje mi się, że nie, że to jest właśnie to na co my później narzekamy, na te pokolenie płatków śniegu i tak dalej, które nie potrafi, mówimy później, tak, że nie potrafią przebrnąć przez trudności, ale jak my staramy się przejąć na siebie konsekwencje różnych tam właśnie trudności, sytuacji stresowych i tak dalej, no to my nie uczymy tego dziecka, to jest niewychowawcze po prostu. Przejmowanie się za, no trudno, nie uczy się, nie zdaje, no tak to powinno działać, nie?
1: Ale są tacy, którzy się uczą.
0: No i bardzo dobrze, no takich potrzeba. Pani też tak mówi, że pani panikuje, ale pani córka się bardzo dobrze uczy, syn się bardzo dobrze uczy, z tego co pani mówi, no to czym tu się przejmować? Czy to będzie czy 5 minus, to naprawdę już nie robi aż takiej różnicy, chyba. Naprawdę nie ma powodu do...
1: Tylko martwi się o ich spokój. I o spokój maturzystów.
0: A oni się martwią
1: o
0: pani spokój.
1: I o to pamiętam, jak niektórzy nauczyciele mówili jawnie, nie musicie już przychodzić do szkoły, macie frekwencje, uczcie się w domu.
0: No tak, no to już tego się nie zmieni, no tak, tak się to wypaczyło, bo moim zdaniem to jest ten czas, kiedy jeszcze można by rzeczywiście, no nie wiem, tak przynajmniej z matematyki, tak? Liczba powtórzonych zadań robi wynik, więc wydaje mi się, że to byłby czas, kiedy przychodzą i mogą tłuc z tych właśnie tych przedmiotów maturalnych zadania, tak? A to piszesz jakieś tam, no nie wiem, no za naszych czasów pisało się wypracowanka, teraz jest trochę inaczej, no ale w każdym razie, no to jest powtarzalny schemat, cokolwiek by tam nie wymyślono, ten schemat jest powtarzalny i to jest ten czas, gdzie mogliby robić w szkole. A my, tak jak pani mówi, powinniśmy im zapewniać ten spokój. No, sytuacja jak każda inna. Już jest pani spokojniejsza, widzę.
1: Bardzo, że nie mówiłam. Dużo spokoju życzymy wszystkim naszym radiosłuchaczom, szczególnie tym, którzy przeżywają w tym roku, jak pan Wincenty się śmieje ze mnie, że zdaje maturę albo egzamin klas ósmych. Pan Wincenty Pipka jest z nami, do usłyszenia.
0: Dziękuję.

0: Król Jezus zmartwychwstał, zmartwychwstały. Takie daje Patrycja Ciska już za nami.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: 10 minut zostało do godziny 11 w studiu Radia Warszawa. Kacper Kowalczyk, raz jeszcze dzień dobry.
2: Dzień dobry,
0: bo byłeś w poranku.
2: Tak jest.
0: Człowiek wstający rano.
2: Dzisiaj jeszcze wcześniej niż zwykle.
0: No, ale o której ty jutro planujesz wstać, to mnie ciekawi.
2: A jutro pewnie jeszcze wcześniej. Jutro to pewnie jeszcze przed czwartą.
0: Ale jutro to po prostu same, no będziesz się podnosił z wielką radością i
2: tak, jutro się pewnie będzie wstawało dość przyjemnie, no, bo będę wstawał na skrzydłach, żeby potem wsiąść do takiego dużego
0: sprzętu, który
2: dużego
0: też ma skrzydła.
2: Tak. No wybieram się do Rzymu, żeby...
0: Szczęściarz.
2: No tak. Pracowałem w majówkę, więc teraz mogę. Żeby też odbyć tą taką osobistą pielgrzymkę w kontekście roku papieża Leona XIV. Jakoś ta więź z papieżami jest dla mnie ważna, żeby papieży słuchać i też w miarę możliwości z papieżami się spotykać. Co prawda na dość dużą odległość na audiencji, ale mimo wszystko.
0: A może akurat będzie przejeżdżał
2: obok, może się uda. Tak, a właśnie w tym tygodniu mamy rok od wyboru Leona XIV, więc taka pielgrzymka akurat w tym czasie to świetny pomysł, którym pewnie się zrealizuje jutro.
0: Czekamy na twoje różne przesyłki dźwiękowe z Rzymu. Coś tam?
2: Postaram się, tak.
0: Dziękuję ci. No ale dobra, odpocznij sobie, wypij tam pyszną kawę i zjedz tego, co to tam się nazywa. Nie croissant, tylko ten drugi.
2: Cornetto.
0: O tak. Właśnie, cornetto.

0: Coldplay, My Universe. 2 minutki zostały do godziny 11. Słuchacie Radia Warszawa na 106,2 FM. Dobrze słuchać.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: O flagach, o symbolach, tych pochodzących z przeszłości i tych stosunkowo niedawnych rozmawiał będę z Robertem Szydlikiem. Marcin Pąk, zapraszam już dziś po godzinie 20.
3: Kościół w kryzysie, Kościół w cieniu skandalu. Wierni odchodzą z Kościoła. Takimi nagłówkami jesteśmy karmieni niemal codziennie, ale czy to prawda o Kościele katolickim? Czym żyją ludzie Kościoła? W jaki sposób zabiegają o to, by głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu? Gdzie szukają odpowiedzi na problemy współczesnego świata? O tym rozmawiam z ekspertami w audycji Co Kościół na to? Zapraszam w środę o godzinie 20 i w niedzielę o godzinie 8. Weronika Ostrowska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Awich, twój partner w reklamie. Torby papierowe, foliowe i bawełniane z nadrukiem. Standardowe modele oraz realizacje na zamówienie. Możliwość zakupu toreb bez nadruku. Transport na terenie całej Polski. Awich, ulica Ryżowa 96A, Opacz, Kolonia. Telefon 514 041 255. Postaw na profesjonalizm i elegancję. Zamów torby reklamowe już dziś.
5: Cześć, a gdzie Ania?
6: W Anglii, na wyjeździe ze znajomymi ze szkoły.
5: Przecież jest w edukacji domowej.
6: W szkołach Benedykta to norma. Zjazdy integracyjne, zagraniczne wyjazdy językowe i bezpłatne zajęcia dodatkowe.
5: Brzmi drogo.
6: Nauka w szkołach Benedykta jest bezpłatna. Sprawdź na szkołybenedykta.pl.
7: Szkoły Benedykta, ponieważ masz wybór.
1: O reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Przepiękna wiosna do nas przyszła i nam towarzyszy mnóstwo słońca. Troszkę po południu przyjdą chmury, które to słońce schowają, ale nie powinno padać. Chwilami wieje silny wiatr z południowego zachodu, ale to jest taki ciepły wiatr, raczej przyjemny. 23 stopnie teraz w Warszawie, w Nowym Dworze Mazowieckim, w Piasecznie, w Mińsku Mazowieckim też, 24 w Otwocku, w Łominie i w Ożarowie, a dzisiejsze maksimum to 28 stopni.
8: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Dzień dobry, witam Was wszystkich, kochani słuchacze Radia Warszawa. Prawie 2 minuty po godzinie 11, Zofia Kozrawska. Mam tę radość być tutaj, siedzieć przy otwartym oknie i wpatrywać się w ten cudownie, pięknie zielony świat. No i myślę ciepło i modlę się za tych, którzy piszą, za maturzystów i za wszystkich ich rodziców, którzy to bardzo, bardzo przeżywają. Pozdrawiam Was ciepło. Eagle Eye Cherry. Dla wszystkich tych, którzy się stresują. Słuchajcie, może macie okazję teraz i możliwość potańczyć do tej piosenki. Taniec taki nawet byle jaki bardzo pomaga zrzucić z siebie trochę stresu. Polecam.

0: Oczywiście, że Drive Safe. Jedźcie bezpiecznie dokądkolwiek zmierzacie. 9 minut po 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: No nie pozdrowiłam jeszcze dzisiaj strażaków wszystkich. Bardzo was za to przepraszam i pozdrawiam gorąco, serdecznie. Dziś świętujecie wasz dzień. Jesteśmy wszyscy wam bardzo wdzięczni za to, że jesteście, że podejmujecie trud odważnie tego, żeby wchodzić w ogień, ratując ludzki dobytek, no ale przede wszystkim ludzkie życie. I dziś strażacy z Grodziska mają podwójne powody do świętowania, dlatego że poza tym, że dziś przypada Dzień Strażaka, no to również dziś zostanie zainaugurowana wystawa, która się pojawia z okazji jubileuszu 60-lecia istnienia Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim. Ekspozycja potrwa do 20 maja i wstęp na nią będzie zupełnie bezpłatny. Organizatorzy wystawy przypominają też o początkach w ogóle ochrony przeciwpożarowej w całym regionie. No i właśnie w tym kontekście zwracają uwagę na ochotnicze straże pożarne. Także druhowie z tych jednostek ściśle współpracują ze strażakami zawodowymi od lat. To się nie zmienia, to się tylko ciągle poprawia. Tworzą spójny system ratownictwa, który odpowiada na zagrożenia w okolicy. Także serdecznie zapraszamy. Dzisiaj start o godzinie 18. To jest wydarzenie o charakterze otwartym w Grodzisku Mazowieckim. Ośrodek Kultury i Państwowa Straż Pożarna zapraszają na tę jubileuszową, niezwykłą wystawę Zawodowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim.

0: 21 minut po godzinie 11. Posłuchajmy papieża Leona.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z rozważania Ojca Świętego Leona XIV podczas czuwania modlitewnego w intencji pokoju. Bazylika Świętego Piotra, Watykan, 11 kwietnia 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, wasza modlitwa jest wyrazem wiary, która według słów Jezusa przenosi góry. Dziękuję wam za przyjęcie tego zaproszenia i za to, że zgromadziliście się tutaj, przy grobie Świętego Piotra, a także w tak wielu innych miejscach świata, aby błagać o pokój. Wojna dzieli, nadzieja jednoczy. Przemoc depcze, miłość podnosi. Bałwochwalstwo zaślepia, Bóg żywy oświeca. Wystarczy odrobina wiary, okruszyna wiary, najdrożsi, aby wspólnie jako ludzkość i z człowieczeństwem stawić czoła tej dramatycznej godzinie dziejów. Modlitwa bowiem nie jest schronieniem, by uchylić się od odpowiedzialności. Nie jest środkiem znieczulającym, który pozwala uniknąć bólu wywołanego przez tyle niesprawiedliwości. Jest natomiast najbardziej bezinteresowną, powszechną i wstrząsającą odpowiedzią na śmierć. Jesteśmy ludem, który już powstaje z martwych. W każdym z nas, w każdym człowieku, wewnętrzny nauczyciel uczy właśnie pokoju, przynagla do spotkania, pobudza do wznoszenia błagania. Podnieśmy więc wzrok, powstańmy z ruin. Nic nie może zamknąć nas w losie rzekomo już przesądzonym, nawet w tym świecie, w którym zdaje się, że nie wystarcza już grobów, bo wciąż na nowo krzyżuje się i unicestwia życie, bez prawa i bez litości.

0: Zostańmy, zagrajmy, gdy wszyscy już pójdą. Wiktor Waligura na antenie Radia Warszawa, 25 minut przed 12, a w studiu Michał Koźlik. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Bo co tu się dzieje na tej antenie Radia Warszawa? Takie zmiany, maj, nie tylko nowa kartka w kalendarzu, ale też...
1: Zmiany w newsach.
0: Dużo
1: w informacjach, tak. Po pierwsze taka zmiana, że o pełnych godzinach mamy teraz serwisy, w których łączymy wiadomości z kraju, ze świata, ale też lokalne, ale też sportowe, ale też społeczno-religijne, więc mamy taki miks, który mam nadzieję, że podoba się słuchaczom.
0: Tak, bo nasi słuchacze są zainteresowani całością świata.
1: Więc przypomnijmy tylko, że do tej pory o pełnej był kraj świat, a o wpół do tak zwane lokalne. Teraz będzie to wszystko w jednym, ale z tych o wpół nie rezygnujemy.
0: Bo wtedy... A co tam się wtedy dzieje? Bo jest też inaczej.
1: Tak, w poranku i po południu mamy skróty informacji, bardzo dynamiczne, krótkie, 60-sekundowe, bez wypowiedzi dźwiękowych, tylko no, my naszymi buziami informujemy o tym, co najważniejszego dzieje się w okolicach Warszawy.
0: Bardzo to jest fajne i tutaj wrze jak w ulu w naszym newsroomie, czyli w tej przestrzeni radia, kochani, w której wiadomości Radia Warszawa powstają. Jest to ekipa bardzo pracowita i to są, no, panowie, chciałam powiedzieć, ale tylko panowie teraz, tylko panowie.

0: Po latach doświadczenia, tak.
1: Muszę. Udaje się.
0: To dla zdrowia psychicznego jest bardzo potrzebne.
1: I pomaga. No dobrze, no to my do tego bardzo serdecznie wszystkich też zachęcamy, żeby dołączyć do nas i spróbować oddychać weekend inaczej, zostawiając ten świat, niech on tam się kręci, a my będziemy się swoim światem, chciałam powiedzieć wewnętrznym, chciałam coś powiedzieć o rodzinie, a wyszło mi świat...
0: Krótko można podsumować, że w weekend spokojniej, a w tygodniu dynamiczniej. Na tym polegają te nasze zmiany.
1: Dobrze, i teraz najbliższe wiadomości na antenie Rady Warszawa dzisiaj to...
0: O 12.30 wiadomości z życia Kościoła, a o 13.00 wiadomości pełne.
1: Pełne. Bardzo dziękuję. To był Michał Koźlik.
2: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: A już teraz Dancing Queen. I Abba. I pozdrawiam serdecznie Kubę, który jeszcze pisze polski, i Emilię, która też pisze, i ich mamy, które się do mnie odezwały i które bardzo przeżywają to, że to przed chwilą były takie maleńkie dzieci, a dzisiaj piszą maturę.

Oj tak, hard to be happy, zwłaszcza dzisiaj, wiedzą to wszyscy rodzice maturzystów. No, ściskamy was, modlimy się za waszych maturzystów. Już zaraz wrócą do domu, już się wszystkiego dowiecie, co i jak. A teraz Edyta Górniak.

0: Cię.
1: Jezu, ufam Tobie. Ann-Marie, daj mi serce swe już za nami. 5 minut zostało do godziny 12:00. To jest ta chwila, w której mamy szansę usłyszeć Słowo Boga. Fragment Pisma Świętego przeczyta Ewa Ziętek. Rozważanie opracowała Teresa Kołodzieja. Czytać je będzie dla nas Robert Pierzchała.
2: Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy Paweł i Barnaba dowiedzieli się, że poganie i Żydzi wraz ze swymi władzami zamierzają ich znieważyć i ukamienować, uciekli do miast Likaonii, do Listry i Derbe oraz w ich okolice i tam głosili Ewangelię. W Listrze mieszkał pewien człowiek o bezwładnych nogach, kaleka od urodzenia, który nigdy nie chodził. Słuchał on przemówienia Pawła. Ten spojrzał na niego uważnie i widząc, że ma wiarę potrzebną do uzdrowienia, zawołał głośno: „Stań prosto na nogach”, a on zerwał się i zaczął chodzić. Na widok tego, co uczynił Paweł, tłumy zaczęły wołać po likaońsku: „Bogowie przybrali postać ludzi i stąpili do nas”. Barnabę nazwali Zeusem, a Pawła Hermesem, gdyż głównie on przemawiał. A kapłan Zeusa, który miał świątynię przed miastem, przywiódł przed bramę woły i przyniósł wieńce i chciał razem z tłumem złożyć ofiarę. Na wieść o tym apostołowie Barnaba i Paweł rozdarli szaty i rzucili się w tłum, krzycząc: „Ludzie, dlaczego to robicie? My także jesteśmy ludźmi, podobnie jak wy podlegamy cierpieniom. Nauczamy was, abyście odwrócili się od tych marności do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich się znajduje. Pozwolił on w dawnych czasach, że każdy naród chodził własnymi drogami, ale nie przestawał dawać o sobie świadectwa, czyniąc dobrze. Zsyłał wam deszcz z nieba i urodzajne lata, karmił was i radością napełniał wasze serca”. Tymi słowami ledwie powstrzymali tłumy od złożenia im ofiary.
3: Zatrzymajmy się na chwilę przy osobie człowieka o bezwładnych nogach, kaleki od urodzenia, który nigdy nie chodził, mieszkającego w Listrze. Pewnie miewał okresy buntu i braku zgody na to wszystko, co utrudniało mu życie. Ze swojej strony nie mógł nic zrobić, aby to zmienić. Mogło go to doprowadzić do rozpaczy i niechęci do życia, ale mogło też być tak, że żył akceptując ten stan i jednocześnie wierząc, że to może, choć nie musi, ulec zmianie. Ta tląca się w nim iskra nadziei rozpaliła się, a może dopiero zrodziła, pod wpływem przemówienia Pawła, który spojrzał na niego uważnie i zobaczył wiarę potrzebną do uzdrowienia. Na wezwanie Pawła „stań prosto na nogach” zareagował bez zdziwienia i wahania. Zerwał się i zaczął chodzić. Cudu bez wątpienia dokonał Bóg. Jednak dokonał tego zarówno przez działanie i wiarę Pawła, jak też przez postawę kaleki. Paweł, mając przed sobą wielu słuchających go ludzi, spojrzał uważnie właśnie na tego kalekę. Dostrzegł w nim to, co autor Dziejów Apostolskich określił jako wiarę potrzebną do uzdrowienia. Po uzdrowieniu przyszła pora na testy wiary Pawła i Barnaby, których wyznawcy Zeusa chcieli obwołać bogami. Oni jednak ostro zaprotestowali i wykorzystali tę sytuację do kontynuowania głoszenia Ewangelii kapłanom obcych bóstw. Przekierowali ich uwagę z siebie na żywego, działającego Boga. Ta postawa apostołów niech będzie pomocną każdemu z nas w sytuacjach, kiedy po naszych pełnych wiary modlitwach, w intencji innych osób, a nawet we własnych intencjach, dopada nas pokusa przypisania sobie efektów Bożej interwencji w trudnych sytuacjach. Niech jednak możliwość takiej pokusy nie wstrzymuje nas przed podejmowaniem ufnej modlitwy w sprawach nawet, po ludzku patrząc, beznadziejnych.

0: Minęła 12, pomódlmy się.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Z wiarą włączmy się w radosną modlitwę Kościoła. Przewodzi jej papież Leon, a jednoczą się z nim wszyscy ludzie dobrej woli, którzy na tę chwilę odłożyli pracę i wznieśli myśli do Boga, by Go uwielbić i z ufnością powierzyć Mu swoją teraźniejszość. Królowo nieba, wesel się, alleluja.
3: Bo ten, którego znosiła, alleluja.
1: Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja.
3: Módl się za nami do Boga, alleluja.
1: Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.
3: Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.
1: Módlmy się, Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna swego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, światu weselić raczył. Daj nam, prosimy, abyśmy przez Matkę Jego, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
3: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Módlmy się za wszystkich zmarłych, aby mieli udział w zmartwychwstaniu Chrystusa. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
3: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
3: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo naszego patrona, błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
4: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Zbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
3: Amen. Amen.
1: Pan z wami.
3: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
3: Amen. Amen.
1: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
0: Bogu niech będą dzięki. 2 minuty po godzinie 12 posłuchajmy dzisiejszej Ewangelii, którą skomentuje ksiądz Mateusz Baran.

0: z Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Rzekł do niego Juda, ale nie Iskariota: Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu? W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem.
1: Spośród wielu kluczy tylko jeden pasuje do twojego domu. Po pewnym ubiorze poznaje się stewardesę w samolocie, lekarza na szpitalnym oddziale czy żołnierza na warcie. Tak samo i chrześcijanin ma swój znak rozpoznawczy, znak przynależności do Chrystusa. Tym znakiem jest miłowanie, trwanie przykazaniu Chrystusowej miłości. Zobacz, jak bardzo ten znak próbuje się dziś zaciemnić lub nazwać według innych standardów: chwilowej przyjemności, grubości portfela, liczby mieszkań na stanie czy wystrzałowych aut w garażu. Jezus zaprasza się dziś do przyjęcia chrześcijańskiego, jezusowego ubioru. Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Naszemu Panu chodzi jedynie o kochanie, ale takie kochanie, którego dress code zostawił nam swoim życiem, poświęceniem. Życie moje oddaję za przyjaciół swoich. Jeśli zastanawiasz się, jak dziś się zachować, idź za radą świętego Jana Chryzostoma. Przyoblecz się w Chrystusa, bądź z Nim nieustannie. Na tym bowiem polega przyobleczenie Go, aby nigdy nie być bez Niego, aby zawsze był w nas widoczny poprzez nasze uświęcenie, poprzez nasze umiarkowanie. Niech zatem Chrystus będzie widoczny w każdej części nas. A jak ma być widoczny? Jeśli będziemy czynić Jego dzieła. Pytaj dziś o szczegółową instrukcję tego chrześcijańskiego ubioru samego Ducha Świętego. On wszystkiego cię nauczy. On wszystko, co najważniejsze, tobie przypomni.

0: Brian Dirksen. Już za nami. 10 po 12.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Ciepło, cieplutko, coraz cieplej. 24 stopnie teraz w Warszawie, w Mińsku Mazowieckim 25, w Ożarowie Mazowieckim piasecznie, w Nowym Dworze Mazowieckim 26, w Pruszkowie, Grodzisku i w Otwocku. Dziś żaden deszcz się nie pojawi, a pamiętamy, że ta ziemia i te piękne wszystkie zielone rośliny też go potrzebują, więc o niego prosimy, a póki co wiatr chwilami silny z południowego zachodu i dużo, dużo słońca.
1: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Radia Warszawa. Ach, zaczęła się ostatnia godzina egzaminu maturalnego z polskiego. Trzymamy kciuki mocne i modlimy się za was, kochani, chociaż nie słyszycie tego. 11 minut po 12, Zofia Kozarawska tutaj w Radiu Warszawa, ale z wami wszystkimi, którzy sercem przy waszej młodzieży wspaniałej. No i zapraszam na kolejną wspólną godzinę. Będzie muzyka, która odstresowuje idealnie. Krzysztof Krawczyk zgodził się dla nas zaśpiewać. Proszę bardzo.

0: Kuba i Kuba na antenie Radia Warszawa, 21 minut po 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: No i ja właśnie sobie wypisałam wszystkie imiona tych maturzystów, o których dzisiaj gdzieś przeczytałam, usłyszałam, że są w sercach swoich rodziców i przyjaciół. No to Kuba, Emilia, Marcel, Piotr, Dominika, Max, Wiktor, Filip, Marta, Zosia i inni jeszcze ci wasi, których macie w sercu. Mam to szczęście, że jestem na takiej grupie, gdzie jest całkiem sporo pobożnych niewiast i te niewiasty mają tę moc, żeby się wspierać w różnych okolicznościach, w poszukiwaniu lekarzy też, ale czasem w poszukiwaniu tego lekarza duszy i dziś jedna z nich w związku z tymi modlitwami za maturzystów napisała, że fragment dzisiejszej Ewangelii, a brzmi on tak, jest to fragment Ewangelii według świętego Jana. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałam, więc miejmy nadzieję w Panu i już niech wrócą ci maturzyści do domu. Tak, tak, wiem, mają jeszcze chwilę na pisanie, niech sobie piszą do tej 13. Sandra już teraz na 106.2, 23 minuty po 12.00.

0: Warszawa jest 12:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Michał Koźlik, zapraszam. 8 i 9 maja w Archikatedrze Przemyskiej odbędą się uroczystości pogrzebowe arcybiskupa Józefa Michalika. Arcybiskup senior archidiecezji przemyskiej, były przewodniczący episkopatu, zmarł wczoraj po długiej chorobie. W piątek o 15 rozpocznie się msza żałobna, pogrzeb dzień później w sobotę o godzinie 11. Ciało arcybiskupa Michalika spocznie w podziemiach archikatedry. Zmarłego duchownego wspomina ksiądz Leszek Gęsiak, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.
2: Arcybiskup Michalik był postacią niezwykle ważną dla Kościoła w Polsce. Pokazywał w sposób bardzo prosty, jak żyć, jak podchodzić do trudnych problemów, jeśli idzie się drogą Chrystusa. I czynił to w sposób prosty, jasny i bardzo przejrzysty. Dlatego jego odejście będzie dla wielu ludzi ogromną stratą i wielkim bólem.
1: Był bardzo związany z diecezją łomżyńską, z której pochodził i do ostatnich miesięcy swego życia chętnie ją odwiedzał, mówi biskup łomżyński Janusz Stepnowski.
3: Część swojego życia spędził w naszej diecezji. Miał różne funkcje na poziomie też diecezjalnym, ale też zajęcia w seminarium. Bardzo często odwiedzał naszą diecezję, szczególnie był w takich momentach jej ostatnich latach, kiedy ktoś zmarł z jego kolegów.
1: Arcybiskup Michalik miał 85 lat. Dziś w katedrze warszawsko-praskiej odprawiona została msza święta w intencji strażaków we wspomnienie ich patrona, świętego Floriana Męczennika. W homilii biskup Romuald Kamiński przypomniał tłumnie zebranym w świątyni strażakom, by każdego dnia czerpali moc ze Słowa Bożego.
4: Trzeba na co dzień mocno zanurzyć się w Słowie Bożym, bo ono przynosi nam moc i mądrość. Nie ma innej drogi. Jeśli ktoś chce być wielki w oczach Bożych, to powinien na co dzień karmić się Słowem Bożym.
1: Biskup warszawsko-praski podkreślił, że pogłębianie relacji z Bogiem zawsze musi iść w parze z uważnością na drugiego człowieka. Apelował też o wyciszenie wszelkich konfliktów.
4: To dla nas jest przerażające, że taka jest nienawiść. Ona jest spowodowana tym, że w ludzkości dokonało się ogromne zaniedbanie polegające na tym, że wyzbyło się mocy Bożej.
1: We mszy świętej uczestniczyli przedstawiciele wielu jednostek strażackich z całej Polski. Za nami weekend majowy. To czas ważnych wydarzeń również w Kościele katolickim w Polsce. W studiu Kacper Kowalczyk. Kacprze, w tym roku zaszła pewna zmiana w obchodach.
5: Tak, ponieważ uroczystość Matki Bożej Królowej Polski zawsze obchodzona 3 maja, w tym roku z racji na przypadającą tego dnia niedzielę wielkanocną była przeniesiona na dzień wcześniej, sobotę 2 maja. Główne uroczystości odbyły się na Jasnej Górze. Tam w sumie odpustowej przewodniczył i homilię wygłosił arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący Polskiego Episkopatu. I arcybiskup nawiązywał w tej homilii do przypadającej w tym roku 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu polskiego. Podkreślił, że były nie tylko narzędziem wielkiej odnowy duchowej narodu, ale także wydarzeniem o ogromnym znaczeniu społecznym.
6: To była jedność serc, której nie da się narzucić siłą. Zjednoczony naród pod wodzą Maryi, swojej królowej, bez żadnej przemocy, ale z niezwykłą mocą ducha wyraził zdecydowany sprzeciw wobec ateizacji i zniewolenia. I to była i wciąż pozostaje dla kolejnych pokoleń Polaków ogromna lekcja.
5: Również 2 maja, ale wieczorem w Warszawie odbyły się uroczystości odpustowe w Katedrze Polowej. Tam modlitwie przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Antonio Guido Filippazzi, który mówił o tym charakterze królowania Maryi.
7: Jej królestwo nie jest królestwem ziemskim, lecz królestwem miłości, która susie. Jest królestwem macierzyńskiego, stawiennictwa i wiernej obecności pośród prób historii.
5: 3 maja to z kolei główne uroczystości państwowe. Rozpoczęły się mszą świętą w Archikatedrze Warszawskiej. W homilii arcybiskup Adrian Galbas mówił o potrzebie moralnej odpowiedzialności za ojczyznę, zagrożeniach wynikających z politycznych podziałów oraz konieczności pojednania. Metropolita Warszawski, odnosząc się do współczesnej sytuacji społecznej i politycznej, zauważył, że nieumiejętność panowania nad emocjami przekształca przestrzeń społeczną w pole plemiennych konfliktów.
1: Kacper Kowalczyk, dziękuję Ci za to podsumowanie.

0: To był Michael Patrick Kelly. Za 17 minut będzie 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Na chwileczkę odciągnę wasze myśli od tych, którzy o 13 odłożą długopisy. Mianowicie przypominam, że maj to też Noc Muzeów i my w tym roku jako Radio Warszawa włączamy się znów w Noc Muzeów, czyli co? Czyli zapraszamy was bardzo gorąco, żeby przyjść na Floriańską 3. Wejścia do naszej przestrzeni radiowej, tak powiem, do naszego radia zaplanowaliśmy o pełnych godzinach, czyli o 17, 18, 19 i 20. Każde z takich wejść potrwa około 45 minut. Co zrobić, żeby tutaj móc wejść? Trzeba się zapisać przez naszą stronę internetową radiowarszawa.com.pl. Serdecznie zapraszamy, ale to nie wszystko, nie tylko, że będzie można wejść, zobaczyć kulisy, te wszystkie przestrzenie, które tylko można sobie wyobrazić słuchając. No, to będzie można wejść, zrobić sobie zdjęcie, będzie też można to i owo nagrać siebie. Także zapraszamy gorąco. A gdyby czas oczekiwania na takie wejście troszkę się dłużył niektórym, to jeden z autorów naszych audycji, autor magazynu motoryzacyjnego Grzegorz Traczewski zaprasza na krótką przejażdżkę zabytkowym, no i zjawiskowym Fiatem 125. To już 16 maja. Jennifer Rush, teraz na 106,2, 16 przed 13 minut.

0: Vixen Tap, już za nami 9 minut zostało do 13. Ostatnie 9 minut na poprawki, na przeczytanie. No właśnie, żeby zdążyć tak to jeszcze przeczytać. No ja ze swojej matury pamiętam, że tak nie bardzo mi się udało przeczytać na koniec to wszystko, co napisałam. Westchnęłam do Ducha Świętego z nadzieją, że jakoś będzie dobrze. No i jeśli chodzi o Polski, to było całkiem nieźle. Pozdrawiam serdecznie Zosię, maturzystkę, która właśnie mi odpisała na wiadomość, także zakładam, że opuściła już tę przestrzeń maturalną. Bardzo się cieszę. No i już za chwilę będę do niej dzwonić. Co i jak? Może coś powiem.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Letback teraz na 106.2.

0: Za 2 minuty odłożą długopisy, bo będzie 13. Kajgo za nami. No, a wy zostańcie z Radiem Warszawa na 106.2 FM i na radiowarszawa.pl. Dobrze słuchać.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Żelazko, potrzebuję żelazka. Dlaczego ta koszula taka pognieciona?
3: Panie Jarku, na maturę to można było koszulę wyprasować.
2: A długopis? Zapomniałem.
3: Panie Jarku, a długopis?
4: Jarek, halo, zaczynamy.
2: Nie zmusisz mnie do pisania matury.
4: Nie, spokojnie, to już za tobą, ale potrzebne wsparcie dla maturzystów.
2: Porcja uśmiechu, odrobina niezbędnego luzu i skuteczne budzenie na maturę.
4: Od poniedziałku do piątku, od 7 do 10 w poranku z Radiem Warszawa.
2: Budzimy stolice i okolice.
4: Maturzystów i ich bliskich.
2: Weronika Ostrowska.
4: I Jarek Wydra.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Po 7 latach małżeństwa zauważyliśmy, że będąc razem, żyjemy tak naprawdę osobno.
6: Trafiliśmy na kurs Tobiasz i Sara.
7: Podczas kursu odkryłem, jak wielką łaską jest nasze małżeństwo.
8: Ja zrozumiałam, że we współpracy z łaską Bożą możemy przezwyciężyć wszystkie trudności.
9: Kurs Tobiasz i Sara. Od 8 do 10 maja w Zalesiu Górnym.
10: Zapisy 509-793-280
11: lub na www.świętarodzina.org.
12: Na kurs zaprasza Centrum Formacji Rodzin w Zalesiu Górnym.
13: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: Reklamie.
0: Minęła godzina 13, czas na wiadomości Radia Warszawa.
14: Zdjęcie arkusza maturalnego wyciekło do sieci. Szef CKE zabrał głos. Dziś Dzień Strażaka. Centralne uroczystości odbywają się w Warszawie. Pierwszy odcinkowy pomiar prędkości w tunelu Wisłostrady. Cel: poprawa bezpieczeństwa. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski bada sprawę opublikowania w mediach społecznościowych zdjęcia z tegorocznego arkusza egzaminacyjnego z matury z języka polskiego. Chwilę po godzinie 9, czyli po rozpoczęciu egzaminu, w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie jednej ze stron arkusza z tematami wypracowań. Dyrektor CKE uspokaja. Nie oznacza to unieważnienia egzaminu dla całego kraju. Na razie Robert Zakrzewski nie podjął decyzji o zgłoszeniu sprawy do prokuratury, ale jak zapewnił, bada sprawę.
15: Jest to prawdopodobnie sytuacja taka, że ktoś wniósł na salę egzaminacyjną urządzenie telekomunikacyjne, które łączy się z internetem i zrobił zdjęcie. Samo wniesienie urządzenia telekomunikacyjnego powoduje unieważnienie egzaminu i już na tym etapie to dyrektor szkoły może unieważnić egzamin.
14: Tegoroczne matury rozpoczęły się od egzaminu z języka polskiego. Przystąpiło do niego prawie 345 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników. Na placu Piłsudskiego w Warszawie centralne uroczystości z okazji Dnia Strażaka. Rozpoczęła się właśnie promocja na pierwszy stopień oficerski. W uroczystości bierze udział prezydent Karol Nawrocki. Dzień Strażaka przypada 4 maja w dniu wspomnienia świętego Floriana, patrona strażaków. Od kilkunastu lat dzień ten ma charakter święta zawodowego, ustanowionego przez Sejm. W katedrze warszawsko-praskiej, której patronuje święty Florian, odprawiona została dziś msza święta w intencji strażaków. Do tego tematu będziemy wracać w wiadomościach.
16: To są wiadomości Radia Warszawa.
14: 27 maja dojdzie do podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią, zapowiedział premier. Jak powiedział Donald Tusk na briefingu po wizycie w Armenii, traktat ten ma wzmacniać współpracę między oboma krajami, szczególnie w dziedzinie obronności.
17: W tym czasie, jak się domyślacie, jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym i Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej.
14: Premier dodał, że według premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera wielu Brytyjczyków żałuje Brexitu i chce zacieśnienia więzi z Unią Europejską.
16: To się dzieje lokalnie.
14: Pierwszy odcinkowy pomiar prędkości w tunelu Wisłostrady. System zostanie zainstalowany na początku przyszłego roku, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
18: Podpisaliśmy umowę z firmą Lifor, której zadaniem będzie montaż odcinkowego pomiaru prędkości w tunelu Wisłostrady. Wartość zamówienia to ponad 1,8 miliona złotych. Naszym zadaniem w tym procesie jest przede wszystkim zakup sprzętu, natomiast jego obsługą, zgodnie z przepisami, zajmie się Inspektorat Transportu Drogowego.
14: Kolejny fotoradar ma powstać na moście Poniatowskiego. Dziś wieczorem Polonia Warszawa zmierzy się w ramach 31. kolejki BetClick pierwszej ligi z Polonią Bytom. Czarne koszule mają na koncie 47 punktów i zajmują w tym momencie siódmą pozycję w lidze. Jeśli wygrają, to awansują na piąte miejsce, gwarantujące udział w barażach o ekstraklasę. O szczegółach Damian Kowalski.
19: Czarne koszule wygrały dwa ostatnie spotkania i apetyty kibiców z Konwiktorskiej na awans do Ekstraklasy wzrosły. Po meczu z Chrobrym Głogów trener Mariusz Pawlak podkreślał, że drużyna jest maksymalnie skoncentrowana na osiągnięciu celu.
20: Świadomość piłkarzy Polonii Warszawa jest naprawdę na wysokim poziomie, bo oprócz analiz czy rozmów, to też mają swoje ankiety pomeczowe, które są, można powiedzieć, bardzo, bardzo mocno i uczciwie do tego podchodzą.
19: Ostatni mecz pomiędzy imienniczkami zakończył się zwycięstwem czarnych koszul 2-1. Co ciekawe, jeśli uwzględnimy tylko tabelę meczów wyjazdowych, to poloniści zajmują drugie miejsce w lidze. Początek dzisiejszego spotkania o godzinie 18.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Bardzo cieplutko i przyjemnie, dużo słońca dzisiaj w Warszawie, 24 stopnie, cieplej, bo 25 w Nowym Dworze Mazowieckim, w Piasecznie i jeszcze cieplej w Legionowie, 26, podobnie jest w Pruszkowie i w Grodzisku Mazowieckim, ale też w Otwocku, a w Łominie to już w ogóle, 27 stopni teraz. Dzisiejsze maksimum to 28 stopni, troszkę chmur może przyjść około 17, wiatr będzie nieco delikatniejszy, ale deszczu dzisiaj nie przewidujemy.
21: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Dzień dobry, witam was wszystkich kochani. 6 minut po 13. Uff, napisali. Odłożyli długopisy i może już nawet zadzwonili do rodziców. No ja spróbowałam zadzwonić do jednej maturzystki, która się odezwała SMS-owo, ale nie, no teraz się dodzwonić do maturzysty po 13, jak on wyszedł z pierwszego egzaminu. Bez szans, to chyba tylko rodzice mogą, albo najbliżsi przyjaciele. W każdym razie pozdrawiam wszystkich tych, którzy wyszli z egzaminu. Gratuluję wam serdecznie. No i czekamy na wieści, czekamy. Zapraszam. Ja się nazywam Zofia Kozorawska, ale oddaję teraz głos Goi. 6 po 13.

0: to Phil Collins, ale piękny tytuł ma ta piosenka. Something happened on the way to heaven. A my ciągle jesteśmy na tej drodze do nieba i ciągle się coś dzieje, więc tak też można pomyśleć o tym, co nas spotyka, że to, co się teraz dzieje, to jest na trasie naszej do nieba.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Tak, tak, większość już skończyła pisać i pewnie jest teraz na drodze, w drodze do domu może, albo na lody, albo nie wiem gdzie tam, na frytki. Może, nie wiem. Ale są też tacy, którzy jeszcze piszą i jedną z tych osób jest pan Józef Peruga, który się urodził w okolicach Turku w 1939 roku i w czasie wojny jako dziecko był więźniem niemieckiego obozu, mieszkał w różnych regionach kraju, a od ponad 20 lat mieszka w Kaliszu. Przez lata pracował jako kierowca pojazdów uprzywilejowanych autobusów i ciężarówek i wielu z nas pewnie słyszało, że stara się zdać egzamin maturalny. I już wiele lat się stara i w zeszłym roku mówił, że już nie będzie próbował więcej, ale jednak spróbował. Ma zaliczone egzaminy ustne z języka polskiego, z niemieckiego i z geografii. Musi tylko zdać egzaminy pisemne, więc jeszcze pisze, bo ma wydłużony ten czas pisania, tak jak w ubiegłym roku. Zdaje z grupą maturzystów z dysfunkcjami dzięki zaświadczeniu od lekarza o problemach ze wzrokiem. Otrzyma dłuższy czas na napisanie i też możliwość korzystania z większej czcionki. Zdaje w mniejszej sali, z mniejszą grupą, więc jeszcze pisze. No to trzymamy kciuki i życzymy, żeby to marzenie wielkie się spełniło. Coś nieprawdopodobnego. Człowiek wielkiej wiary i wytrwałości. Można się uczyć od niego tej wytrwałości i niepoddawania się. Prawda? Bletka już teraz na antenie Radia Warszawa, kwadrans po 13.00.

0: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
1: 4 maja 2025 roku. Msza święta z okazji Dnia Strażaka w Katedrze Warszawsko-Praskiej.
2: Kilka zdań dla przypomnienia o świętym Florianie. Żołnierz rzymski, dowódca. Tym się wsławił, że nie mógł się pogodzić, że jego współbracia, wyżsi oficerowie, znęcali się nad pewną grupą żołnierzy, którzy przyznali się, że są chrześcijanami. I od tego się zaczęło. Florian stanął w obronie swoich podwładnych i poniósł śmierć w górnej Austrii. To jest rzeka, która jest dopływem Dunaju. Tam oddał swoje życie, ale sam też pochodził praktycznie z tamtych stron, bo pochodził z Dolnej Austrii, więc szczerze mówiąc nie tak daleko jego rodzinne strony od nas. I od tej pory zaczął się jego kult jako tego, który staje w obronie w sytuacjach bardzo trudnych. I to od razu jest dla nas, że tak powiem, temat do wielkiej katechezy. Jak wielkim jest człowiek wtedy, kiedy umie zrozumieć, że Pan Bóg postawił go na drogach drugiego człowieka, aby mu pomagał, nie przeszkadzał, nie był dla niego uciążliwy, ale żeby go miłował i był dla niego pomocnym. To dzieje się, kochani, na wszystkich etapach, na wszystkich poziomach, we wszystkich, powiedziałbym, sytuacjach naszego życia.
0: Dobre słowo pasterzy.

0: Nie bój foki, I got you, babe. Już za nami. Minęła 13.30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Rano rozpoczął się remont mostu gdańskiego. Konstrukcja jest zabezpieczona przed korozją. Kierowcy jadący w kierunku centrum muszą się liczyć z utrudnieniami. W tunelu Wisłostrady stanie fotoradar. Urządzenie zostanie zainstalowane na początku przyszłego roku. Kolejny fotoradar ma powstać na moście Poniatowskiego, zapowiadają drogowcy. Na placu Piłsudskiego trwają obchody Dnia Strażaka. Podczas uroczystości odbyła się promocja na pierwsze stopnie oficerskie w Państwowej Straży Pożarnej. Dziś świętują także strażacy ochotnicy. Maturzyści opuścili sale egzaminacyjne. Za nimi test z wiedzy i wypracowanie z języka polskiego. Teraz czas na odpoczynek przed jutrzejszym spotkaniem z matematyką. Happy end historii z nurogęsiami z Łazienek Królewskich. Po tym jak w sobotę duża ryba zjadła matkę 10 piskląt, pomogli strażnicy miejscy i ornitolodzy. Po odłowieniu maluchów przekazali je innej samicy, która przyjęła je i bezpiecznie przeprowadziła do Wisły.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Jak ktoś potrzebuje ojojania czegoś, to ta piosenka jest idealna. Mietek Szcześniak, prababcia już za nami. O, już teraz dokładnie 21 minut zostało do 14.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Dziś Kościół katolicki wspomina m.in. świętego Floriana. Florian urodził się prawdopodobnie około 250 roku w Dolnej Austrii. W młodym wieku został dowódcą wojsk rzymskich. No a podczas prześladowania chrześcijan przez Dioklecjana został aresztowany razem z 40 żołnierzami i zmuszony do złożenia ofiary Bogom. W konsekwencji jego odmowy, można powiedzieć, zginął. Został odnaleziony przez Walerię, no i pochowany. W 1184 roku na prośbę księcia Kazimierza Sprawiedliwego, syna Bolesława Krzywoustego, Kraków otrzymał znaczną część relikwii świętego Floriana, a w delegacji, która odbierała relikwie, podobno był też błogosławiony Wincenty Kadłubek, późniejszy biskup krakowski. Wystawiono w dzielnicy miasta zwanej Kleparzem wielką świątynię i kiedy w 1528 roku pożar strawił tę część Krakowa, ocalała właśnie tylko i wyłącznie ta świątynia. I dlatego od tego momentu zaczęto świętego Floriana czcić w całej Polsce jako patrona podczas klęsk pożaru, powodzi i sztormów. Kraków jeszcze dziś obchodzi pamiątkę świętego Floriana jako święto. Florian jest oprócz tego patronem Austrii i Bolonii i Chorzowa. A poza tym hutników, strażaków i kominiarzy, także garncarzy i piekarzy. My mamy tutaj bliziutko katedrę warszawsko-praską pod wezwaniem świętego Floriana, ale to już wiecie bardzo dobrze. 19 minut zostało do godziny 14. Święty Florianie, módl się za nami.

0: chcemy być sobą, perfekt. Tylko co to znaczy być sobą? Zawsze się zastanawiam, jak słyszę tę piosenkę. No, ale ta piosenka już za nami, 10 minut zostało do 14, a ja przypominam, że jeszcze trwa trzeci warszawsko-praski festiwal muzyki sakralnej, muzyka sakra, i dziś w katedrze warszawsko-praskiej, w tym miejscu, które świętuje, gdyż to jest katedra pod wezwaniem świętego Floriana również, koncert zatytułowany Całonocne czuwanie. Autorem tego koncertu jest Rachmaninow i będzie można usłyszeć głosy alt, tenor, baryton i cały piękny, wspaniały chór akademicki Uniwersytetu Warszawskiego. I będzie też pani dyrygent. Także zapraszamy, nie powiedziałam o której, o 20. Dziś o 20.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Za 9 minut będzie 14, to już Harry Styles.

0: On już tańczy.
1: Zosia też.
0: Michał Łopaciński, człowiek, dobry. Który na pewno jak był mały, to chciał być strażakiem.
1: No oczywiście, jak każdy mały chłopiec. Ja nawet miałem taką przygodę przez chwilę w OSP, ale to...
0: No proszę.
1: Tak, tylko to czasowo się nie zgrywało. To długa
0: ale pojechałeś historia. Na jakąś akcję?
1: 3 razy byłem, tak.
0: I?
1: No nie, no to jest coś wspaniałego.
0: Ale co robiłeś na tej akcji?
1: Ojej, no tam coś tam się paliło, jakieś tam
0: trawa. Ale ty stałeś, patrzyłeś, opony. Czy tam coś konkretnie
1: no nie, no,
0: zrobiłeś
1: to byłem,
0: dobrego?
1: No to robiłem to, co należy.
0: No to dobrze, to ja ci gratuluję, że byłeś chociaż 3 razy strażakiem.
1: Dziękuję bardzo.
0: Nie, może ze strażakami to tak jest, że jak już jesteś strażakiem, to na zawsze jesteś strażakiem.
1: No podobno strażakiem się nie bywa, strażakiem się jest, ale no, no w moim przypadku minęło już dużo czasu od tego jest.
0: Zachęcamy cię gorąco, gorąco.
1: Tak, ja chciałem powiedzieć, Zosia nie tylko ładnie śpiewa, ale super tańczy. Dziękuję Zosia za ten wspólny taniec.
0: Minuta została do 14. Dziękuję, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie nadawcy. Od maja wiadomości Radia Warszawa w nowej odsłonie.
3: O pełnych godzinach oprócz newsów z kraju i ze świata, także te lokalne i społeczno-religijne.
2: Osobne wiadomości z życia Kościoła w dotychczasowych porach. Te lokalne również, ale za to w skondensowanej formie.
3: Do słuchania nowych wiadomości Radia Warszawa zapraszają
2: Michał Koźlik
3: i Janusz Zalewski wraz z całą redakcją informacji.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Dzień dobry, tu Michał z Radia Warszawa. W Newsroomie dbam o to, by każda informacja lokalna, która do Państwa dociera, czy to zza rogu ulicy, czy z drugiego końca regionu, była rzetelna, sprawdzona i zawsze na czas. Radio Warszawa rozwija się dzięki Państwa niezwykłej życzliwości. Jesteśmy tu dla Was, ale i dzięki Wam. Jeśli rzetelna informacja i nasza misja są dla Państwa ważne, prosimy o wsparcie. Wystarczy wejść na stronę radiowarszawa.com.pl i kliknąć w zakładkę Wspieraj. Każdy gest, każda złotówka to dla nas realny fundament do dalszej pracy. Dziękuję, że tworzycie to radio razem z nami. Wasze zaufanie to dla nas najważniejszy news każdego dnia.
5: Cześć, a gdzie Ania?
6: W Anglii, na wyjeździe ze znajomymi ze szkoły.
5: Przecież jest w edukacji domowej.
6: W szkołach Benedykta to norma. Zjazdy integracyjne, zagraniczne wyjazdy językowe i bezpłatne zajęcia dodatkowe.
5: Brzmi drogo.
6: Nauka w szkołach Benedykta jest bezpłatna. Sprawdź na szkołybenedykta.pl.
7: Szkoły Benedykta, ponieważ masz wybór.
2: O reklamie.
1: Minęła godzina 14, czas na wiadomości Radia Warszawa.
4: Duże zagrożenie pożarami lasów RCB ostrzega. Alarm przeciwpożarowy w metrze, na miejscu straż pożarna. Maturzyści po egzaminie z polskiego znamy tematy. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik zapraszam. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarami lasów i apeluje o zachowanie ostrożności oraz nieużywanie ognia w lasach i ich okolicach. Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk przypomniał o najważniejszych zasadach, których należy w tej sytuacji przestrzegać.
8: Musimy pamiętać o tym, żeby absolutnie pod żadnym pozorem nie palić ognisk w miejscach, które nie są do tego dostosowane. Korzystajmy tylko z wyznaczonych miejsc do grillowania i ognisk. Musimy pamiętać o tym, żeby absolutnie nie zostawiać szkła. Szkło działa jak soczewka. Zagrożenie pożarowe zdecydowanie rośnie. I nie wjeżdżajmy też samochodami do lasów w miejsca niedozwolone. Parkujmy wyłącznie w miejscach do tego specjalistycznie przeznaczonych na parkingach.
4: Ostrzeżenie dotyczy części województw dolnośląskiego, lubuskiego, mazowieckiego, opolskiego, a także podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. Alarm przeciwpożarowy na stacji metra Ratusz Arsenał. Służby sprawdzają przyczyny. Na miejscu jest już straż pożarna, ale jak powiedziała Radiu Warszawa rzeczniczka metra Anna Bartoń, pociągi przez tę stację przejeżdżają normalnie i zatrzymują się na niej. Do tego tematu wrócimy w kolejnych wiadomościach Radia Warszawa.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
4: Wpływ pracy na człowieka i nad otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. To tematy, z którymi mierzyli się na języku polskim tegoroczni maturzyści. Punktualnie o 13 zakończyli pisać egzamin. Zdający z 9 Liceum Ogólnokształcącego imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie mówili, że tematy nie były trudne i można było dostosować do nich wiele lektur.
9: kiedy ludzie się przejmują tym, jak ich postrzegają. Ja wybrałem ten temat. Użyłem dziadów, użyłem wesela i lalki. W sumie przyjemny arkusz.
10: Liczyłam na jakiś lepszy i nie był to jakiś niesamowity temat dla mnie i musiałam troszeczkę, czułam, że musiałam troszeczkę naciągać momentami, ale no mogły być gorsze.
11: A ogólnie matura, jeśli chodzi o sam test, też nie była jakaś specjalnie skomplikowana. Pytania były dość proste i takie przewidywalne.
4: Jutro drugi obowiązkowy egzamin maturalny z matematyki.
7: Dzieje się blisko.
4: Powracamy do tematu fotoradaru, który stanął w miejscu tragicznego wypadku z początku roku. Zginął wówczas 6-letni chłopiec. Urządzenie działa na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej i Zamienieckiej w Warszawie i ma ograniczyć prędkość kierowców jadących w stronę Wawra. Co o tym rozwiązaniu sądzą mieszkańcy? Sprawdzał to nasz reporter Artur Chmielewski.
12: Jest tutaj bardzo wiele wypadków i Grochowska zdecydowanie musi być przebudowana, żeby była bezpiecznie, a radar to jest absolutny minimum.
13: Nie, z ręką na sercu. Jestem kierowcą, niepotrzebny jest to. Policja się zajmuje kłopotami, które spisywali za butelki, co zbierają. Niech się zajmą bezpieczeństwem.
14: Mieszkam tutaj już dosyć długo i mam wrażenie, to co tutaj, i często też przejeżdżam tu samochodem. Jest to totalnie fatalne skrzyżowanie i uważam, że ono po prostu powinno być przeorganizowane.
15: No zawsze jest to jakieś zabezpieczenie. Można by było jeszcze zrobić spowalniacze. Byłoby jeszcze lepiej.
4: Jak wyjaśnia Zarząd Dróg Miejskich, to tymczasowe rozwiązanie. W przyszłym roku skrzyżowanie przejdzie gruntowną przebudowę. Prace mają być realizowane wspólnie z tramwajami warszawskimi. Arcybiskup Józef Michalik był postacią niezwykle ważną dla Kościoła w Polsce, mówi rzecznik Konferencji Episkopatu ksiądz Leszek Gęsiak. Były przewodniczący Konferencji Episkopatu oraz były metropolita Przemyski zmarł wczoraj w wieku 85 lat. Arcybiskup Michalik był postacią wyjątkową w polskim Kościele, mówi ksiądz Leszek Gęsiak.
16: To był człowiek, który nie tylko dzielił się tym, co miał do przekazania jako przewodniczący Episkopatu, ale także mówił bardzo prostym, ludzkim językiem o tym wszystkim, co dotyczyło trudnych spraw. Miał jakiś taki niezwykły dar, by starać się pokazać, że rzeczy trudne da się przełamać, jeśli za tym wszystkim stoi Pan Bóg, któremu ogromnie wierzył i któremu się oddawał.
4: Arcybiskup Józef Michalik pełnił również funkcję wiceprzewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: No i teraz tak, jak powiem, że jest pięknie, przepięknie i cudownie, no to nie skłamię, ale jak powiem, że deszcz by się przydał, to też nie skłamię, więc generalnie przyjmijmy fakty, że są takie. 26 stopni w Warszawie, w Dawidach, w Mysiadle, w Konstancinie czy w Jaworówce na przykład za Markami, gdzie też jest 26 stopni i to jest już maks. Około godziny 17 jakieś lekkie przelotne zachmurzenie ma się pojawić, natomiast temperatura o godzinie na przykład 23 to będzie 19 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Mogę tylko powiedzieć tym, którzy czekają na deszcz, że ten deszcz się pojawi gdzieś jakaś tutaj koło środy, jutro jakaś burza, ale to o tym się zajmiemy później. Michał Opaciński, witam serdecznie. Zaczynamy popołudnie z Radiem Warszawa na 106,2 FM, czyli mamy poniedziałek, wychodzi na to. 4 maja wszystkim strażakom ochotnikom, wszystkim strażakom zawodowym, strażakom i strażaczkom wszystkiego najlepszego. I naprawdę dzięki za waszą służbę, za wasze poświęcenie, za to, że jesteście anonimowymi bohaterami. Kiedyś usłyszałem takie piękne określenie czarne anioły, bo kiedyś te mundury były czarne, teraz te nomeksy się zmieniają z granatowych na piaskowe i tak dalej, ale jesteście takimi naszymi aniołami, stróżami. I jak mówi słowa roty przysięgi OSP, Bogu na chwałę, ludziom na ratunek.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Ray Dalton, I just wanna be happy. No właśnie, zadowoleni zazwyczaj z życia, chyba że, znaczy generalnie są strażacy, tak się podobno mówi, natomiast no bo to są no, optymiści, oni idą zawsze po żywego człowieka, oby jak najmniej, drodzy państwo, drogie druhny, drodzy druhowie, drogie strażaczki, drodzy strażacy, obyście wracali tyle samo razy, co wyjeżdżacie, to jest najważniejsze i zawsze ratowali to życie, chociaż wiemy, jak to bywa. Natomiast historia straży pożarnej, to tak naprawdę można by grzebać już w XVI wieku, jeśli chodzi o Polskę, bo już Andrzej Frycz-Modrzewski w traktacie o poprawie Rzeczpospolitej, drodzy maturzyści, postulował 1551 rok, postulował ochronę organizację ochrony przeciwpożarowej, natomiast pierwsza ochotnicza straż pożarna ogniowa powstała w 1801 roku w Śremie, potem czas powojenny, 4 lutego 1950 roku została pozwołana do życia Państwowa Straż Pożarna. O, Maryla, ktoś otworzył lodówkę, a to nie Sylwester przecież. I odmrażamy Marylę Rodowicz. Proszę bardzo, Małgośka.

0: A ja teraz zapraszam Państwa na przystanek Parafia, w którym odwiedzimy kościół świętego Jacka przy ulicy Freta w Warszawie.
1: Przystanek Parafia.
2: Bardzo zapraszamy do udziału w konkursie Aktywna Parafia. Zgłoszenia do 24 maja. Chwalmy łąki umajone, chwalmy Pana Boga, który daje nam siebie i pozwala nam jakoś służyć Bożej sprawie. My nie jesteśmy parafią, ale każdy z nas wyszedł z parafii i jesteśmy szczęśliwi, kiedy możemy zachęcać do ukazywania piękna parafii aktywnych, które dzieją się w różnych miejscach Polski. Ale też cieszymy się z tego, że możemy służyć duszpasterstwo wszystkim, którzy przychodzą na warszawskie Nowe Miasto w kościele świętego Jacka, miejscu związanym z dziejami, ale też miejscu, które ciągle pokazuje horyzonty na przyszłość.
3: A więcej na ten temat, drodzy Państwo, już w niedzielę o godzinie 20:00. Ewa Pietrzak, zapraszamy do słuchania.

0: Goodness Boys, He Reigns. To za nami, przed nami już za chwilę wiadomości, skrót wiadomości lokalnych w Radiu Warszawa, a po nim, a zrobi się trochę muzycznie, mam pewną grubą, dosyć ciekawostkę.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: O flagach, o symbolach, tych pochodzących z przeszłości i tych stosunkowo niedawnych rozmawiał będę z Robertem Szydlikiem. Marcin Pąk, zapraszam już dziś po godzinie 20.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Awich, twój partner w reklamie. Torby papierowe, foliowe i bawełniane z nadrukiem. Standardowe modele oraz realizacje na zamówienie. Możliwość zakupu toreb bez nadruku. Transport na terenie całej Polski. Awich, ulica Ryżowa 96A, Opacz, Kolonia. Telefon 514 041 255. Postaw na profesjonalizm i elegancję. Zamów torby reklamowe już dziś.
1: O reklamie.
0: Jest godzina 14.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
4: Uderzył w bok samochodu, potem próbował uciec. Policjanci z Otwocka zatrzymali nietrzeźwego kierującego w Konstancinie Jeziornie. Wcześniej obywatelsko ujął go inny kierowca. Ruszyła modernizacja 8 Liceum Ogólnokształcącego imienia Władysława IV na warszawskiej Pradze Północ. Dzielnica podpisała umowę na pierwszy etap prac o wartości 9 milionów złotych. Inwestycja ma potrwać 12 miesięcy. Ponad 300 nowych oficerów Państwowej Straży Pożarnej. Uroczystość z okazji Dnia Strażaka odbyła się na placu Piłsudskiego w Warszawie. Mogą jeszcze występować utrudnienia w kursowaniu autobusów, m.in. linii 106, 107 i 111. Dziś wieczorem Polonia Warszawa zmierzy się w ramach 31. kolejki BetClick pierwszej ligi z Polonią Bytom. Jeśli warszawski zespół wygra, awansuje na 5. miejsce gwarantujące udział w barażach o ekstraklasę. W czerwcu rusza 15. przegląd technologiczny. Warszawa zaprasza startupy, firmy technologiczne i innowatorów. Zgłoszenia możliwe online.
3: Więcej wiadomości na radiowarszawa.pl.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Poleci za chwilę utwór The Boomtown Rats I Don't Like Mondays, czyli Boba Geldofa, słynny utwór z 79 roku, który w lipcu się ukazał i jest dowodem na to, że czasami inspiracja dla utworu, bunt artysty wobec pewnych wydarzeń, może trochę pójść nie w tą stronę. Bohaterką tego utworu, czy raczej jest strzelanina w San Diego. Pierwsza głośna medialna strzelanina w szkole, która się odbyła w 79 roku w San Diego w Kalifornii. Brenda Spencer, która do dziś siedzi w więzieniu, raniła 8 dzieci, zabiła nauczyciela i dozorcę i raniła też policjanta. Była też niespełna rozumu. Bob Geldof, zainspirowany tym, napisał utwór wraz z Johnnym Fingersem I Don't Like Mondays, a tytuł tego utworu pochodzi od hasła I Don't Like Mondays, czyli nie lubię poniedziałków, to ożywia dzień, bo tak powiedziała Brenda Spencer, zatrzymana, zapytana o to, dlaczego to zrobiła. Cała historia tej strzelaniny to jest zbyt długa opowieść na to, żeby zmieścić się teraz w minutę. O, jak Państwo słyszą, już się zaczyna ten utwór. Natomiast sam Bob Geldof powiedział, że bardzo żałuje, że napisał ten utwór, bo zupełnie on został inaczej odebrany niż to, o co mu chodziło w zamyśle. Także przykład trochę niezrozumienia artysty. A co miał wspólnego z tym Steve Jobs? Tytuł Silicon Chip, czyli krzemowy chip, bo miał w międzyczasie Bob Geldof koncert dla Steve'a Jobsa, dla pracowników Apple'a grać.

Limahl, Neverending Story, czyli niekończąca się opowieść, film pod takim samym tytułem, a więc kolejny z hitów, ale tym razem o nieco bardziej pozytywnym, że tak powiem, zapleczu, mniej makabrycznym. Dobrze, jeżeli słuchają mnie maturzyści z liceum Batorego, z maturzyści 97 roku, matura 97, halo, Batory, wołam was, poproszę o telefon, bo chciałbym usłyszeć tę historię od naocznych świadków tego, jak podczas matur w maju 97 roku Michael Jackson wpadł do drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Stefana Batorego. No fajnie, ale w maturach poprzeszkadzał. 512 700 444 512 700 555 matura 97 Batory. Halo?

0: Dochodzi godzina 15, Radio Warszawa 106,2 FM, a więc czas teraz na dzienniczek świętej siostry Faustyny, a po nim transmisję koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach.
1: Godzina Miłosierdzia z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Stanął nagle Jezus przede mną, obnażony z szat, okryty ranami na całym ciele. Oczy tonęły we krwi i łzach, twarz cała zeszpecona, pokryta plwocinami. Wtem mi powiedział Pan: oblubienica musi być podobna do oblubieńca swego. Zrozumiałam te słowa do głębi. Tu nie ma miejsca na jakieś wątpliwości. Podobieństwo moje do Jezusa ma być przez cierpienie i pokorę. Patrz, co zrobiła ze mną miłość dusz ludzkich, córko moja. W Twoim sercu znajduję wszystko, czego mi odmawia tak wielka liczba

Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy kto życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Miłosierny Jezu, wdzięcznym sercem wielbimy Cię w godzinie, w której oddałeś życie za nas, wówczas nieprzyjaciół Twoich. Otwórz przed nami księgę swej męki i ucz nas miłości do każdego człowieka. Powiedziałeś, że jeśli miłujemy tylko tych, którzy nas miłują, to nic wielkiego nie czynimy, bo i poganie to czynią. Jeśli świadczymy dobro tym, którzy nam dobrze czynią, to też nic nadzwyczajnego nie spełniamy, bo i grzesznicy tak postępują. Ty nakazujesz miłować wszystkich, bez wyjątku, nawet nieprzyjaciół, bo tak miłuje Bóg. On sprawia, że słońce wschodzi nad dobrymi i złymi, a deszcz pada dla sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Przykład takiej miłości dałeś nam w godzinach swej męki i na krzyżu. Nikogo z liczby zbawionych nie wyłączyłeś, nawet swoich oprawców. Dla każdego otwarte jest Twoje przebite serce, bijące miłosierną miłością. Dlatego przychodzimy pod Twój krzyż, aby dla zasług Twojej bolesnej męki prosić o taką miłość bliźniego dla Ojca Świętego Leona, wszystkich pasterzy Kościoła, osób konsekrowanych, dla apostołów Bożego Miłosierdzia i wszystkich wiernych, aby w nas i przez nas ludzie rozpoznawali działającą w świecie miłosierną miłość Boga. Strumienia krwi i wody zanurzamy wszystkich skrzywdzonych, niekochanych, samotnych, osieroconych, głodnych miłości, aby przez dobrych ludzi doświadczyli Twojej miłości i poznali Boga jako Ojca Bogatego w miłosierdzie.

0: Jezu, powiedziałeś do siostry Faustyny: zawsze mnie pocieszasz, kiedy się modlisz za grzeszników. Najmilsza mi jest modlitwa za nawrócenie dusz grzesznych. Wiedz, że ta modlitwa zawsze jest wysłuchana. Dzisiaj my, Jezu, chcemy Cię pocieszyć. Dlatego prosimy o łaskę nawrócenia dla tych, którzy żyją w grzechach ciężkich i nałogach, których serca wypełnia nienawiść, pożądliwość, zachłanność, przemoc, zakłamanie. Wszystkich, którym zagraża utrata zbawienia. Daj, aby poznali zło grzechu, który ich niszczy i z ufnością zwrócili się do miłosierdzia Twego. Pomóż moralnie odrodzić się naszej Ojczyźnie i Europie, aby w każdej przestrzeni życia kierowała się wartościami chrześcijańskimi, które stoją na straży dobra człowieka. Prosimy o sprawiedliwy pokój dla Ukrainy, Bliskiego Wschodu i całego świata, o ochronę przed pożarami i klęskami żywiołowymi oraz potrzebne łaski dla strażaków. Obdarz zdrowiem chorych, wyjdź na spotkanie konającym i otwórz bramę nieba zmarłym. Wysłuchaj próśb złożonych w tym sanktuarium, w sercach pielgrzymów i modlących się z nami za pośrednictwem transmisji. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pokrzepiony.
1: Wstąpił do niebie, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stanął na przyjdzie z martwych, żeby umarł. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty powstany, grzechu odpuszczeni, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze z całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miłosierdzie dla nas z całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miłosierdzie dla nas z całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miłosierdzie dla nas z całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miłosierdzie dla nas z całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miłosierdzie dla nas z całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miłosierdzie dla nas z całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miłosierdzie dla nas z całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miłosierdzie dla nas z całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miłosierdzie dla nas z całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miłosierdzie dla nas.
3: Ewige Vater, ich opfere dir auf die Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, sein, schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden.
0: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

0: O Boże, jak hojnie rozlane jest miłosierdzie Twoje, a wszystko to uczyniłeś dla człowieka. O jak bardzo musisz kochać tego człowieka, kiedy Twa miłość tak czynna dla niego. O Stwórco mój i Panie, wszędzie widzę ślady Twej ręki i pieczęć Twego miłosierdzia, które otacza wszystko, co jest stworzone. O mój Stwórco najlitościwszy, pragnę Ci złożyć cześć w imieniu tych wszystkich stworzeń i wzywam cały wszechświat do uwielbienia miłosierdzia Twego.
1: To była transmisja koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Radio Warszawa 106,2 FM. Pora teraz na Ewangeliarz. A dzisiejsze słowo komentuje ksiądz Mateusz Baran.

0: Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Rzekł do niego Juda, ale nie Iskariota: Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu? W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem.
1: Spośród wielu kluczy tylko jeden pasuje do twojego domu. Po pewnym ubiorze poznaje się stewardesę w samolocie, lekarza na szpitalnym oddziale czy żołnierza na warcie. Tak samo i chrześcijanin ma swój znak rozpoznawczy, znak przynależności do Chrystusa. Tym znakiem jest miłowanie, trwanie przykazaniu Chrystusowej miłości. Zobacz, jak bardzo ten znak próbuje się dziś zaciemnić lub nazwać według innych standardów: chwilowej przyjemności, grubości portfela, liczby mieszkań na stanie czy wystrzałowych aut w garażu. Jezus zaprasza się dziś do przyjęcia chrześcijańskiego, jezusowego ubioru. Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Naszemu Panu chodzi jedynie o kochanie, ale takie kochanie, którego dress code zostawił nam swoim życiem, poświęceniem. Życie moje oddaję za przyjaciół swoich. Jeśli zastanawiasz się, jak dziś się zachować, idź za radą świętego Jana Chryzostoma. Przyoblecz się w Chrystusa, bądź z Nim nieustannie. Na tym bowiem polega przyobleczenie Go, aby nigdy nie być bez Niego, aby zawsze był w nas widoczny poprzez nasze uświęcenie, poprzez nasze umiarkowanie. Niech zatem Chrystus będzie widoczny w każdej części nas. A jak ma być widoczny? Jeśli będziemy czynić Jego dzieła. Pytaj dziś o szczegółową instrukcję tego chrześcijańskiego ubioru samego Ducha Świętego. On wszystkiego cię nauczy. On wszystko, co najważniejsze, tobie przypomni.

0: Jest 15.30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Duże zagrożenie pożarowe w lasach na Mazowszu obowiązuje najwyższy stopień ostrzeżenia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o zachowanie ostrożności i nieużywanie ognia w lasach. Ponad 100 razy złamał prawo, wpadł w ręce policji. 35-latek zatrzymany w bramie Grochowskiej kamienicy. Na koncie miał blisko 40 kradzieży na stacjach benzynowych i 40-krotne kierowanie autem bez uprawnień. Duża inwestycja kolei mazowieckich. W Radomiu otwarto bazę utrzymaniowo-naprawczą. Zaplecze usprawni serwis taboru i obsługę połączeń w naszym regionie. Od dziś zmiany w kursowaniu WKD, powodem remont na odcinku Komorów-Podkowa Leśna. Część połączeń zastąpią autobusy, a bilety WKD będą honorowane w pociągach kolei mazowieckich. Jutro start stołecznej akcji Rowerowy Maj. To promocja aktywnych dojazdów uczniów i przedszkolaków. W poprzedniej edycji odnotowano prawie 3 miliony takich przejazdów.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Zaczął się maj, proszę Państwa, więc miesiąc maryjny, zatem zapraszam, bo mam wezwanie z litanii loretańskiej. Już teraz.
1: Maj z Maryją. Matko nadziei, módl się za nami. Kiedy wszystko się układa, łatwo wierzyć. Ale kiedy pojawiają się trudności, niepewność, lęk o jutro, wtedy nadzieja staje się czymś bardzo kruchym, ulotnym. Maryja, kiedy usłyszała anioła, nie wiedziała, jaka będzie jej przyszłość. Postanowiła zaufać. Nie ślepo, nie bez namysłu. W jej tak powiedzianym Bogu zrodziła się prawdziwa nadzieja, której nie zatrzymała dla siebie. Była radość zaślubin, narodzin, wychowywania, a potem momenty trudne, niezrozumiałe, takie jak te pod krzyżem. Tam wszystko mogło się skończyć. Nie było już nadziei. Ale ona, Matka Nadziei, mimo wszystko trwała. Wierzyła i ufała, że nie wszystko stracone. Maryjo, pomóż mi trwać w nadziei, kiedy moje plany się rozpadają, kiedy nie widzę sensu, kiedy brakuje sił. Pomóż mi trwać w nadziei, że Bóg jest w tym wszystkim obecny, że jeszcze będzie dobrze. Spraw, abym stał się człowiekiem nadziei. Nie poprzez wielkie słowa, ale moją codzienność. Dobro, które mogę dać innym, bo nadzieja jest potrzebna światu, a Ty pokazujesz, że ona jest możliwa.
2: Rozważania przygotowały siostry loretanki.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Proszę Państwa, 12 dni dzieli nas od otwarcia naszych bram dla Was, dla słuchaczy Radia Warszawa. O co chodzi? No o to chodzi, proszę Państwa, że 16 maja jest Noc Muzeów i w tym roku ponownie włączamy się w warszawską Noc Muzeów. A co będzie można zobaczyć przy Floriańskiej 3 w naszej siedzibie? Naszą siedzibę. A co za tym idzie? Kulisy, czyli to, czym my, radiowcy, żyjemy na co dzień. Ale nie będziemy się przy Państwu kłócić, obiecujemy. A czego słuchacz nie usłyszy, ani tym bardziej oczywiste nie zobaczy. Bo na przykład mam włączoną klimę i jej nie słychać, ale będą ją mogli Państwo zobaczyć. O, taka nowoczesność na przykład. Ale nie, no poważnie, konsolety, lampki, te wszystkie rzeczy, tu gadżety, którymi jesteśmy otoczeni. Gadżety są poważne narzędzia pracy, a nie gadżety. Oczywiście, będzie można zobaczyć nasz newsroom, jak zorganizowana jest nasza praca, jakiego sprzętu używamy, jakie mamy wnętrza. A wnętrza mamy naprawdę niczego sobie, a studio duże, jedno z większych w mieście stołecznym, jeśli nie największe. I to oczywiście dla nas jest również wielkie święto. Słuchaczy nie widzimy Państwa, ale czujemy też Waszą obecność. Państwo nas słyszą, my czasami, jak Państwo do nas zadzwonią, zwłaszcza po nagrody, natomiast generalnie tak, zapraszamy jak najbardziej, bez nas nie ma Was, Wy bez nas sobie poradzicie, my bez Was nie. O pełnych godzinach będą te wejścia, 17, 18, 19 i 20. Obowiązują zapisy. Zapisy na stronie www.radiowarszawa.com.pl. 16 maja, Noc Muzeów, także w Radiu Warszawa.

Zbliża się 16, proszę Państwa, więc wiadomości Radia Warszawa się odbędą zaraz. Natomiast po nich, oczywiście gość Radia Warszawa, jakąś chwilę po, bo jeszcze tam trafik, informacje drogowe i tak dalej. No dzisiaj oczywiście nie mogło zabraknąć strażaka na naszej antenie. Ja wiem od razu z góry, pozdrawiam wszystkie OSP, które za chwilę mogą być zazdrosne, że to nie my. Wiem, że jest dużo jednostek OSP i wiem, że w wielu miejscach województwa mazowieckiego nas słychać. W maszynie losującej wylosowano dzisiaj ząbki. Dominik Panowski, zastępca prezesa OSP Ząbki, będzie po godzinie 16 gościem Radia Warszawa.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Od maja wiadomości Radia Warszawa w nowej odsłonie.
2: O pełnych godzinach oprócz newsów z kraju i ze świata, także te lokalne i społeczno-religijne.
1: Osobne wiadomości z życia Kościoła w dotychczasowych porach. Te lokalne również, ale za to w skondensowanej formie.
2: Do słuchania nowych wiadomości Radia Warszawa zapraszają
1: Michał Koźlik
2: i Janusz Zalewski wraz z całą redakcją informacji.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Po 7 latach małżeństwa zauważyliśmy, że będąc razem, żyjemy tak naprawdę osobno.
4: Trafiliśmy na kurs Tobiasz i Sara.
5: Podczas kursu odkryłem, jak wielką łaską jest nasze małżeństwo.
6: Ja zrozumiałam, że we współpracy z łaską Bożą możemy przezwyciężyć wszystkie trudności.
7: Kurs Tobiasz i Sara. Od 8 do 10 maja w Zalesiu Górnym.
8: Zapis 509 793 280
9: lub na www.świętarodzina.org.
10: Na kurs zaprasza Centrum Formacji Rodzin w Zalesiu Górnym.
0: Po reklamie.
11: Minęła godzina 15, czas na wiadomości Radia Warszawa.
12: Dobiegły końca centralne uroczystości z okazji Dnia Strażaka. 6 maja wizyta premiera w Watykanie. Donald Tusk spotka się z Leonem XIV. Rozpoczął się remont mostu gdańskiego w Warszawie. Utrudnienia dla kierowców. Promocje na stopień oficerski, odznaczenia państwowe, podziękowania za służbę. W Warszawie zakończyły się centralne obchody Dnia Strażaka. To coroczne święto zawodowe obchodzone w Polsce od ponad 20 lat. Wypada w dniu, w którym Kościół wspomina świętego Floriana. Prezydent wręczył strażakom awanse generalskie, odznaczenia państwowe i flagi Polski. Karol Nawrocki podziękował strażakom za ich profesjonalizm i odwagę.
13: Ta odwaga i gotowość do ofiary i oddawania zdrowia i życia za drugiego człowieka to z czego słyną polscy strażacy.
12: Szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreślał, że statystycznie polscy strażacy wyjeżdżają na interwencje co minutę.
14: Za tymi liczbami stoi często ludzki strach, niepewność, ludzkie dramaty, a potem ulga. Ulga, że jesteście, że ratujecie życie, ratujecie zdrowie, że nikogo nie zostawiacie bez pomocy.
12: Podczas uroczystości odbyły się promocje na pierwszy stopień oficerski w Państwowej Straży Pożarnej. Strażakom towarzyszyli bliscy i znajomi.
15: Bardzo dumni z dziećmi, z męża, za jego wytrwałość, cierpliwość, no i poświęcenie.
16: Bardzo się cieszymy.
17: Szliśmy najgłośniej z całego domu.
18: Są emocje, wiadomo, zawsze to kolega z jednostki.
19: Duma mnie rozpiera.
20: Duże przeżycie, nie łezka wokół się kręci, tym bardziej, że go sama wychowywałam. Jestem bardzo dumna, że tyle nauki trochę trzeba było, trochę pracy.
12: Na uroczystości obecna była także młodzież zainteresowana służbą strażaka. Młodzieżowa drużyna pożarnicza z Radzymina na co dzień uczy się podstaw pożarnictwa i ratownictwa.
21: Przyjechaliśmy na centralne obchody Dnia Strażaka, tak właściwie nie tylko dla siebie, ale i dla wszystkich wokół nas, aby reprezentować całe miasto, cały powiat godnie.
22: Pomagamy w utrzymaniu naszej strażnicy, jesteśmy szkoleni z zakresu tutaj wiedzy o pożarnictwie.
23: Pierwsza pomoc.
24: Są różne osoby, interesują się strażą. Ja zdecydowałem się, bo bardzo mocno się interesuję.
12: W Polsce w państwowych strażach pożarnych służy 31 tysięcy funkcjonariuszy. Wspomaga ich prawie 300 tysięcy ochotników.
1: To są wiadomości Radia Warszawa.
12: Premier 6 maja spotka się z papieżem Leonem XIV i premier Włoch Giorgio Meloni. Szef rządu o planach wizyty w Rzymie powiedział dziennikarzom w samolocie przed wylotem z Armenii.
25: Cieszę się, że właśnie mogę potwierdzić, że będę też w Rzymie, nie tylko w Watykanie u papieża Leona, ale także będziemy mieli bilateralną wizytę u pani premier Meloni. Więc no, Polska rzeczywiście odgrywa bardzo aktywną rolę w ostatnich tygodniach i no wiadomo, mamy w tym poważny, najpoważniejszy być może interes.
12: Premier ma wrócić z Rzymu 7 maja.
1: To dzieje się w okolicy.
12: Rano rozpoczął się remont mostu gdańskiego. Konstrukcja jest zabezpieczona przed korozją, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
26: Zabezpieczymy gzymsy i balustrady przyprawy przed korozją. Najpierw będziemy pracować na jezdni w kierunku Śródmieścia, a potem przeniesiemy się na część w stronę Pragi.
12: Prace są prowadzone po obu stronach mostu, drogowej i tramwajowej. Kierowcy jadący w kierunku centrum muszą się liczyć z utrudnieniami. Zagrodzony jest kilkudziesięciometrowy fragment prawego pasa jezdni w stronę Dworca Gdańskiego.
26: Po kilku tygodniach przeniesiemy się bliżej Śródmieścia. Pod remontowanym fragmentem jezdni zostanie zamknięty chodnik, a piesi przejdą po drugiej stronie torów.
12: Utrudnienia na moście gdańskim potrwają do końca sierpnia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
11: Ja mam wrażenie, że pogoda nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Na razie mamy fajne wejście w to lato. Fajne, wiem, że trzeba, woda też jest deszcz potrzebna, bo są ostrzeżenia o pożarach, ale w sumie z drugiej strony piękne słońce też jest i wiele osób z tego jest zachwyconych, że są 20, że jest 26 stopni, będą 23 o godzinie 20 i taka piękna temperaturka utrzyma się również jutro, będzie nawet do 28, ale jutro już grzmotnie koło 14.
2: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
3: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
11: No to zaczynamy podróż w rytmie miasta z Radiem Warszawa na 106,2 FM. Pozdrawiam i to całkiem szczerze i serio kierowców stojących w korkach. No klimy działają, no bo muszą przy tej pogodzie działać i trzeba się trochę też chłodzić i nawadniać. O tym też będziemy pamiętać. A propos nawodnienia, to strażak będzie gościem Radia Warszawa. Dominik Manowski, zastępca prezesa OSP Ząbki. Już za chwilę, a najpierw Taylor Swift.
3: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Pozwolę sobie rozbudować tę prognozę pogody dla tych zmartwionych brakiem deszczu i nie tylko, bo na przykład mam tu już taką ściągaweczkę i widzę, że jutro, no to jutro koło 14 jakaś taka burza ma tutaj przejść, ale będzie do 28 stopni. W środę równie ciepło, ale już około 20 deszcz. I ten deszcz spowoduje, że w czwartek maksymalnie będzie 19, longiem będzie lało, aż do piątku. O, taka jest historia. O temperaturę ciepło lub nie, niech się nie pytają, bo nie chcę psuć humoru i sobie, i wam. Chociaż ja nie jestem jakiś specjalnie super ciepłolubny, tak jak jest teraz, jest idealnie. O, to tak powiem państwu od siebie. Czy ktoś ma strażaka w rodzinie lub zna strażaka, podziękujcie im, zahaczcie ich na ulicy, jeżeli ich znacie. Wiecie, że to są wasi ludzie z waszego otoczenia. Nikt nie dba bardziej o lokalną społeczność niż właśnie strażacy. Strażacy ochotnicy, no i strażacy oczywiście państwowi również.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: No dobrze, to zerknijmy w takim układzie na to, co na sytuację na drogach stołecznych. Na razie korkometr pokazuje mi 7 w skali do 12. Chyba nie jest źle, chyba jakieś poszły te urlopy przedłużone. Coś mi się tak wydaje. Może jutro albo w środę będzie gorzej. Nie, oby nie. O 13 minut spędzimy na Okopowej do Raszyńskiej, między Kaczą a Koszykową. 12 minut od Warszawskiej do Nadwodnej. Od ronda miasta partnerskiego Saint-Germain-en-Laye. Nie wiedziałem, że takie mamy rondo. 11 minut Pułkowa od Kolejowej do Wójcickiego. 7 minut na Żwirki i Wigury spędzimy między 1 sierpnia a ulicą Kor, czyli dawnej 17 stycznia. Najdłużej z centrum Warszawy jedziemy do Konstancina i do Błonia. Czas ten sam, 55 minut.

0: Gość Radia Warszawa.
1: Obiecałem Państwu strażaka, to jest i on, Dominik Panowski, zastępca prezesa OSP Ząbki. Dzień dobry, cześć Dominik.
2: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
1: Kiedy dziecięca pasja przeradza się w styl życia, bo powiedzieć hobby to za mało, a powiedzieć praca to druga praca, ale ta praca, za którą zapłatę jest satysfakcja i wdzięczność.
2: To nie jest praca, to jest misja.
1: Właśnie.
2: Nie, to jest misja, nie traktujemy tego zawodowo, traktujemy to jako naszą powinność, wypełnienie roty ślubowania każdego strażaka ratownika, czyli Bogu na chwałę, a ludziom na ratunek. I tak naprawdę chęć ogromna i niesienia pomocy, i trochę spłaty długu społeczeństwu za to, że byśmy się wykształcili, mieliśmy opiekę medyczną odpowiednią, mieliśmy fajnych sąsiadów, gdzieś tam parafie swoje, więc teraz tak naprawdę spłacamy troszeczkę dług tą naszą pasją, po prostu ratując i pomagając innym.
1: My się potrafimy zachwycać się amerykańskim takim local society, że ta lokalna społeczność, tu wszyscy dbają i tak dalej. My mamy to samo w Polsce, w postaci was, strażaków ochotników.
2: Mamy.
1: Bo to wy się nami opiekujecie, w dużym uproszczeniu mówiąc.
2: W dużym bardzo uproszczeniu, bo wiadomo, że to inne służby również nie należy i bagatelizować i pamiętać, ale tak, jeżeli chodzi o gdzieś tam te działania bieżące, nie tylko dzisiaj, bo OSP nam się kojarzy raczej z OSP na terenach wiejskich, otóż nie, no w Warszawie też są ochotnicze straże pożarne, gdzie strażacy ratownicy, jak i również w naszym powiecie, najlepszym powiecie pod Słońcem, czyli wołomińskim, mamy tych OSP w każdym mieście, Ząbki prawie to 100 tysięcy ludzi dzisiaj i mamy masę bloków. Nie tylko mamy zakłady przemysłowe, nie tylko mamy zakłady, nasze tereny leśne czy leśnopolne, ale mamy również te duże blokowiska, na których też staramy się ludziom nieść ten ratunek i nieść tą pomoc, bo dzisiaj różnie bywa.
1: No właśnie, bo chciałem się zapytać, bo różne OSP, zależy też od miejsca lokalizacji. Ja mieszkam na wsi, więc u mnie to są głównie pożary traw, ale mieszkam też przy trasie, więc gro wyjazdów moich, w cudzysłowie, OSP, tych najbliżej mnie, 75%, to mogę luźno strzelać, to są wypadki samochodowe. U was jest jeszcze bardziej to zróżnicowane, bo macie bardzo gęstą zabudowę, przecież powiat wołomiński, Ząbki, to jak ktoś nie zna tych terenów, to myśli, że jest cały czas w jednym mieście.
2: Tak, Ząbki są miastem takim najbardziej ukochanym jakoś ostatnio w okolicy Warszawy i wszyscy lgną, żeby u nas mieszkać. Mamy fajne władze, mamy fajną edukację, mamy świetną straż pożarną i trzy parafie, więc ludzie się odnajdują, to swoje ojczyźnie.
1: Czekaj, czy burmistrz teraz nas słucha, czy coś, czy starosta?
2: Nie, ale akurat my z panią burmistrz, czy ze wcześniejszym burmistrzem zawsze... Od lat, odkąd tak naprawdę rodzina Buchsznajderów również jakby przy założeniu początków naszej straży od ponad 100 lat, zawsze te władze, które były, zawsze one się mocno nami interesują, zawsze starają się nas wspierać przede wszystkim i możemy też na nich liczyć, jeżeli chodzi o inwestycje, jeżeli chodzi o dbanie. Dzisiaj mamy mały problem, ponieważ nasz ciężki wóz już po wysłudze 31 lat odmawia posługi, bo już Jelcz staruszek mocno wyeksploatowany. Nasza remiza też jest 88 lat w tym miejscu, w którym stoi stary budynek. Władze miasta walczą, ale wiadomo, że miasto ma swoje ograniczenia budżetowe, więc jakby też liczymy, że trochę te władze wojewódzkie nam może pomogą, żeby było więcej. Nasza jednostka jeździ prawie 300 razy w ciągu roku, także też jest dużo, ale wracamy jakby do misji, bo nieważne jest, słuchajcie, drodzy Państwo, czy ktoś wyjeżdża raz, czy wyjeżdża 100 razy, czy jednostka jest przy autostradzie, czy jest przy blokowisku, czy jest na terenie wiejskim, czy na terenie miejskim, to ważne jest to, że cały czas są ludzie wokół nas, którzy kochają, że tak powiem, pomagać innym, którzy mają misję i duży pokład energii, który trzeba w to włożyć, bo trzeba pamiętać, że same wyjazdy do straży, straży pożarnej na alarm, to nie są tylko same wyjazdy, to są również ćwiczenia, to jest własny rozwój, to są szkolenia, to jest dbanie o ten sprzęt, bo my nie zapominajmy dzisiaj, że straż to nie tylko prezes czy naczelnik oraz strażak, ale to również ci, którzy dzisiaj w tej straży są częścią z nas, ale konserwatorzy, którzy dbają codziennie, żeby ten sprzęt był idealnie, żeby zapalił samochód, żeby odpaliła się dana piła czy dane nożyce, bo to jest też bardzo dużo takich elementów, które dzisiaj również mamy w pojęciu strażak.
1: To, co jest świetne właśnie w straży pożarnej, to jest to, bo tobie już mówiłem, Państwu też, jak się zmieniałem tu z Zosią, że tak liznąłem, bo to nie chcę tu sobie przypisywać, broń Boże, jakichś wielkich zasług, gdzie mi tam do was. Natomiast egzamin państwowy zdawałem, to jest też ważne, że są egzaminy państwowe, to jest raz. Dwa, to czego się dowiedziałem, że statystycznie strażak OSP, strażak ratownik, czyli ten starszy strażak tak zwany, znaczy nie tak zwany, tylko w stopniu starszego strażaka, umie 2-3 razy więcej niż statystyczny strażak amerykański, chociażby dlatego, że wy jako strażacy potraficie obsłużyć wszystko, podciągnąć linię wodną, wyważyć drzwi. No, oczywiście wszystkie kwestie związane ze zdrowiem i życiem ludzkim, no to chyba nie muszę dodawać, że też macie w jednym palcu opanowane. No i podstawowa zasada, wchodzi dwóch, wychodzi dwóch.
2: Tak, no też mamy zagrożenie.
1: Tu nie ma bohaterstwa na zasadzie Geronimo i wjeżdżam. Nie.
2: No w Stanach mamy tak, że oni są przede wszystkim profilowani, grzą wszystko, bo cały przemysł w Stanach jest profilowany. Natomiast no, polski strażak, wiadomo, my jesteśmy, nie mamy jeszcze tych pieniędzy, nie mamy takiego wsparcia, nie mamy tak dużych jednostek. No i nie ukrywajmy, to nie jest też modne być strażakiem. Więc jakby no sytuacja po prostu zmusza do tego, żeby znać się na wszystkim, żeby trenować na wszystkim, żeby potrafić sobie, tak jak właśnie
1: ale wiesz co, tak? Tu ci wejdę w słowo, bo ja odbieram to zupełnie inaczej, bo ta profilacja czy profilowanie polega na tym, że mamy tych ratowników słynnych Geronimo, ale oni na przykład wchodzą bez wody. Ty jako strażak wiesz doskonale, co to znaczy wejść bez wody. Tego się nie robi. Wchodzisz no, z odcinkiem i jakby to są takie podstawowe rzeczy. My nie potrzebujemy bohaterów, bo wy dla nas jesteście bohaterami. Do tego zmierzam też.
2: Trzeba pamiętać, że strażak jest odważny, ale nie jest sfrustrowany, nie jest idiotą. My chcemy, mamy swoje rodziny, mamy swoich najbliższych i chcemy wrócić. Tam, w drugą stronę to, co powiedziałeś, pracujemy w rotach, czyli w takich zespołach dwuosobowych i na tym też właśnie dzisiaj fajna sytuacja, że tak powiem, kiedy wszyscy się zamykają dzisiaj w domach, w internetach i są wszystko pojedynczymi jednostkami, to w straży pojedyncza jednostka nie istnieje. Wiadomo, że ktoś się bardziej lubi w siłowaniu z lasem i z pożarem łąk. Drugi się bardziej lubi w otwieraniu szybko drzwi. Trzeci w niwelizowaniu zagrożenia chemicznego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bo no, nie wszystko nam pasuje. Natomiast dalej musimy być we dwóch. Dalej musimy być w fajnym zespole. Musi być dobry kierowca, który bezpiecznie nas dostarczy na miejsce. Musi być dobry dowódca. Zresztą to nie są funkcje i stopnie, które są przywiązane do kogoś na stałe. To są rotujące. Ale trzeba wejść w rolę kilku osób i na tym właśnie polega magia, drodzy Państwo, że w straży można robić różne rzeczy i z każdej mieć ogromną satysfakcję i no mieć to, ja jestem strasznym wampirem energetycznym, mi każde dziękuję, każde dobre słowo, pomachanie, jak nawet jedziemy samochodem, więc też apel do Państwa, którzy słuchacie, widzicie gdzieś w Warszawie, czy poza Warszawą, pędzi wóz strażacki, machajcie do nas ogromnie, to jest być może ostatnia rzecz, którą zobaczymy, to jest wasz wzrok, wasz uśmiech, wasze pozdrowienie, machanie ręką, czy duży, czy mały, nie patrzcie na to, czy emeryt, czy dzieciak. Każdy niech macha, bo nam to dodaje bardzo mocno takiej fajnej energii, którą później z kolei no, zapamiętujemy przy ciężkiej pracy, kiedy mamy czasami również i osobę, która sobie już odbierze życie i też musimy, że tak powiem, się do niej dostać. Bądź mamy ciężki przypadek, kiedy są wypadki czy samochodowe, czy jakieś zawalenia budynków i wtedy się tego o tym nie pamięta, kiedy trzeba to zrobić, bo my pamiętamy ciągle wasz fajny uśmiech, pozdrowienie, ręka do góry i to pomachanie, to są dla nas po prostu największa nagroda. To Państwo nie widzicie, ile tego można dostać, tak? To jest po prostu petarda.
1: Ja bym chciał jeszcze obalić tutaj jeden mit, Dominik, bo mamy tylko dwie minuty. Ten mit obrazu OSP, takiego wiejskiego, PRL-owskiego OSP, tego już nie ma. Nie ma. Państwowa Straż Pożarna uwielbia z wami pracować, dba też o was na tyle, na ile potrafi, dlatego, że to wy, strażacy z OSP, w 90% sytuacji jesteście pierwsi na miejscu zdarzenia.
2: To jedno, ale trzeba pamiętać, że bardzo często ci, którzy pracują z nas w zawodowej straży pożarnej, po tak zwanej godzinie są już w tej tradycji ochotniczej, więc tutaj nie ma czy strażak. Mamy te same uprawnienia, więc pracujemy niejednokrotnie rota w rotę razem. Oczywiście my jesteśmy lokalni i fajni, tak nasze JGG Wołomin, czyli nasza państwówka, która działa na przykład na terenie Ząbek, to zanim oni do nas dojadą, to my niejednokrotnie już wyjeżdżamy. Więc wiadomo, że szacunek, wzajemna i pomoc, no tutaj jest nieunikniona. i powiem tak, w straży nie ma bariery, wysoki, niski, gruby, chudy, nie ma bariery, kobieta, mężczyzna, nie ma bariery, ty jesteś z miasta, jestem, nie wiem, ze wsi, to wszyscy są równi, bo jesteśmy strażakami, czyli w tym momencie, kiedy działamy, to wszyscy absolutnie są identyczni. Wiadomo, że mamy jakieś tam stopnie, ale to nie obliguje do tego ogromnego szacunku wzajemnego, bezpieczeństwa i przede wszystkim takiej dużej radochy wspólnego działania, wspólnej pracy, gdzie w szczególności to na pożarach widać, jak są duże lasy, płoną i pracuje powiedzmy 30-40 jednostek. W Ząbkach kiedyś był pożar, Państwo pamiętacie, 2 lata temu. Było 70 wozów na miejscu. Wszyscy się wzajemnie wspomagali. Wszyscy mieli ogromny szacunku. I to się udaje właśnie dlatego, że to jest ta rodzina strażacka. To jest coś wyjątkowego. Zapraszam, wstępujcie, dzwońcie do jednostek straży pożarnej, angażujcie się, przyjdźcie do nas na staż, poznawajcie nas, bądźcie jednym z nami, bez różnicy na, jak mówię, płeć, wiek, do 65 roku życia. Przepraszam, to jest ta górna granica. Od 18, ale warto, warto naprawdę przyjść, bo na końcu mamy pamiętać, drodzy Państwo, tą ideę. Bogu na chwałę, olbrzymi ratunek i to jest ogromna klamra, która wszystko wspiera.
1: I ja tego się trzymam, a dla fanów munduru powiem tylko tyle, że to jedyne stowarzyszenia, które mają prawo do noszenia munduru i odznak. Dominik Manowski, tak dziękuję Ci tak bardzo, jest. Zastępca prezesa OSP Ząbki. Dominik, ja Ci obiecuję, że to nie jest ostatnie Twoje spotkanie z nami na antenie, bo tu jest mnóstwo, mnóstwo tematów. Dzięki za służbę i szacunek. Bogu na chwałę, ludziom na ratunek.
2: Apeluję, tak jest, ludziom na ratunek i apeluję. Widzicie Państwo dowolny wóz strażacki gdziekolwiek, czy nawet karetkę, która leci, to też machajcie uprzejmie, wysyłajcie buziaki, bo to jest dla nas ogromnie budujące. Wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego, dziękujemy bardzo.

0: Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 16.30.
1: Czas na wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik. 8 i 9 maja w archikatedrze przemyskiej odbędą się uroczystości pogrzebowe arcybiskupa Józefa Michalika. Arcybiskup senior archidiecezji przemyskiej i były przewodniczący episkopatu zmarł wczoraj po długiej chorobie. Zmarłego duchownego wspomina ksiądz Leszek Gęsiak, rzecznik KEP-u.
2: Arcybiskup Michalik był postacią niezwykle ważną dla Kościoła w Polsce. Pokazywał w sposób bardzo prosty, jak żyć, jak podchodzić do trudnych problemów, jeśli idzie się drogą Chrystusa. I czynił to w sposób prosty, jasny i bardzo przejrzysty. Dlatego jego odejście będzie dla wielu ludzi ogromną stratą i wielkim bólem.
1: Arcybiskup Michalik miał 85 lat. Dziś w katedrze warszawsko-praskiej odprawiona została msza święta w intencji strażaków we wspomnienie ich patrona, świętego Floriana. W homilii biskup Romuald Kamiński przypomniał tłumnie zebranym, że by każdego dnia czerpali ze Słowa Bożego.
3: Trzeba na co dzień mocno zanurzyć się w Słowie Bożym, bo ono przynosi nam moc i mądrość. Nie ma innej drogi. Jeśli ktoś chce być wielki w oczach Bożych, to powinien na co dzień karmić się Słowem Bożym.
1: Na mszy świętej obecni byli przedstawiciele wielu jednostek strażackich z całej Polski. Przed nami uroczystości ku czci patronki Warszawy. W środę rozpoczną się obchody odpustu w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Warszawie. Zapowiadał je w poranku z Radiem Warszawa ojciec Leszek Gołębiewski, jezuita. Duchowny podkreślał, że sanktuarium to duchowe serce stolicy.
4: Bo w samym centrum, pośród zgiełku, pośród codzienności, ale właśnie jest ta przestrzeń ciszy, modlitwy i tam od wieków mieszkańcy Warszawy przychodzili z tym, co dla nich było najważniejsze. To znaczy, no, ze swoimi troskami, ze swoimi lękami o przyszłość, ale też myślę z wdzięcznością.
1: Od środy do piątku do 19.30 wierni będą mogli spotkać się w sanktuarium na nabożeństwie majowym przy świętej i konferencji. W ten sposób przygotują się na sobotnie centralne uroczystości.
4: Już takim centralnym punktem to będzie procesja różańcowa o godzinie 19.00. I z sanktuarium wyjdziemy z procesją i to jest ważny element, bo to jest wyjście, to jest modlitwa, która wychodzi na ulicę miasta. Więc ta procesja będzie uliczkami Starego Miasta.
1: Uroczystości zakończą się o 20.00 mszą świętą pod przewodnictwem biskupa Rafała Markowskiego, biskupa pomocniczego archidiecezji warszawskiej. Papież Leon XIV 8 maja uda się do sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach, a następnie odwiedzi Neapol. Spotka się z wiernymi na Piazza del Plebiscito. Włoskie media podkreślają, że to wizyta w trudnym regionie Kampania, gdzie silne są wpływy Kamory, odpowiedzialnej m.in. za handel narkotykami, wymuszenia i nielegalną utylizację odpadów. Komentatorzy zastanawiają się, czy papież, podobnie jak jego poprzednicy, poruszy problem Kamory oraz jej ofiar, w tym księży sprzeciwiających się działalności mafii.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: To już padało dzisiaj w wiadomościach, ale chciałbym, żebyśmy wszyscy wzięli sobie to do serca a propos zagrożenia pożarowego, bo na dzień 4 maja w województwie mazowieckim wydano ostrzeżenia dotyczące dużego, podkreślam, dużego zagrożenia pożarowego. Nawet Centrum RCB, czyli Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, wystosowało alerty do mieszkańców i osób przebywających w wybranych powiatach regionu województwa mazowieckiego, apelując o zachowanie szczególnej ostrożności, nie używanie ognia w pobliżu terenów zalesionych. Ja wiem, że ta pogoda teraz do... No, dobra, jest, może ktoś chce grilla po południu sobie zrobić, może ma urlop teraz i tak dalej, przedłużył sobie majówkę. Pamiętajcie, te grille też trzeba zabezpieczyć, zalać wodą najlepiej po wszystkim i tak dalej, bo takiego jednego niewinnego, chciałoby się powiedzieć, od bzdura, takiego głupiego grilla, czy też głupiej iskierki, może dojść do poważnego pożaru, bo ściółka jest sucha i tu oczywiście cieszymy się, że słońce, że fajnie, ale jest sucho, za sucho. Więc generalnie ostrożnie z ogniem, do palaczy też, a w ogóle się pochwalę Państwu, jestem byłym palaczem, natomiast do palaczy też, te niedopałki, no musisz w tym lesie, tam musisz, idąc na spacer? No nie, nie musisz. Więc nie rób tego, człowieku. Więc naprawdę ostrożnie i dbajmy, bo jak my nie zadbamy o siebie dookoła, to nawet najlepsi strażacy na świecie to będą tylko to gasić, ale to nie odrośnie.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: A strażaków, jak Państwo słyszeli, mamy najlepszych na świecie. Pozdrawiam wszystkich, wszystkich bez wyjątku, wszystkie i wszystkich. Bez wyjątku, dzięki, szacunek jeszcze raz za Waszą służbę. Więc jak widzicie Państwo, w korku stojąc na przykład, ja wiem, że ciężko jest tak zjechać od razu na bok i tak dalej, ale te wozy strażackie są ogromne. Zresztą w ogóle służby, wiadomo, że przepuszczamy. Pojazdy uprzywilejowane. Najtrudniej będzie o to na Nowym Świecie, między Nowym Światem a Belwederską tak naprawdę, od Lorenca do Lądowej. Tam jest ciasno, 15 minut pokonujemy ten odcinek, 13 minut spędzimy na trasie toruńskiej od Słubickiej do Mostu Grota. Aleja Solidarności od Bielańskiej do Nowego Zjazdu, tam jest 8 minut, ale później jest też Aleja Niepodległości, to już w innym miejscu, od Abramowskiego do Alei Lotników. 8 minut, czyli tyle samo czasu. 7 minut spędzimy na Powstańców Śląskich od Strąkowej do Połczyńskiej, kiedy ktoś z Państwa wybiera się na południe lub południowy zachód Warszawy, czyli Konstancin, Piaseczno, Nadarzyn, Pruszków i zachód Błonie. Proszę liczyć się z czasem przejazdu z centrum Warszawy około godziny.
2: When I first saw you,

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Matury są, ale także matury to również zapowiedź remontu. W jednym z liceów warszawskich, chodzi dokładnie o liceum Władysława IV na Pradze, przejdzie kompleksową modernizację. Dzielnica podpisała umowę na pierwszy etap prac o wartości 9 milionów złotych, a o szczegółach opowie Artur Chmielewski.
2: Ta szkoła to nie tylko mury, ale przede wszystkim wieloletnia tradycja. Inwestycja, która ma poprawić warunki nauki, ma potrwać 12 miesięcy. O zakresie prac mówi rzecznik dzielnicy Julian Rembelski.
3: W pierwszym etapie przede wszystkim tutaj skupimy się na remoncie elewacji, budowie zewnętrznego dźwigu osobowego, co będzie miało znaczący wpływ na funkcjonowanie placówki z racji tego, że na obecną chwilę nie ma tam windy.
2: Ma to stanowić pomoc dla osób ograniczonych ruchowo.
3: Przede wszystkim tutaj wchodzą kwestie dostępności architektonicznej, tak więc szkoła stanie się bardziej dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, no i także dla osób, które mogą mieć problemy z poruszaniem się.
2: A zachowany zostanie także zabytkowy charakter budynku.
3: Będziemy wymieniać i odtwarzać stolarkę okienną, a także będzie tutaj w zakres tych prac wchodziła renowacja drzwi zewnętrznych, także remont komórek mieszkaniowych, które mają być przeznaczone na sale dydaktyczne, na taką przestrzeń, którą szkoła będzie mogło wykorzystać do celów edukacyjnych.
2: W ramach modernizacji budowniczy wprowadzą również izolację przeciwwilgociową i termiczną fundamentów. Remont odbędzie się w taki sposób, aby umożliwić prowadzenie zajęć.
3: Cała ta modernizacja będzie się odbywała w takim trybie, aby nie naruszać funkcjonowania szkoły. To znaczy będziemy dostosowali ten remont tak, aby wszystkie lekcje mogły się odbywać bez problemów.
2: Szkoła oferuje edukację na najwyższym poziomie.
3: Liceum Władysława zajmuje wysokie miejsca, najwyższe, jeśli chodzi o ranking perspektyw, a także no, jest taką kuźnią młodych talentów, które później nawiązują współpracę z uczelniami warszawskimi na najwyższym poziomie.
2: Wskazał przedstawiciel urzędu. Na realizację inwestycji dzielnica pozyskała 4 miliony złotych dofinansowania, które pochodziły z budżetu samorządu województwa mazowieckiego.
3: Te wszystkie programy i dofinansowania pozwoliły nam także na to, aby w pełni zmodernizować ten budynek i sprostać oczekiwaniom, no, zarówno społeczności uczniowskiej, jak i w ogóle mieszkańców, którzy także wyczekiwali tego remontu.
2: Projekt jest częścią gminnego programu rewitalizacji. 8 Liceum Ogólnokształcące imienia Władysława IV w Warszawie jest miejscem, w którym przeszłość splata się z teraźniejszością. Od czasów zaborów, przez dramat II wojny światowej i tajne nauczanie, aż po współczesne sukcesy uczniów. Każde pokolenie zostawiło tu swój ślad, budując renomę szkoły, która dziś uchodzi za jedną z najbardziej rozpoznawalnych w stolicy. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Często mówimy, że na przykład kierowcy już z wieloletnim stażem, takim naprawdę x10-letnim stażem, mówią, że no dzisiaj to nie wiem, czy bym zdał. Albo że odwrotnie, że dzisiaj to egzaminy na prawo jazdy są takie, że o, kochany, to w ogóle, nawet bym nie zauważył, że zdałem. Czy tak jest z maturą? Nie wiem, przejrzałem, bo wypłynęły, ale już legalnie, oficjalnie, nie te, co tam nielegalnie wypłynęły, tylko już oficjalnie opublikowano pytania, zadania maturalne i proponowane odpowiedzi i mam takie spostrzeżenie, nie wiem czy dobre, proszę maturzyści, poprawcie mnie i zadzwońcie do mnie w ogóle dzisiejsi maturzyści, jeżeli chcecie się podzielić wrażeniami, to zapraszam 512 700 444 512 700 555, chociaż wiem, że ostatnia rzecz, o której chcecie mówić, to jak wam poszło. Ale w razie czego zapraszam, linie otwarte dla maturzystów dzisiaj są i na przykład nie wiem, czy bym się wstrzelił z odpowiedzią, bo mniej więcej wiem, o co chodzi w tych pytaniach. Myślę, że na sporą część z polskiego, no na jakąś część bym odpowiedział, tak z głowy siadając, ale nie wiem, czy bym się wstrzelił. I właśnie chodzi o to wstrzelenie się i użycie odpowiedniego słowa. Już niestety, jak ja zdawałem maturę, to też już tak było, że użyj tego słowa i wtedy będzie wszystko jasne. Na pewno nie ma tego problemu Michał Koźlik, który za chwilę przeczyta wiadomości, bo to on je tworzy, a więc wiadomości Radia Warszawa już za chwilę.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Żelazko, potrzebuję żelazka. Dlaczego ta koszula taka pognieciona?
2: Panie Jarku, na maturę to można było koszulę wyprasować.
1: A długopis? Zapomniałem.
2: Panie Jarku, a długopis?
3: Jarek, halo, zaczynamy.
1: Nie zmusisz mnie do pisania matury.
3: Nie, spokojnie, to już za tobą, ale potrzebne wsparcie dla maturzystów.
1: Porcja uśmiechu, odrobina niezbędnego luzu i skuteczne budzenie na maturę.
3: Od poniedziałku do piątku, od 7 do 10 w poranku z Radiem Warszawa.
1: Budzimy stolice i okolice.
3: Maturzystów i ich bliskich.
1: Weronika Ostrowska.
3: I Jarek Wydra.
4: W tym tygodniu na 106.2 FM jest z nami pan Wincenty Pipka, psycholog Związek Dużych Rodzin 3+. Dzień dobry, panie Wincenty.
5: Dzień dobry.
4: O czym w tym tygodniu będziemy mówić?
5: Będziemy mówić o maturach. A co za tym idzie, to matury, kasztany, komunikacja między młodymi ludźmi i w ogóle potrzeba relacji. Bo matura to jest próg, przez który trzeba przejść w już dorosłe życie, egzamin dojrzałości.
4: Pan Wincenty Pipka, Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 10.40 i 19.20. Do usłyszenia.
0: Ogłoszenie nadawcy.
6: Minęła 17, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Szacowanie strat po przymrozkach. Rolnicy mają problem. Amerykański okręt zaatakowany przez Iran. Doszło do tego w cieśninie Ormus. Mężczyzna z objawami demencji w komunikacji miejskiej. Pomogła opaska ratunkowa. Powołane przez wojewodów komisje ruszyły w teren. Rozpoczęto szacowanie strat, jakie w rolnictwie i sadownictwie wyrządziły przymrozki.
8: To trzecie z rzędu, ale zdecydowanie najgorsze w skutkach wiosenne przymrozki. Skala zniszczeń jest ogromna, dlatego jak mówi rzecznik wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła, niezwłocznie przystąpiono do liczenia strat.
9: Wojewoda powołał 296 komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. Według przekazanych informacji zgłoszono już co najmniej 413 gospodarstw poszkodowanych, a ta liczba może jeszcze wzrosnąć.
8: Komisje działają też na wschodzie Polski, zapewnia wicewojewoda lubelski Andrzej Maj.
10: Rolnicy, którzy zostali poszkodowani w tych przymrozkach, a wręcz mrozach, mogą już zgłaszać się do urzędu gminy, składać oświadczenie i zgodnie z tym oświadczeniem komisja wyjdzie w teren, żeby oszacować te straty.
8: Swój raport wyrządzonych przez przymrozki szkód przygotowuje także Związek Sadowników RP.
7: Informowała Anna Orzeł.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Amerykański okręt zaatakowany rakietami w cieśninie Ormus przez irańską marynę wojenną. Dwa pociski miały w niego trafić po tym, jak zignorował wezwania Irańczyków do zatrzymania się. Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych oświadczyło, że okręt nie został trafiony. Do incydentu doszło na wysokości irańskiego miasta portowego Jask przy wejściu do cieśniny.
12: Wcześniej irańska armia przestrzegła, że zaatakuje każdego, kto spróbuje przedrzeć się przez cieśninę Ormus. Była to reakcja na zapowiedziany przez Donalda Trumpa projekt Wolność, w ramach którego amerykańska marynarka wojenna ma, jak określił, przeprowadzać statki, które utknęły w cieśninie Ormus i w Zatoce Perskiej. Irańska armia wezwała wszystkie statki handlowe i tankowce do powstrzymania się od prób przepłynięcia cieśniny bez uzgodnienia. Jej główny dowódca, generał Ali Abdollahi, zapowiedział, że każda zagraniczna siła zbrojna, zwłaszcza amerykańska, ma zostać zaatakowana, jeśli tylko spróbuje wpłynąć do cieśniny.
7: Informowała Milena Rachid-Rehab.
11: Dzieje się blisko.
7: Mężczyzna z objawami demencji w autobusie. Pomogła opaska ICE. Strażnicy miejscy otrzymali zgłoszenie od kierującej autobusem. Do pętli dojechał senior, który miał problemy z odnalezieniem się w otoczeniu. Relacjonuje starszy inspektor Sławomir Smyk z referatu prasowego Straży Miejskiej.
13: Który nie potrafił określić, gdzie się znajduje, ani nawet jaka jest pora dnia. Mężczyzna nie wiedział, ile ma lat, czy i jak długo przebywa poza domem. Był wystraszony i zmarznięty. Od razu było widać, że ten pan cierpi na zaawansowaną demencję. Strażników przywitał jak starych znajomych. Próbował przytulić, potem wziął funkcjonariuszkę za rękę i zaczął głaskać. Zachowywał się trochę jak mały chłopiec.
7: Funkcjonariusze nie znaleźli przy mężczyźnie dokumentów. Ich uwagę zwróciła natomiast opaska, na której zanotowany był numer telefonu.
13: Okazało się, że numer należy do sąsiadki, 82-letniego seniora. Kobieta potwierdziła jego tożsamość i przekazała, że opiekuje się doraźnie sąsiadem. Powiedziała, że musiał wymknąć się z domu bardzo wcześnie, bo nie zauważyła tego i cieszy się, że się odnalazł. 82-latek nie wymagał pomocy medycznej, dlatego strażnicy odwieźli go do domu, pozostawiając pod opieką troskliwej sąsiadki.
7: Jak mówią strażnicy, warto wyposażyć dzieci i osoby starsze w karty lub opaski ICE z kontaktem do bliskich.
14: Z Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
6: No to jesteśmy w szczytowym momencie temperatury, 26 stopni Celsjusza, ale uwaga, noc będzie ciepła. No jeszcze do tropikalnych nam brakuje i no wiem, że nie wykraczę tutaj ani nic nowego nie powiem, bo takie nas pewnie czekają. Zobaczymy, jakie będą te wakacje. Na razie jest tak, że 26 jest teraz, o drugiej w nocy będzie 16 stopni, jutro maksymalnie 28, ale już możemy spodziewać się burz, więc będzie parno bardzo.
14: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
11: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
6: I tak jeszcze będziemy podróżować do godziny 18, jeszcze 55 minut tego wspólnego spaceru, podróży po historiach związanych ze strażakami, z miastem i z maturami. Oczywiście pozdrawiamy wszystkich maturzystów niezmiennie. Mam nadzieję, że wszystkim dobrze poszło. Jutro chyba matma jest, tak? Czy coś? Dobra, zaraz sprawdzę, co was tam czeka. W każdym razie, drodzy maturzyści, tak czy inaczej, połamania piór, bo ten maraton to dopiero się zaczął, to tak na pocieszenie.
11: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
6: Come on, yeah. Ale drodzy maturzyści, wujek Michał wam powie jedną rzecz. Dobra rada wujka Michała. To jest pikuś, naprawdę pikuś, przy tym co was czeka na studiach, przy sesji. Będziecie wspominać tę maturę i tęsknić za nią. No, Ronan Keating dla was.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: W stolicy dzisiaj, proszę Państwa, zaroiło się od przepięknych mundurów. No nic dziwnego, czy te dystynkcje tam się błyszczały, bo w końcu 4 maja to Dzień Strażaka, a uroczystością przyglądał się nasz człowiek, Wojciech Dudkowski.
2: Mundury galowe, dźwięki orkiestry, ordery i odznaczenia. W stolicy świętowali dziś strażacy. 4 maja to dzień świętego Floriana, patrona zarówno zawodowców, jak i ochotników. Obchody rozpoczęły się mszą świętą w katedrze świętego Floriana na Pradze. Delegat Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa strażaków, biskup Romuald Kamiński, podkreślił, że pogłębienie relacji z Bogiem zawsze musi iść w parze z uważnością na drugiego człowieka. Zaapelował też o wyciszenie konfliktów.
3: To dla nas jest przerażające, że taka jest nienawiść, ona jest spowodowana tym, że w ludzkości dokonało się ogromne zaniedbanie polegające na tym, że wyzbyło się mocy Bożej.
2: W południe rozpoczęły się uroczystości na placu Piłsudskiego przed grobem nieznanego żołnierza. Ponad 300 strażaków otrzymało promocję na pierwszy stopień oficerski, młodszego kapitana Państwowej Straży Pożarnej.
4: Do promocji!
5: Młodszy kapitan, jak utrzymany? Na pewno zmęczony, dużo ulgi, no i taka satysfakcja. 4 lata w Akademii Pożarniczej. Od takiego podstawowego szkolenia w zawodzie strażak, przez całą gamę przedmiotów inżynierskich, tak naprawdę z każdej dziedziny. Zawsze chciałem wstąpić do służby.
6: Młodszy kapitan Laskowski Mariusz. Bardzo emocjonalne, podniosła chwila. To była wymagająca szkoła, która trwała 4 lata. Także no, dużo, dużo bardzo przydatnej wiedzy, jeżeli chodzi o nasz wykonywany zawód. Także chylę czoła dla wszystkich wykładowców, tak, i nauczycieli akademickich.
2: Nowym oficerom Państwowej Straży Pożarnej towarzyszyły dumne rodziny i znajomi.
7: Bardzo dumni z dziećmi, z męża, za jego wytrwałość, cierpliwość, no i poświęcenie.
8: Bardzo się cieszymy. Szliśmy najgłośniej z całego tłumu. Gasi wszelkie pożary.
9: Są emocje, wiadomo, zawsze to kolega z jednostki.
10: Duma mnie rozpiera.
11: Duże przeżycie, nie łezka wokół się kręci, tym bardziej, że go sama wychowywała mnie, trójkę dzieci. Jestem bardzo dumna, że tyle no, nauki trochę trzeba było, trochę pracy włożyć.
2: Uroczystości zakończyła defilada pododdziałów. W Polsce w Państwowej Straży Pożarnej służy około 31 tysięcy funkcjonariuszy. Wspomaga ich prawie 300 tysięcy ochotników. Dziś życzymy tyle samo wyjazdów, co powrotów. Wojciech Dudkowski, Radio Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Między kolejową a pułkową, dokładnie od Żwirowej do Wójcickiego. Korkometr mi wzrósł z 7 do 8 stopni w skali korkometru. Aleja Solidarności od Dobrzeńskiego do Nowego Zjazdu, tutaj 12 minut spędzimy. 10 minut na Chrobrego między Popularną a Dojazdową. Dokładnie ten odcinek między Chrobrego a Kleszczową. Sobieskiego. Od Eignera do Bonifacego, tam było też około 10 minut. Żwirki i Wigury, 1 sierpnia do KOR 9 minut. Natomiast najszybciej z centrum Warszawy obecnie przedostaniemy się do Starej Miłosny 34 minuty, w Kabaty 35, Nadarzyn i Pruszków około 40 minut, Łomianki 37. To są te najszybsze kierunki. Pozostałe około 50 minut, czyli od Błonia po Otwocz, od Konstancina po Jabłonną, od Marek po Piaseczną. Tutaj musimy liczyć ze ścisłego centrum Warszawy 50 minut i oby tylko tyle.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Ciekawe, czy jest taki kozak, który ze wszystkich przedmiotów zdaje maturę, bo jeżeli tak, to ma niezły maraton, bo aż do 20 maja, no dobra, 21 jeszcze są takie przedmioty jak języki mniejszości narodowych, poziom podstawowy, chemia w języku obcym dla absolwentów szkół oddziałów dwujęzycznych, dwujęzyczna fizyka, dwujęzyczna biologia i dwujęzyczna historia. O, to fajne akurat może być. W każdym razie jutro jest nieźle, bo myślę o mieszkańcach północy i południa kraju zwłaszcza, ale także i tych, którzy wybrali język łaciński i kulturę antyczną, bo, dlaczego tak? Ponieważ jutro o 9 rano jest podstawowa matura z matmy i ona trwa 180 minut, a o 14 język kaszubski, łemkowski i język łaciński i kultura antyczna na poziomie rozszerzonym, także grubo jest i tak już te takie przedmiotowe matury mogą być, bo jak na przykład ktoś zdaje angielski i jeszcze historię muzyki, no to 7 maja w czwartek też ma nieźle, niezły maraton, ale dacie radę, wierzę w was.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Tak, przypominam, matura przy sesji to luzik jest. First Aid and Aid Kit, tak się nazywa ten zespół, My Silver Lining, słuchamy.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Nie wiem, czy Państwo słyszeli, ale myślę, że tak, aczkolwiek to jest historia warta podkreślenia, co znaczy upór, samozaparcie i realizacja tego, co życie zabrało i czego nie ułatwiało. Najstarszy maturzysta w Polsce, pan Józef Peruga, lat 87, to jego trzecie podejście, no tak mu się życie potoczyło, a nie inaczej. Natomiast pan Józef urodził się w okolicach Turków w 1939 roku. W czasie wojny jako dziecko był więźniem niemieckiego obozu. Mieszkał w różnych, najprzeróżniejszych regionach naszego kraju, a od ponad 20 lat jest kaliszaninem. Przez lata pracował jako kierowca pojazdów uprzywilejowanych, autobusów i ciężarówek. Pan Józef dostanie wydłużony czas z uwagi na problemy ze wzrokiem, także panie Józefie, no mam nadzieję, że poszło dobrze i jeżeli tam kolejne egzaminy pan przystępuje do kolejnych, to trzymamy kciuki połamania pióra. To jest siła woli i samozaparcia. Piękna w sumie, sama w sobie ta historia.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Jakiś czas temu informowałem Państwa, że będzie ten Adriatic Express, czyli pociąg do Chorwacji. Także mordeczko, na Chorwację możemy lecieć pociągiem, koleją. I jutro, od jutra można kupić bilety od 5 maja, a pociąg wystartuje 26 czerwca. Będzie jeździł częściej, jak zapowiada PKP, czyli nie 4 razy w tygodniu, a 6 razy w tygodniu. W zeszłym roku okazał się hitem, więc jakby zwiększono. Mało tego, bo będą wagony do słoweńskiego Kopru i w Lublianie one będą odłączane i będą jechały dalej do Kopru. Ponadto będzie możliwy zakup wspólnego biletu Adriatic Express plus autobus dla tych, którzy by chcieli dojechać do Triestu. Triest, przypomnę, Włochy, drodzy maturzyści, geografia, a zamknąłem sobie ten plik, ale geografia jakoś tam w przyszłym tygodniu chyba jest. W każdym razie pociąg rusza, ceny, no cóż, w euro liczone, tanio nie jest, ale za to 20 godzin w pociągu i do Chorwacji, myślę, że to jest ciekawa opcja.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Nie, no serio, ja uwielbiam pociągi, tylko z czwórką dzieci to może być trochę, no wiadomo. Dobra, korki. 18 minut stoimy na Towarowej do Dźwirki, od Łódzkiej do Banacha. O, może tak będzie prościej. 10 minut w Alei Niepodległości między Ligocką a Batorego spędzimy. 8 minut na Jana Pawła, od Miłej do Ronda Radosława. Powstańców Śląskich, pomiędzy Olbrachta a Bolkowską, minut 5. Cybernetyki, od Komputerowej do Rzymowskiego, no... Tam zawsze jest korek, o tej porze 5 minut. No to tam to jest 5 minut, tak. To jest długo, to jest dużo. W każdym razie najszybciej dojedziemy do Pruszkowa, Nadarzyna, w Kabaty i do Starej Miłosny. Wszystkie pozostałe kierunki, czyli od Piaseczna po Jabłonną, od Łomianki po Konstancino, do Twocka po Błonie i do Marek. Z centrum Warszawy musimy liczyć około godziny drogi. No dobra, 48 do 60 minut.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Zapraszałem już Państwa na ulicę Floriańską i zapraszam nadal pod adres Floriańska 3, 16 maja, Noc Muzeów. I my oczywiście jako radio uczestniczymy w tej Nocy Muzeów. 17, 18, 19 o pełnych godzinach można zapisywać się, bo obowiązują zapisy przez naszą stronę internetową radiowarszawa.com.pl i będzie można zobaczyć radio od środka, jak tutaj siedzimy, pracujemy, jakie mamy fajne, bo mamy fajne warunki, jak powstaje radio, czyli to, czego nie widać, to, co... Tak, też czasami nie słychać. Natomiast na Floriańską zapraszam też tydzień wcześniej, bo 16 Noc Muzeów, ale 10. Jarmark Floriański się odbędzie 10 maja. Ceramika, ręcznie robiona biżuteria, produkty spożywcze, rękodzieło codziennego użytku. To wszystko na ulicy Floriańskiej 10 maja. Hitem to było w zeszłym roku i Praga Północ organizuje ten jarmark także i w tym roku.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: A ty dziwisz się?
2: Odrobinę.
1: Dzień dobry, Wojtku.
2: Odrobinę co godzinę.
1: Odrobinę co godzinę. Wiesz, że Niagary nam podświetlono z okazji tego?
2: Nam. Nie byłem nigdy. Ty byłeś, a ja nie byłem.
1: Miałem taką przyjemność być tam.
2: Ja widziałem na Google Street.
1: Ale jak byłem, to nie była podświetlona. Powiem ci więcej.
2: Ale byłeś może rano.
1: Nie, ja miałem okazję widzieć Niagarę dwa razy. Nie, zimą.
2: Płynęła.
1: Wrażenia były niezapomniane, ale...
2: Nocą, także nocą?
1: Nie. Co ty, to było minus 40 w nocy wtedy w Kanadzie.
2: No to ja chciałem, żeby była podświetlona.
1: No nie, ale tam ona, i ona nawet chyba była przymarznięta, taka lekkie, wiesz, tak sopelki wisiały.
2: Ale ciekawe, jak ją po tego...
1: No latarkę wzięły i podświetliły.
2: A, to ktoś stoi z latarką? Czyli no, jest nowy zawód, latarkowy przy tym...
1: Tak, podświetlacz Niagary.
2: A teraz jest podświetlacz Niagary.
1: Słuchaj, wiesz, że możesz się pociągiem przejechać?
2: Nie raz, nie dwa, nie trzy. Chodzi ci o tą panią, co? Mazowieckie w ogóle?
1: Nie, żadne
2: to
1: takie. Słuchaj, ja zachęcam do turystyki, tak jak jest Adriatic Express, wiesz, ten na Chorwację mordo można pojechać teraz. Teraz na Chorwację. To możesz pojechać... Słuchaj, możesz pojechać na Finlandię z Portugalii.
2: Ale jak?
1: No to z Portugalii, znaczy, jest
2: rozumiem,
1: połączony ten.
2: Przez naszego wroga, że tak powiem, wspólnego, czy jak oni tam
1: Nie, płyną? Oni płyną tam pociągiem, się można przejechać lądową drogą, jest infrastruktura.
2: A później pociąg nad prom?
1: Tak, ale Tornio i Haparanda dzieli zaledwie kilka kilometrów, ale różnice w infrastrukturze blokowały ciągłość połączeń. Ale już nie ma tych różnic w infrastrukturze.
2: Bo co, znaczy tory zrobili na morzu?
1: Nie wiem.
2: Morzem? Za morzem?
1: Ważne, że tory są dobre.
2: Dzisiaj widziałem, jak jechałem pana na rejestracji z Finlandii.
1: Na zdrowie. Miłego poniedziałku, wiecie, drodzy maturzyści.
2: Tak, tobie też życzymy miłego poniedziałku.
1: Dziękuję.
2: Maturzysto był.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: O flagach, o symbolach, tych pochodzących z przeszłości i tych stosunkowo niedawnych rozmawiał będę z Robertem Szydlikiem. Marcin Pąk, zapraszam już dziś po godzinie 20.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Majowy numer miesięcznika Różaniec już dostępny. W tym wydaniu temat numeru: Maryja przewodniczką w drodze. Maryja nauczycielką relacji. Co mówią o nas dogmaty maryjne? Czy potrzebujemy osobistego zawierzenia się Matce Bożej? Jak Maryja i Kościół pomagają znieść cierpienie? A ponadto 800-lecie śmierci świętego Franciszka. Fragment nowej książki Romana Zięby. Jak Kościół odnosi się do rozwoju techniki, w tym sztucznej inteligencji? Zamów już dziś. Wydawnictwo Sióstr Loretanek. Telefon 673 58 39. sklep.loretanki.pl. Subskrypcja Rozaniec EU.
0: Po reklamie.
3: Tu Radio Warszawa, minuta po godzinie 18.
4: Podsumowanie wiadomości lokalnych dnia. Michał Koźlik, zapraszam. Dobiegły końca centralne uroczystości z okazji Dnia Strażaka na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Prawie 300 strażaków z całej Polski zostało promowanych na pierwszy stopień oficerski. Towarzyszyli im bliscy i znajomi.
5: Bardzo dumni z dziećmi, z męża, za jego wytrwałość, cierpliwość, no i poświęcenie.
6: Bardzo się cieszymy. Czuliśmy najgłośniej z całego tłumu.
7: Są emocje, wiadomo, zawsze to kolega z jednostki.
8: Duma mnie rozpiera.
9: Duże przeżycie, nie łezka wokół się kręci, tym bardziej, że go sama wychowywałam. Jestem bardzo dumna, że tyle nauki trochę trzeba było, trochę pracy.
4: W Polsce służy ponad 30 tysięcy funkcjonariuszy Straży Pożarnej, zawodowych strażaków, a wspomaga ich prawie 300 tysięcy ochotników. Uderzył w bok samochodu, potem próbował uciec. Policjanci z Otwocka zatrzymali nietrzeźwego kierującego w Konstancinie Jeziornie. Wcześniej ujął go inny kierowca, mówi oficer prasowy otwockiej policji Magdalena Gąsowska.
10: Kierujący pojazdem marki Audi, poruszając się ulicą Warszawską, uderzył prawym bokiem swojego auta w stojące na sąsiednim pasie Volvo. Sprawca zdarzenia nie zatrzymał się i odjechał z miejsca. Poszkodowany kierujący ruszył za nim, kontynuując jazdę aż do ulicy Piaseczyńskiej, gdzie skutecznie uniemożliwił mu dalszą jazdę.
4: Mężczyzna odmówił badania alkomatem, musiał więc trafić do szpitala. Tam wyszło na jaw, że miał 2,5 promila. Usłyszał już zarzuty. Powracamy do tematu fotoradaru, który stanął w miejscu tragicznego wypadku z początku roku. Zginął wówczas 6-letni chłopiec. Urządzenie działa na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej i Zamienieckiej i ma ograniczyć prędkość kierowców jadących w stronę Wawra. Co o tym rozwiązaniu sądzą mieszkańcy, to sprawdził Artur Chmielewski.
11: Tutaj się wydarzyła jakaś totalna tragedia z udziałem małego dziecka i stanął taki żółty straszak. Nie wiem, no dla mnie uważam, że to nie jest wystarczające. No.
12: Fotoradar jest potrzebny, no, żeby się nie rozpędzali, ładna, prosta. I, no wie pan, na wariactwo nie ma lekarstwa, no po prostu. Co by nie postawić, to i tak jak ktoś jest szalony, no to będzie tak jeździł.
13: Wierzę w siłę fotoradarów.
14: Nie wystarczy, moim zdaniem to jest tylko po to, żeby zacząć pieniądze ściągać, spójnie, w ogóle organizacja zmieniona i coś innego wymyślone. Fotoradar to nie jest wyjście.
4: W przyszłym roku skrzyżowanie przejdzie gruntowną przebudowę. Prace mają być realizowane wspólnie z tramwajami warszawskimi. Nowa baza utrzymaniowo-naprawcza kolei mazowieckich uruchomiona w Radomiu. To pierwsze takie zaplecze spółki w południowej części województwa, które usprawni serwis taboru i obsługę połączeń w całym regionie. To ważny krok, wskazuje wicemarszałek Rafał Rajkowski.
15: No to taki moment, kiedy jesteśmy dumni z tego, że udało nam się ten proces inwestycyjny doprowadzić do końca. Pierwszy pociąg dzisiaj gościnnie, co prawda, Stadlerowskie EZ, ale zagościł już w tej bazie.
4: W bazie będą obsługiwane pociągi jeżdżące na trasach do Warszawy, Dęblina i Skarżyska Kamiennej. Policjanci z komisariatu w Pomiechówku zatrzymali 22-latkę podejrzaną o kradzież dziecięcego roweru. Jednoślad zniknął z klatki schodowej jednego z bloków. Właścicielka opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie roweru. Świadkowie zauważyli kobietę jadącą jednośladem w kierunku Nasielska. Kobieta chciała uniknąć konsekwencji w nietypowy sposób, mówi Katarzyna Trąbińska z policji w Nowym Dworze Mazowieckim.
16: Kobieta, chcąc uniknąć odpowiedzialności, próbowała zmienić swój wygląd, farbując włosy na kolor ciemny. Nie zmyliło to jednak policjantów. Zatrzymana była wyraźnie zaskoczona wizytą mundurowych, przypuszczalnie licząc na to, że pozostanie nierozpoznana.
4: Kobieta usłyszała zarzuty, a rower się odnalazł. Polonia Warszawa zmierzy się w ramach 31. kolejki Betclic pierwszej ligi z Polonią Bytom. Czarne koszule mają na koncie 47 punktów i zajmują w tym momencie 7. pozycję w lidze. Jeśli wygrają, to awansują na 5. miejsce gwarantujące udział w barażach o ekstraklasę. Więcej o tym spotkaniu Damian Kowalski.
8: Czarne koszule wygrały 2 ostatnie spotkania i apetyty kibiców z Konwiktorskiej na awans do ekstraklasy wzrosły. Po meczu z Chrobrym Głogów trener Mariusz Pawlak podkreślał, że drużyna jest maksymalnie skoncentrowana na osiągnięciu celu.
13: Świadomość piłkarzy Polonii Warszawa jest naprawdę na wysokim poziomie, bo oprócz analiz czy rozmów, to też mają swoje ankiety pomeczowe, które są, można powiedzieć, bardzo, bardzo mocno i uczciwie do tego podchodzą.
8: Ostatni mecz pomiędzy imienniczkami zakończył się zwycięstwem czarnych koszul 2-1. Co ciekawe, jeśli uwzględnimy tylko tabelę meczów wyjazdowych, to poloniści zajmują 2. miejsce w lidze.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
3: Pięknie i ciepło nam się zrobiło, 26 stopni w Warszawie, w końcu mogę to powiedzieć, piękna temperatura. Tyleż samo mają mieszkańcy Ząbek, Łomianek, Klaudyno, Ożerowa Mazowieckiego, Pruszkowa, Raszyna i Piaseczna, 25 w Mińsku Mazowieckim, w Żądzy, w Brzuzach i w Stanisławowie. Tyleż samo także w Teresinie. Wiatr południowo-zachodni, prędkość niewielka, ciśnienie powolutku stabilizuje się. 997 hektopaskali z małym haczykiem.
2: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
3: Poniedziałkowy wieczór w dobrej atmosferze, czas zacząć. Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie i zapraszam. Bądźcie razem z nami. Enia już za chwilę. NWRI zaśpiewa także dla nas Makowiecki, Bent czy chociażby Alex Warren. A jeśli chodzi o słowo, to na pewno będzie to dobre słowo. Zresztą same dobre słowa dla Państwa przekazujemy. Serdecznie zatem zapraszam. Bądźcie z nami.

0: Tu Radio Warszawa, mamy 14,5 minuty, dokładnie, 14,5 minuty po godzinie 18. Kilka informacji o utrudnieniach w stolicy. Dziś dużo ich nie ma. Na szczęście część z nas prawdopodobnie jeszcze nie wróciła z tak zwanego weekendu początku maja. Towarowo od Prostej do Banacha, ale Kigorek także na Powstańców Śląskich od Olbrachta do ulicy Bolkowskiej, Komitet Obrony Robotników do od Wirażowej do ulicy Postępu, tu także tworzy się korek Aleje Solidarności w kierunku nowego zjazdu wylotówki na Otwock, Starą Miłosną i Konstancin, tam prawie godzina drogi. Utrudnienia także napotkamy na wjeździe do stolicy od strony Łomianek, Błonia i Konstancina. Od Błonia to ponad godzina drogi ciasno na Alei Czerwca, od Alei Jerozolimskich, Alei Jerozolimskie w okolicach Dworca Zachodniego, gdzie przypominam cały czas trwa remont także na Bitwę Warszawskiej, w okolice Grójeckiej, Banacha, tam także niestety postoimy w wielu miejscach, zatem warto zdjąć nogę z gazu, jak się jedzie i rozglądać się dosyć intensywnie. A ciasno jeszcze przed pomnikiem lotnika, tam również klasyczny korek, jak to w tym miejscu.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: 20, prawie 2 minuty po godzinie 18. Dobry czas na dobre słowo. Także w Radio Warszawa już w maju.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z rozważania Ojca Świętego Leona XIV podczas czuwania modlitewnego w intencji pokoju. Bazylika Świętego Piotra, Watykan, 11 kwietnia 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, wasza modlitwa jest wyrazem wiary, która według słów Jezusa przenosi góry. Dziękuję wam za przyjęcie tego zaproszenia i za to, że zgromadziliście się tutaj, przy grobie Świętego Piotra, a także w tak wielu innych miejscach świata, aby błagać o pokój. Wojna dzieli, nadzieja jednoczy. Przemoc depcze, miłość podnosi. Bałwochwalstwo zaślepia. Bóg żywy oświeca. Wystarczy odrobina wiary, okruszyna wiary, najdrożsi, aby wspólnie jako ludzkość i z człowieczeństwem stawić czoła tej dramatycznej godzinie dziejów. Modlitwa bowiem nie jest schronieniem, by uchylić się od odpowiedzialności. Nie jest środkiem znieczulającym, który pozwala uniknąć bólu wywołanego przez tyle niesprawiedliwości. Jest natomiast najbardziej bezinteresowną, powszechną i wstrząsającą odpowiedzią na śmierć. Jesteśmy ludem, który już powstaje z martwych. W każdym z nas, w każdym człowieku, wewnętrzny nauczyciel uczy właśnie pokoju, przynagla do spotkania, pobudza do wznoszenia błagania. Podnieśmy więc wzrok, powstańmy z ruin. Nic nie może zamknąć nas w losie rzekomo już przesądzonym, nawet w tym świecie, w którym zdaje się, że nie wystarcza już grobów, bo wciąż na nowo krzyżuje się i unicestwia życie, bez prawa i bez litości.

0: Beach Boys. 35 minut po 18.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Jak to śpiewała grupa The Beach Boys, God Only Knows, jako jedyny wie, co będzie. Także wie, co będzie w pogodzie, a w pogodzie powiedziałbym duże zmiany. Już na dziś ostrzeżenie meteorologów, ale tylko dotyczące południa Polski, to takiego mocnego południa bym powiedział, bo małopolskiej, podkarpackiej to jeszcze południowy rejon, ale już we wtorek i w środę wszystko będzie się zmieniało w pogodzie. W czwartek, środa, o ile nie przyniesie żadnych zagrożeń ze strony pogody, natomiast czwartek znów może błyskać i grzmieć. I to, uwaga, ostrzeżenie przed burzami mogą pojawić się w województwach śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim, lubelskim, ale także i mazowieckim i w samej Warszawie mogą pojawić się burze i może pojawić się opad deszczu, a także będzie silnie wiało. Ale to dopiero w czwartek według synoptyków, choć jak wiemy, z pogodą to różnie bywa. Ma przyjść w czwartek burza, przyjdzie w środę albo w ogóle się nie pojawi. Różnie to jest, zwłaszcza w Warszawie, tak dużym mieście. No ale ostrzec trzeba.

0: za 12,5 minuty, godzina 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Wspominałem w informacjach o korkach o tym, że cały czas trwają utrudnienia przy Dworcu Zachodnim z powodu prac budowy połączenia tramwaju z Dworcem Zachodnim. Tunel tramwajowy pod Parkiem Pięciu Sióstr i Alejami Jerozolimskimi w końcu połączył się z konstruktą podziemnej hali peronowej przy Dworcu Zachodnim. Ktoś z Państwa, kto już był na nowym Dworcu Zachodnim, tak zwanym nowym, widział już to miejsce, gdzie na pewno tramwaje mają dojechać. Jeszcze oczywiście nieczynne. Tramwaj ma być bowiem istotną częścią tego węzła przesiadkowym, jakim jest przebudowana stacja kolejowa Warszawa Zachodnia. Jest przy wschodniej, to będzie także i przy zachodniej. Może nawet nie tyle przy, co pod dworcem Warszawa Zachodnia. Kiedy wszystko już tak na 100% ruszy, tego powiem szczerze jeszcze do końca. Ja osobiście nie wiem, ale liczę na to, że to będzie dosyć krótki termin.

0: Tu Radio Warszawa, za półtorej minuty 19.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym. Dziś po 22:00 serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
3: Wierzysz w Boga i jesteś w Kościele, ale czasem zastanawiasz się, czy Kościół katolicki zmierza we właściwym kierunku? Jakie rozwiązania współczesnych problemów widzą ludzie Kościoła, duchowni i wierni świeccy? Dlaczego to czas, kiedy już nie można milczeć? O najważniejszych i najtrudniejszych kwestiach rozmawiam z ekspertami w audycji Co Kościół na to? Zapraszam w środę o godzinie 20:00 i w niedzielę o godzinie 8:00. Weronika Ostrowska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Zamów Grosik Taxi. 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie. Bez zbędnego czekania. Bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń. 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: Po reklamie.
0: Minęła 19:00.
5: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
6: Pomoc materialna potrzebującym prowadzi do trwałej relacji z Bogiem, powiedział Leon XIV do dyrektorów katolickich organizacji charytatywnych ze Stanów Zjednoczonych. Zmarł arcybiskup Józef Michalik. Przez dekadę kierował Episkopatem Polski. Uroczystości pogrzebowe 9 maja. Papież przyjmie na audiencji polskiego premiera Donalda Tuska. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Praktyczna pomoc oferowana osobom w trudnej sytuacji pozwala im doświadczyć Bożej miłości i otwiera przed nimi drogę do wejścia w trwałą relację z Panem, wskazał Leon XIV w przemówieniu do Rady Dyrektorów Katolickich Organizacji Charytatywnych z USA. Dodał, że wie o problemach, jakie napotykają w swojej działalności, w tym o trudnościach w pozyskaniu wystarczających środków, jednak wezwał, by się nie zniechęcali.
7: Jestem w pełni świadomy, że katolickie organizacje charytatywne w Stanach Zjednoczonych nie są bynajmniej wolne od tych wyzwań, które nadal ujawniają się także w naszych czasach. A jednak to właśnie wtedy, gdy stajemy wobec takich przeszkód, musimy na nowo nauczyć się słyszeć głos Jezusa mówiącego do nas: ja jestem z wami przez wszystkie dni. Także dziś Chrystus zbliża się, aby towarzyszyć swoim uczniom, szczególnie w chwilach frustracji i zwątpienia, tak jak to uczynił wobec świętego Tomasza Apostoła oraz uczniów idących do Emaus.
6: W piątą niedzielę wielkanocną 3 maja 2026 roku w wieku 85 lat zmarł arcybiskup Józef Michalik. Metropolita senior archidiecezji przemyskiej był jedną z najważniejszych postaci polskiego kościoła ostatnich dekad, pełniąc przez dwie kadencje funkcję przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.
8: Zmarły hierarcha odegrał kluczową rolę w kształtowaniu oblicza polskiego kościoła na przełomie wieków. W latach 1999-2004 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego KEP, a w 2004 roku został wybrany na jej przewodniczącego. Urząd ten sprawował przez dwie kadencje, aż do 2014 roku. Jego głos był słyszany również w Europie. W latach 2011-2014 piastował stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy, angażując się w dialog dotyczący tożsamości kontynentu.
6: Pogrzeb arcybiskupa Michalika odbędzie się w sobotę 9 maja o godzinie 11:00 w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu. Po Eucharystii ciało arcybiskupa spocznie w podziemiach archikatedry. czwartek 7 maja papież przyjmie na osobnych audiencjach polskiego premiera Donalda Tuska oraz amerykańskiego sekretarza stanu Marka Rubio. Donald Tusk po raz pierwszy spotka się z Leonem XIV. Polski premier zostanie przyjęty przez papieża o godzinie 9 rano, a amerykański sekretarz stanu o godzinie 11.30. 50. rocznicę katastrofalnego trzęsienia ziemi z 6 maja 1976 roku w północnych Włoszech Leon XIV wezwał, aby pamięć o tragedii stała się impulsem do budowania świata opartego na braterstwie i miłości.
9: W papieskim telegramie podpisanym przez sekretarza stanu kardynała Pietro Parolina podkreślono, że solidarność okazana w obliczu dramatu pozostaje wzorem dla współczesności.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Pogoda bez większych zmian, no trochę niższa temperatura, bo w Warszawie już nie ma 26, ale mamy 24,5. 23 Raszyn, 22 Nadarzyn, 21 Żabia Lwola, Skuły, a 20 Tarczyn, ale różnice jeśli chodzi o Mazowsze. Jeśli chodzi o wiatr słaby, zachodni, południowo-zachodni, a ciśnienie, no zaczęło powolutku spadać, 997,5 już w tej chwili hektopaskali. Jeśli chodzi o wilgotność, 32%, słońce świeci bez opadów. Na razie. Choć do czwartku oczywiście jeszcze daleko, bo w czwartek, a może jutro, może trochę pokropi, a może będzie też i burza. Zobaczymy. Poczekamy cierpliwie. Cierpliwie także poczekamy na audycję Wychowywać Ale Jak, którą prowadzi oczywiście Ewa Pietrzak. Serdecznie zapraszam na 19.20. Już za chwilę Janna i Paweł Klin. Utworzy, abyśmy byli jedyno. Będzie także grupa Bee Gees i Atomic Kitten. Wojciech Dąbrowski. Zapraszam.

0: 13 minut po godzinie 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Atomic Kitten i Anna Maria Jopek, te dwa utwory za chwilę Państwo usłyszycie, a potem już redaktor Ewa Pietrzak i audycja o wychowywaciele, jak zwykle po godzinie 19. Gościem w tym tygodniu dziennikarz, psycholog Wincenty Pipka, tematem spotkania w dniu dzisiejszym oczywiście. Zachowajmy spokój przed egzaminami naszych dzieci. No, egzaminy tych najmłodszych, czyli ósmoklasistów jeszcze przed nami, a trwają właśnie matury. To te starsze dzieci, powiedziałbym już nawet dorośli, przynajmniej jeśli chodzi o wiek, skończone 18 lat najczęściej już mają. Ewa Pietrzak już za kilka minut, zapraszam, tu Radio Warszawa.

0: Tu Radio Warszawa. Mamy 20 minut po godzinie 19, czyli czas na audycję Ewy Pietrzak wychowywać, ale jak w Radiu Warszawa.
1: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Pan Wincenty Pipka, Związek Dużych Rodzin 3+, psycholog, autor pięknego poradnika, między innymi dla małżeństw, jest z nami w tym tygodniu. Witam serdecznie, panie Wincenty.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Panie Wincenty, no dobrze, nie będę oszukiwać, że przeżywam troszeczkę tegoroczne matury i egzaminy klas ósmych.
3: A co pani dopiero rodzice? Teraz matury
2: no
3: zdaje?
2: Tak, dopiero teraz. Wow, i egzamin klas ósmych też dopiero teraz.
3: Powiem pani szczerze.
2: No, tak, no stwierdziłam, że muszę odczekać i muszę być po prostu gotowa na taki egzamin dojrzałości.
3: Może to nie elegancko, ale wyglądała pani na ciupkę starszą. Ale przepraszam.
2: Dziękuję za szczerość. Moja mama też mi mówi bardzo często, Ewunia, ale jak wychodzisz z domu, to się chociaż umaluj. Córka podobnie mi radzi. Uwaga, ale panie Wincenty, nie dość, że ja maturę mam zdawać w tym roku, to jeszcze egzamin klas ósmych.
3: Znaczy córka ma zdawać maturę, z tego co rozumiem. Córka ma
2: a egzamin
3: zdawać,
2: klas
3: a pani
2: ósmych?
3: Nie.
2: Pani a ma egzamin się... klas ósmych?
3: No to też, to syn, tak?
2: Tak.
3: No. No to co, ale to co pani do tego?
2: Jak ja mogę je wesprzeć? Jedno nie śpi, a drugie mówi, uwaga, młodsze. No, czy przeżywasz no egzamin tak... klas ósmych? Wie pan, co mi odpowiedział syn? Są większe problemy na tym świecie.
3: No,
2: a ja
3: pani...
2: powiedziałam na przykład, wojna na Bliskim Wschodzie.
3: No widzi pani, to trzeba słuchać syna. Nie panikować, no to tak najbardziej można wesprzeć.
2: Naprawdę?
3: Naprawdę, no przecież, no co pani teraz zmieni? Gdyby teraz, nie wiem, pojawiła się jakaś złota myśl, to co jest pani w stanie zmienić w tym
2: ja momencie? Powtarzam, że wszystko będzie dobrze.
3: No i tak będzie. Tak
2: no bo
3: będzie.
2: Co mogę jeszcze mówić?
3: Nie, no.
2: Ja teraz pytam specjalistę, psychologa, szczęśliwego męża, szczęśliwego ojca spełnionego. Co zrobić?
3: Ale wie pani co, ostatnio rozmawiałem z takim księdzem, który mieszkał gdzieś tam na wsi i mówił, że właśnie zagadaliśmy się o takie jakieś tam egzaminy, matury i tak dalej. I mówi, że on w sumie jak przyszedł z matury, z egzaminów maturalnych, mówi, to ojciec w ogóle nie pytał go tam, jaki wynik czy coś, tylko mówi, że przebieraj się, bo trzeba w pole, nie? I mówi, że nawet nie zanotował ojciec tego, że on właśnie zdaje któryś egzamin
2: rodzice
3: maturalny.
2: Rodzice teraz notują i ja już teraz zacytuję moje starsze dziecko. Teraz są inne czasy, bo ja powiedziałam, że jak zdawałam maturę, to przeżywałam, ale nie już tak bardzo. Usłyszałam, że ja miałam w ogóle łatwiejszą maturę w tamtych czasach, kiedy zdawałam.
3: Tak dzieci
2: że teraz, tak, że teraz jest trudniej.
3: No, to wiadomo,
2: rozszerzenie
3: tak
2: matmy, biologii, chemii, fizyki. My w ogóle mieliśmy łatwiejsze życie, prostsze. Też pewnie dlatego, że nie pochłaniały nas ekrany.
3: Ale widzi pani, bo to my tak mówimy, że czasy się zmieniły i to... Mhm. Ale co się tak zmieniło? Klimat się ucieplił podobno, ale chociaż...
2: Ale czy będziemy cytować klasyka? Taki mamy klimat,
3: ale wie pani,
2: czy nie?
3: No my tworzymy te czasy. Przecież to jest tak, że no my je zmieniamy. Po prostu to, że rodzice teraz przeżywają i zdają, tak jak pani mówi, maturę za dzieci emocjonalnie, no to jest
2: dziadkowie
3: nasza...
2: Także.
3: Dziadkowie
2: także.
3: Nie chcę pani tutaj, bo mnie pani nie będzie lubiła, ale... Ale to trochę jest nasza wina, że my wchodzimy w tą rolę, która no, nie jest nam przypisana. Wiadomo, że człowiek życzy temu dziecku jak najlepiej i tak dalej, ale żeby się stresować za to dziecko, to wydaje mi się, że nie, że to jest właśnie to na co my później narzekamy, na te pokolenie płatków śniegu i tak dalej, które nie potrafi, mówimy później, tak, że nie potrafią przebrnąć przez trudności, ale jak my staramy się przejąć na siebie konsekwencje różnych tam właśnie trudności, sytuacji stresowych i tak dalej, no to my nie uczymy tego dziecka, to jest niewychowawcze po prostu. Przejmowanie się za, no trudno, nie uczy się, nie zdaje, no tak to powinno działać, nie?
2: Ale są tacy, którzy się uczą.
3: No i bardzo dobrze, no takich potrzeba. Pani też tak mówi, że pani panikuje, ale pani córka się bardzo dobrze uczy, syn się bardzo dobrze uczy z tego, co pani mówi, no to czym to się przejmować? Czy to będzie czy 5 minus, to naprawdę już nie robi aż takiej różnicy, chyba. Naprawdę nie ma powodu do...
2: Tylko martwi się o ich spokój. I o spokój maturzystów.
3: A oni się martwią o pani spokój.
2: I o to pamiętam, jak niektórzy nauczyciele mówili jawnie, nie musicie już przychodzić do szkoły, macie frekwencje, uczcie się w domu.
3: Widzę. No tak, no to już tego się nie zmieni, no tak, tak się to wypaczyło, bo moim zdaniem to jest ten czas, kiedy jeszcze można by rzeczywiście, no nie wiem, tak przynajmniej z matematyki, tak? Liczba powtórzonych zadań robi wynik, więc wydaje mi się, że to byłby czas, kiedy przychodzą i mogą tłuc z tych właśnie tych przedmiotów maturalnych zadania, tak? A to piszesz jakieś tam, no nie wiem, za naszych czasów pisało się wypracowanka, teraz jest trochę inaczej, no ale w każdym razie, no to jest powtarzalny schemat, cokolwiek by tam nie wymyślono, schemat jest powtarzalny i to jest ten czas, gdzie mogliby robić w szkole. A my, tak jak pani mówi, powinniśmy im zapewniać ten spokój. No, sytuacja jak każda inna. Już jest pani spokojniejsza, widzę.
2: Bardzo, że nie mówiłam. Dużo spokoju życzymy wszystkim naszym radiosłuchaczom, szczególnie tym, którzy przeżywają w tym roku, jak pan Wincenty się śmieje ze mnie, że zdaje maturę albo egzamin klas 8. Pan Wincenty Pipka jest z nami, do usłyszenia.
3: Dziękuję.

0: 33 minuty po godzinie 19. Tu Radio Warszawa.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Zbliża się ta wyjątkowa noc, to będzie 16 dzień maja. Co wtedy? W tym roku ponownie Radio Warszawa włącza się w warszawską akcję Noc Muzeów. Co nasi goście zobaczą w siedzibie stacji przy ulicy Floriańskiej 3? Zaprosimy ich na za radiowe kulisy, zobaczą to, czym my radiowcy żyjemy na co dzień, a czego słuchacz ani nie usłyszy, ani tym bardziej, co oczywiste, na co dzień oczywiście nie zobaczy, no, może poza nocą muzeów. Dowiedzą się Państwo, jak zorganizowana jest nasza praca, jakiego sprzętu używamy, w jakich wnętrzach pracujemy, kto co robi, no i po co to robimy. Takie bezpośrednie spotkanie to dla nas wielkie święto, słuchaczy nie widzimy na co dzień, a przecież kontakt z nimi jest dla nas bardzo ważny. Z Wami, drodzy słuchacze, będzie można nagrać swój głos, poczuć atmosferę studia nagraniowego i emisyjnego, spotkać prezenterów i autorów audycji. Wejścia zaplanowaliśmy o pełnych godzinach, to jest o 17, 18, 19 i 20. Każdy z nich potrwa około 45 minut. Obowiązują zapisy przez naszą stronę internetową. Zapraszamy na radiowarszawa.com.pl. A gdyby czas oczekiwania na wejście gościom się dłużył, to nasz autor magazynu motoryzacyjnego Grzegorz Traczewski zaprasza na krótką przejażdżkę zabytkowym, teraz to już zjawiskowym, nawet Fiatem 125, czyli tak zwanym dużym Fiatem. Zapraszamy. Noc Muzeów, także w Radiu Warszawa, 16 maja.

0: Vanessa Carlton w Radiu Warszawa. Za kwadrans, godzina 20.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: I teraz drobna ciekawostka. W Łodzi przy parafii Świętej Rodziny powstała Góra Krzyży. Krzyże, które towarzyszyły wiernym przez cały Wielki Post i były częścią dekoracji grobu pańskiego, zyskały nowe miejsce. Zamiast zniknąć po świętach, stały się przestrzenią modlitwy i refleksji, jak czytamy na stronie deon.pl. Jak wyjaśnił proboszcz parafii ksiądz Ireneusz Węgrzyn, inicjatywa miała swój początek

jeszcze przed Wielkim Postem. Pomysł narodził się na spotkaniu Rady Parafialnej. Chcieliśmy, żeby każda rodzina, a także osoby samotne, przygotowały swój mały drewniany krzyż, który będzie im towarzyszył przez cały Wielki Post. W przygotowanie inicjatywy zaangażowali się parafianie, a szczególną rolę odegrał pan Marek Stańczyk, który, jak podkreśla proboszcz, bardzo pomógł zarówno na etapie projektowania, jak i realizacji całego przedsięwzięcia. Parafia zadbała o to, by każdy mógł włączyć się w tę inicjatywę. Wiedzieliśmy, że nie wszyscy mają dostęp do materiałów, dlatego umożliwiliśmy przygotowanie krzyży na miejscu. Każdy mógł stworzyć swój krzyż i nadać mu osobisty charakter. Na krzyżach wierni zapisywali imiona bliskich, swoje intencje oraz trudności, z którymi się mierzą, a przez cały Wielki Post znajdowały się one w domach, a w Wielki Piątek zostały przeniesione do kaplicy. Po zakończeniu świąt okazało się, że krzyży są setki, było ich naprawdę dużo. Zdecydowano więc, by nie usuwać ich, lecz stworzyć dla nich specjalne miejsce. No i przed kaplicą powstała symboliczna góra krzyży. Można się wybrać do Łodzi, do parafii Świętej Rodziny i zobaczyć, jak to wygląda, a następnie oczywiście pomodlić się, bo to chyba najważniejsze.

0: Tu Radio Warszawa za 2 minuty 20.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Od maja zmiany w wiadomościach Radia Warszawa. Lokalne wiadomości także w serwisach o pełnych godzinach. A w nich więcej tematów bliskich słuchaczom, lokalne inicjatywy, nowiny z życia Kościoła i oczywiście również to, co najważniejsze w Polsce i na świecie. I dodatkowo nowość. Wiadomości lokalne w dotychczasowych porach, ale w formie skrótów. To właśnie nowa odsłona wiadomości Radia Warszawa. Zapraszam, Michał Koźnik.
3: Czas Wspólnot to audycja o relacjach, więziach, miejscach w Kościele, w których możemy zbliżyć się do siebie nawzajem i do Pana Boga. Zapraszam już jutro o godzinie 20. Randa Ombach.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Awich, twój partner w reklamie. Torby papierowe, foliowe i bawełniane z nadrukiem. Standardowe modele oraz realizacje na zamówienie. Możliwość zakupu toreb bez nadruku. Transport na terenie całej Polski. Awich, ulica Ryżowa 96A, Opacz, Kolonia. Telefon 514 041 255. Postaw na profesjonalizm i elegancję. Zamów torby reklamowe już dziś.
1: O reklamie.
0: Minęła 20.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: 24 stopnie w Warszawie, a temperatura w nocy spadnie do 12, czyli ciągle będą dwie cyfry. Deszczu troszeczkę nam potrzeba, trzeba przyznać. I ten deszcz może przyjdzie w czwartek. Takie jest prawdopodobieństwo. Jutro w ciągu dnia chmur będzie trochę, także trochę słońca. A jeśli chodzi o temperatury, to w okolicach 28 stopni. Według najnowszych danych w środę po południu może pokropić, a w czwartek no to już raczej na pewno.
5: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
6: Kalejdoskop historyczny. Zaprasza Marcin Bąk.
7: Witam Państwa serdecznie. Kolejne spojrzenie w przeszłość w kalejdoskopie historycznym. Zanim jednak przejdziemy do dzisiejszego tematu, chciałbym bardzo gorąco podziękować tym wszystkim z Państwa, którzy nas wspierają, między innymi na platformie Patronite. To wsparcie jest nam bardzo potrzebne. Tworzymy audycję dla Państwa i dzięki Państwu. No i chciałbym oczywiście z tego miejsca zachęcić tych, którzy jeszcze rozważają być może wsparcie, żeby taką decyzję podjęli. A moim i Państwa gościem jest pan Robert Szydlik, heraldyk, weksylolog. Zaraz sobie te dwa trudne słowa rozwiniemy. Dzień dobry.
8: Dzień dobry Państwu.
7: Część naszych stałych słuchaczy kalejdoskopu historycznego, słuchających od lat tej audycji, bo to już kilka długich lat na antenie Radia Warszawa tutaj wykonujemy takie wycieczki w przeszłość. Część z Państwa na pewno, dla części z Państwa postać pana Roberta Szydlika nie jest zagadkowa, nie jest obca. Nieraz poruszaliśmy kwestie związane z symboliką narodową, z flagą narodową, z herbami. I właśnie te dwa słowa sobie może najpierw wyjaśnijmy. Heraldyka i weksylologia, bo one nie są zbyt często używane w potocznym języku i trochę jest nieporozumień wokół nich.
8: To są nazwy nauk. Heraldyka to nauka o herbach, weksylologia od weksilium, nauka o flagach, proporcjach, sztandarach, o wszystkich tych przedstawieniach. Powiedzmy sobie tkanina gdzieś na drzewcu, różne wersje flag, tym się zajmuje właśnie weksylologia.
7: I o tym dzisiaj chciałbym rozmawiać. Mamy świeżo za sobą weekend taki dość mocno narodowy i mocno symboliczny, bym powiedział, bo majówka wiąże się już od lat u nas z 3 maja, święto narodowe, bardzo ważne. 2 maja, czyli święto flagi, stosunkowo niedługo funkcjonujące w naszej historii, ale już dość dobrze się zakotwiczyło. No i gdzieś siłą inercji jeszcze ten nieszczęsny 1 maja się do tego wszystkiego dokleił. Flagi były widoczne na ulicach polskich miast, herby, symbole najprzeróżniejsze. I ja chciałbym naszą rozmowę zacząć od takiej trochę przewrotki, bo flagi, herby, symbole to są sprawy sięgające swymi korzeniami gdzieś bardzo, bardzo daleko w przeszłość. Jeszcze do czasów sprzed państw, sprzed narodów, do jakichś czasów plemiennych. Każde plemię miało jakiś swój totem, jakąś czaszkę żubra przybitą na kiju. I być może to już jest najwyższy czas, XXI wiek, żebyśmy te dawne archaizmy porzucili, tak? Możemy czasem przeczytać takie właśnie zdanie, takie stanowisko, że żyjemy w XXI wieku, wysyłamy ludzi w kosmos, niektórych nawet z powrotem, a jesteśmy przywiązani do jakichś totemów sprzed tysięcy lat.
8: To tu, panie redaktorze, ja postawię oczywiście opór.
7: No domyślam się.
8: Mamy te totemy gdzieś w czasach starożytnych czy w czasach przedhistorycznych, ale współcześnie też mamy przecież logotypy. Jeśli będzie jakiś statek kosmiczny gdzieś tam wędrował w przestrzeni międzygalaktycznej, to też przecież widzimy to w relacjach telewizyjnych czy na zdjęciach, że tam też znajdziemy logotyp, jakiś logotyp NASA czy innej agencji kosmicznej. My się jako ludzie lubimy odwoływać do symboli, bo te symbole często coś, co jest graficznie dość proste, czasem bardziej rozbudowane, ale bywa, że coś jest dość proste i widzimy ten symbol i od razu mamy całą masę skojarzeń wokół tego. Więc ten totem starożytny czy przedhistoryczny i to logo współczesne, powiedzmy tej agencji kosmicznej, to są mniej więcej tego samego rodzaju znaki. Oczywiście kwestia szerokości znaczeniowej, bo ten totem może znaczył dla jednej wioski, może dla całego plemienia, dla wodza. NASA będzie tutaj konkretną agencją, konkretną firmą, jakąś tam rządową, dajmy na to w USA, która ma taki, a nie inny logotyp, ale my te znaki w przestrzeni publicznej odczytujemy. Mamy różne instytucje, które mają swoje logotypy, jak choćby Zamek Królewski, to ostatnio też było głośno na temat tegoż logotypu, ale pan redaktor zadając pytanie tak płynnie trochę się rozgadał na ten temat, bo też ma tutaj sporą wiedzę historyczną i powiedział pan o tym, że mamy tę majówkę 2 maja, 3 maja, no ten pierwszy tak mniej chętnie obchodzony, zwłaszcza wśród konserwatystów, ale ja chętnie podkreślam, że dla mnie majówka polska ma, to są 4 dni, to jest od 1 do 4, bo 4 mamy jeszcze świętego Floriana, Międzynarodowy Dzień Strażaka i te święta nam takim pięknym ciągiem idą. Bo 1 maja oczywiście, no my mniej chętnie to obchodzimy, bo starsi pamiętają, młodsi znają to może z przekazów czy z telewizji. Ten 1 maja nam się źle kojarzy przez PRL, przez przymusowe pochody pierwszomajowe, przez to święto pracy, które było ubrane w te czerwone komunistyczne barwy. Ale tu też taka fajna anegdota, że przecież tego samego dnia mamy świętego Józefa Rzemieślnika, czy świętego Józefa Robotnika, nawet i parafie takie się spotyka w Polsce, tu pod Warszawą przecież w diecezji warszawsko-praskiej mamy taką parafię na przykład w Łominie. I co? No, mamy kościół katolicki w latach 50. postanowił ochrzcić to komusze święto i 1 maja mocniej zaczęto obchodzić właśnie świętego Józefa, żeby pokazać, że no, Józef Robotnik, Józef Rzemieślnik to też był człowiek pracy, także można na tę symbolikę z różnych kierunków spoglądać i różnie ją czasami interpretować.
7: Tak, oczywiście i to jest i już ten 1 maja pozostanie w tym ciągu tych rzeczywiście kilku dni świętowania no zupełnie innego niż inne takie ważne dni świąteczne zespoły dni świątecznych w naszym kalendarzu. Zupełnie inny charakter mają święta Bożego Narodzenia, zupełnie inny charakter ma Wielkanoc w świecie chrześcijańskim, nawet sekularyzowanym. Ta majówka jest wyjątkowa właśnie pod względem epatowania symboliką. No, w tym wypadku symboliką narodową, państwową. I o tym będziemy rozmawiać. Ja bym jeszcze wrócił do tych podróży kosmicznych i emblematów, które są na kadłubach statków czy sond kosmicznych, które wysyła się w przestrzeń. Bo to jest rzeczywiście ciekawy punkt do rozpoczęcia pewnych rozważań. Symbole, jak pan powiedział, były czytelne czy to dla samego plemienia, czy dla większej grupy ludzi. Ludzie są jedynymi znanymi nam istotami, które w ogóle rozumieją symbole. Dla zwierzęcia krzyż, drewniany krzyż przydrożny będzie dwoma kawałkami drewna, które, koło którego ono przejdzie, tak? Dla ludzi z naszego kontynentu i nie tylko z naszego kontynentu, to będzie cały zespół różnych znaczeń.
8: To jest ta zdolność abstrakcyjnego myślenia. Wydaje się, że nawet najinteligentniejsze ssaki poza człowiekiem chyba nie mają takich odwołań, nie mają takiego rozumienia. Nie wiem, może wśród jakichś tam naczelnych bardziej...
7: No rozumieją proste symbole.
8: Dałoby się hasła znaleźć, raczej. Czy oczywiste jest to, że te inteligentniejsze ssaki daje się może wyuczyć tego, że one na jakiś znak będą reagować, oczywiście. Tak. Ale nie jest tak, prawdopodobnie nie jest tak, że otoczą go jakimiś wyobrażeniami. To jest raczej kwestia
7: prostych odruchów,
8: prawda? Prostych odruchów.
7: Natomiast na burcie tych sond, które już opuściły Układ Słoneczny, tak, Voyagerów, jest taka tabliczka przybita, no, też mająca charakter symboliczny. Tam są symboliczne sylwetki ludzi z planety Układu Słonecznego, tak jakby wskazanie na pochodzenie tegoż właśnie pojazdu dryfującego w tej chwili w przestrzeni międzygwiezdnej. No ale rodzi się pytanie. Wysłaliśmy taką wiadomość w przestrzeń, ale to są symbole czytelne dla nas, dla istot, nie wiem, z jakiejkolwiek innej hipotetycznej planety. Mogą to być jakieś po prostu rysy na kawałku metalu.
8: Tego nie wiemy, ale domyślamy się, że twórcy, wysyłając taki przekaz obrazkowy, zakładali, że gdyby gdzieś jakaś ta cywilizacja się w przestrzeni kosmicznej inna poza naszą znajdowała, to, że prędzej odczytałaby pewnie te symbole obrazkowe niż jakiekolwiek pismo, bo przecież żeby pismo odczytać, to nie jest taka prosta, sprawa, trzeba mieć ten przysłowiowy klucz kodów i wiadomo, że tak jak my dzisiaj te różne starożytne hieroglify, no niektóre w XIX wieku odczytano po raz pierwszy, niektóre całkiem niedawno.
7: Także, a niektóre czekają wciąż na swoje odczytanie.
8: Wciąż czekają. Także myślę, że ktoś kierował się taką ideą, nie wiem, możemy się z tym zgadzać lub nie zgadzać, możemy polemizować, ale rozumiemy, dlaczego w taki sposób oznaczono te statki kosmiczne.
7: Wrócimy z odległej przestrzeni kosmicznej na Ziemię do świata ludzi, którzy posługują się jako jedyne na razie znane nam istoty językiem symboli.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: Kontynuujemy dzisiaj w kalejdoskopie historycznym gawędę o symbolach, głównie o symbolach narodowych. To jest doskonała okazja, święto, no w zasadzie pewien ciąg świąt, jak pan Robert Szydlik, który jest naszym gościem, przypomniał. Zaczyna się 1 maja, ochrzczone w pewien sposób święto lewicowe świętego Józefa Robotnika. Później mamy 2 dzień maja, święto flagi, stosunkowo niedawno wprowadzone święto, ale tak jak widzę, ono się dość dobrze przyjmuje. Polacy zaczynają je coraz bardziej rozumieć. 3 maja nie trzeba nikomu tłumaczyć. No i 4 maja świętego Floriana, patrona strażaków, ale zarazem oficera rzymskiego, męczennika.
2: Tak.
1: Warto pamiętać, że to nie jest tylko wesoły pan z kubełkiem wody zalewający ogień, tylko oficer rzymski i męczennik za
2: wiarę. A jak pan redaktor pozwoli, to przy 2 maja, przypomnę, bo to ważne, tego samego dnia obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za granicą. To też, myślę, istotne, bo w przekazach medialnych widzimy tego dnia też relacje z różnych miejsc na świecie, gdzie Polacy żyją jako ludność autochtoniczna, jak na Wileńszczyźnie, czy gdzieś na Białorusi, na Ukrainie, ale również jako wychodźcy, jako Polonia. Może rzadziej widzimy obrazki z Brazylii, a szkoda, bo jest tam ta Polonia liczna, ale no ze Stanów Zjednoczonych dość częste są te przekazy. Znamy to, wiemy o tym, że gdzieś tam w okolicach Nowego Jorku, czy absolutnie w Chicago, tych Polaków, Polonusów, ludzi o polskim pochodzeniu jest cała masa i tego dnia, no i tego dnia też ta biało-czerwona w naszej przestrzeni publicznej wybucha, zakwita i tak samo też tam Polacy gdzieś poza granicami Polski też te barwy biało-czerwone tego dnia w sposób szczególny świętują, prezentują na różnych paradach i festynach i uroczystościach.
1: Ważne jest to, żebyśmy pamiętali właśnie o tym rozróżnieniu, o którym pan, panie Robercie, powiedział, czyli Polonia i ci ludzie, którzy mieszkają na Ukrainie, na Białorusi, na Litwie, oni mieszkają tam od setek lat, oni nie są Polonią, tak?
2: To nie są Polonią, tak jak też powiedziałem, czyli ludność, która tam jest autochtoniczna, zasiedziała od wieków, zupełnie inna sytuacja. Polak w Wilnie, a Polak w Chicago to trochę inna bajka, trochę inna historia.
1: Przejdźmy teraz do rozmów o tym, co dzieje się z symbolami, jak ludzie wykorzystują symbole. Wykorzystują je w sposób, nazwijmy, pokojowy, do oznaczania swojej przynależności, swojej tożsamości, tak jak chociażby podczas tych dni świątecznych, które niedawno przeżywaliśmy, ale symbole mają też swój wymiar militarny, wymiar polityczny. I to, o czym kilkakrotnie już przy różnych okazjach rozmawialiśmy z panem Robertem, zamek lub miasto średniowieczne, starożytne. Na najwyższej wieży zawsze powiewa sztandar króla, księcia czy herb miejski, cokolwiek, ale oznaczenie, kto w danym momencie panuje nad tym zamkiem. Pierwszą rzeczą po zdobyciu, po zajęciu takiego grodu jest zerwanie, zdarcie sztandaru z tej najwyższej wieży i wsadzenie
2: swojego.
1: Zwycięzca wsadza swój. Wydawać by się to mogło takie bardzo archaiczne, właśnie sięgające jakichś wojen plemiennych, ścinania totemów, ale to działa wciąż.
2: Nie jest archaiczne. Znamy to ze współczesnego kina, przypomnę, Iwo Jima. Znamy to ze wszystkich produkcji filmowych dotyczących II wojny światowej. Nie pamiętam, w jakim to filmie był, ale pamiętam taką dość przejmującą scenę, że gdzieś w Wilnie wojska sowieckie zajmują miasto. 1939 rok, Wilno wtedy było w Polsce. I co się dzieje, że jakiś tam mieszkaniec, no, który nie chce władzy podpaść, pospiesznie otwiera okno, ściąga biało-czerwoną flagę i wystawia w to miejsce czerwoną, czyli sam się poddaje, można powiedzieć, bez walki, sam wymienia, żeby nowej władzy nie podpaść, czy się może podlizać tej nowej władzy, taka niesmaczna, bardzo smutna scena filmowa, coś, co też często ma miejsce i dzisiaj też niestety takie sceny obserwujemy.
1: No właśnie, bo mamy pewien kod flag i herbów, które są jasno opisane, wręcz chronione prawem. Mam tutaj na myśli flagi państwowe, herby państwowe, ale coraz silniej w tą sferę publiczną, przestrzeń, w której wszyscy funkcjonujemy, wchodzą nam inne flagi, inne oznaczenia, które na razie jeszcze takiej ochrony prawnej nie mają, ale wraz z nimi idzie bardzo potężny ładunek, z jednej strony ideologiczny, z drugiej emocjonalny. No, chociażby flaga Unii Europejskiej.
2: No i ta flaga, to warto zauważyć, że ona jeszcze kilkanaście lat temu była bardzo mocno eksponowana, zwłaszcza przez jednostronne strony politycznej, gdy okazało się, że odbiór wśród Polaków biało-czerwonej jest tak silny, tak mocny. Tu też chwała organizatorom Marszów Niepodległości, różnym działaczom patriotycznym, którzy dbali też o to przez lata. To nastąpiło w sposób trochę taki spontaniczny, można oddolny, że to ulica przysłowiowa przypomniała o tym, jak ta biało-czerwona jest ważna. Był taki moment, że też te środowiska, które chętniej występowały pod flagą, pod tak zwaną flagą unijną, bo ona nie jest też nigdzie jakby właśnie prawnie umocowana, raczej jest to użycie tradycyjne, a nie prawnie umocowane. Był moment, że pojawiło się więcej tych biało-czerwonych, bo ktoś tam uznał, że jednak elektorat to oczekuje tego i nie przesadzajmy, więc bardziej dzisiaj można zorientować się, czy w danym miejscu pojawiają się wyłącznie flagi biało-czerwone, czy ktoś eksponuje też te unijne. Jak eksponuje unijne, to tutaj widzimy to też często takie rozróżnienie polityczne, które daje się gdzieś odczytać, ale mówi pan redaktor o tych flagach obcych, no trzeba jeszcze wspomnieć o tej fladze takiej wielobarwnej, taką nazwę.
1: Zwanej czasem ręcznikiem plażowym.
2: Tak, taka trochę jak ręcznik plażowy. Z całym szacunkiem dla osób, które, nie wiem, no, urodziły się inne, czy czują się inaczej, szanować trzeba wszystkich ludzi oczywiście, ale wychodzenie też w przestrzeń publiczną z takimi znakami często, no dla mnie przynajmniej, to nie jest wyraz tego, że ktoś prosi o tolerancję, co raczej próbuje mi narzucić swoją narrację i mówić mi, że pewne rzeczy są takie same, a może nawet są lepsze, a gdy widzę na przykład, bo są takie przypadki, że ktoś wywiesza tego rodzaju symbolikę na instytucjach publicznych, ostatnio w Portugalii na przykład zakazano czegoś takiego, uważam, że jest to naganne, bo wtedy mamy sytuację, w której instytucja publiczna angażuje się gdzieś tam w spór światopoglądowy, a te instytucje publiczne, niezależnie od tego, jakie poglądy wyznają osoby tam pracujące czy zarządzające tymi instytucjami, myślę, że takie instytucje powinny być powściągliwe w prezentowaniu swoich poglądów i ta flaga państwowa, flaga regionalna, flaga landu, może czasem również flaga Unii Europejskiej, do której należymy, mają zupełnie inne umocowanie niż wszelka inna symbolika, bo wyobraźmy sobie teraz, no nawet flaga związkowa, żeby nie było. Flaga związkowa, związki zawodowe też przecież używają flag i teraz nie wyobrażam sobie, że naturalna byłaby sytuacja, w której na jakiejś instytucji, wyłączając oczywiście strajk, kiedy związek zawodowy ma prawo oflagować.
1: Albo siedzibę związku.
2: Albo siedziba związku. Ale jeśli ktoś, powiedzmy, ze względu na to, że ma takie, a nie inne sympatie, powiesi sobie obok biało-czerwonej tak zwaną flagę Solidarności, mówię tak zwaną, bo ona też nie do końca prawnie jest umocowana, czy flagę jakieś tam, no, flagowe przedstawienie symboliki jakiegokolwiek innego związku zawodowego, to tak samo będzie mnie to raziło, to tak samo jest nie na miejscu, bo trzeba rozdzielać jednak te porządki.
1: Mm-hmm. Ale jednocześnie akurat takie połączenie, szczególnie w latach 80., w czasie karnawału Solidarności, potem w czasie strajków, ono występowało i nie raziło. Mówimy o tym konkretnym połączeniu. Symbolika Solidarności połączona z symboliką biało-czerwoną.
2: Oczywiście tak, tylko że czymś innym jest sytuacja, nie wiem, no, rewolucji, czy miękkiej rewolucji, czy przemiany jakiejś gwałtownej politycznej. Mówimy karnawał, powiedział pan redaktor, karnawał Solidarności. To jest taki moment w dziejach, ale dziś, jeśli będę widział tę flagę Solidarności, żeby nie było, no nic nie mam do Solidarności oczywiście, ale jeśli dziś będę widział taką flagę, czy Solidarności, czy któregoś ze związków, nie wiem, OPZZ powiedzmy, tak, po przeciwnej stronie, i będę widział takie flagi wywieszone na instytucji publicznej, to mijając tę instytucję, pomyślę sobie tak, albo tam się odbywa akcja jakaś strajkowa, protestacyjna, albo kierujący tą instytucją nie rozumie, że nie jest to miejsce do prezentowania swoich przekonań.
1: Mhm. Czyli obiekty państwowe powinny być oznaczone tak, jak jest oznaczone państwo.
2: Dokładnie, a nie... tak. Obiekty państwowe, flaga państwowa, no, na urzędach gdzieś tam samorządowych, oczywiście pojawią się tam te flagi, flaga wojewódzka.
1: No na przykład srebrny orzeł w czerwonym polu bez korony, mazowiecki herb, jak najbardziej występujący. No za chwilę będziemy kontynuować tę rozmowę.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: W ostatniej już części Kalejdoskopu historycznego rozmawiamy o symbolice, o tym, jak to wyglądało w przeszłości i jak wiele elementów z przeszłości dziś wciąż jeszcze funkcjonuje i jaki jest prawdziwy, prawidłowy porządek rzeczy. Podoba mi się bardzo to sformułowanie, które nasz gość, a przypominam, jest nim pan Robert Szydlik, heraldyk, znawca całej tej rozbudowanej symboliki, jaka towarzyszy herbom i flagom, którą pan Robert użył w poprzedniej części naszej rozmowy. Natomiast ja nie bez powodu przywołałem ten znak, czy ten topos związany ze zrywaniem flagi z szczytu zdobytego zamku i zatykaniem własnego sztandaru, własnego proporca. A później zaczęliśmy rozmawiać o tych flagach symbolizujących różne organizacje, różne ideologie. Czy to nie jest trochę wtykanie jednak swojego sztandaru na zdobytych czy zdobywanych szańcach przeciwnika? Oczywiście nie ma wojny z armatami, ze szczękiem oręża, ale toczy się jakiś bój.
2: Ale jest walka idei.
1: Właśnie, jest walka idei. Właśnie.
2: Niewątpliwie. Spór światopoglądowy jest, on się często zaostrza, ale to też jakby, no to jest też charakterystyczne dla demokracji, że ten spór jest nieustający. On jest nieustający, to możemy oczywiście rozmawiać, czy jaki poziom jest, jaki powinien poziom być tego sporu. Czy to jest wojna na słowa, czy to jest przekonywanie się na argumenty. Oczywiście, ale to zostawmy z boku, bo rozmawiamy o symbolice i też wspomniałem o tym, że wspomniałem o tej scenie z filmu Smutnej. Smutne jest to, kiedy sami się poddajemy i sami wywieszamy na zapas, nie wiem, żeby się podlizać.
1: Flagi zdobywców.
2: Wywieszamy. Mm-hmm. Tak, wywieszamy flagi zdobywców. Nie jest to, nie jest to właściwe. Możemy tylko z niesmakiem podchodzić do takiej sytuacji. Mnie też dziwią takie sytuacje, kiedy ktoś przesadza w takim ekumenizmie religijnym czy politycznym i gotów jest te symbole, o na przykład symbole różnych religii wstawić do jednej świątyni. Jeśli to robi w moim odczuciu następuje to pewne pomieszanie pojęć, bo zakładam, że jeśli ktoś w danej religii, w danym wyznaniu się urodzi, no to może oczywiście od niego odejść, to się zdarza, zwłaszcza w cywilizacji zachodniej, ale raczej naturalne jest to, że jeśli pozostaje i deklaruje się jako osoba związana z danym kościołem, związkiem wyznaniowym, no to prawdopodobnie stwierdza, to jest najlepsza religia, albo to jest jedyna prawdziwa religia, czy najprawdziwsza moja. I wstawiając teraz te inne symbole, mówi nie, no relatywizuje, mówi wszystko jest równe, wszystko jest takie samo, moje nie jest lepsze, a teraz stwierdzenie, że moje jest lepsze, wcale nie oznacza jakiejś nietolerancji czy braku akceptacji dla tego, co jest inne, tylko raczej stwierdzenie to moje jest wyjątkowe, bo i tu możemy uzasadniać. Ale stawianie tego znaku równości, no jeśli uznam dzisiaj, że wszystkie idee są różne, równe, to znaczy, że jutro mogę się swoich idei wyprzeć, prawda?
1: Zgadza się, na tym właśnie.
2: Jeśli są równe, to jutro mogę przyjąć obcą, powiedzieć, że skoro ona jest taka sama, tak samo wartościowa, a przecież tak nie uznajemy. Jeśli jest tak samo wartościowa, to jutro mogę odrzucić swoje, mogę przyjąć obce.
1: Tym polegała właśnie rewolucja postmodernistyczna, na rozmyciu granic i relatywizacji wszystkiego, co się tylko da zrelatywizować. Wróciłbym jeszcze na chwilę do tej flagi błękitnej ze złotymi gwiazdami, czyli tak zwanej flagi Unii Europejskiej. Ona, jak żeśmy sobie już powiedzieli, nie jest na razie w żaden sposób chroniona prawnie. Unia Europejska nie jest póki co państwem, ale dość często ja słyszę takie głosy, że póki co, że na razie jeszcze nie, ale że za czas jakiś zostanie państwem. I tak jak wiele symboli najpierw funkcjonowało w ukryciu, w konspiracji nawet, półoficjalnie, a potem stało się prawdziwymi, legalnymi symbolami nawet danego państwa. Wiem, że kalejdoskop historyczny raczej zwraca się w przeszłość, ale tutaj spróbujmy spojrzeć w przyszłość. Czy ci ludzie, którzy tak mówią, nie depczcie flagi unijnej, bo ta flaga za czas jakiś stanie się flagą państwa i będziecie popełniać przestępstwo. Czy oni nie mają trochę racji?
2: No, nie mają o tyle racji, że jeśli podejdziemy do tego legalistycznie, to możemy powiedzieć tak, jeśli dzisiaj coś nie jest zakazane, no załóżmy, nie wiem, to mówiąc żartobliwie, alkohol przed czasami prohibicji, prawda? i później mamy prohibicję, no to jest trochę podobna sytuacja. No nie możemy dzisiaj zakładać, że prawa, które będą obowiązywały być może w przyszłości w przedszkole, prawda? No jest to, dochodzimy do pewnego absurdu. Tutaj też ci, którzy mówią nie depczmy tego, też no jakby to też jest ta walka idei. Ktoś depcze, walczy z ideą. Ktoś chroni, mówi chrońmy. No jest to walka, jest to ta walka idei. Ja mówiąc o fladze unijnej bardzo chętnie przypominam to, o czym Unia dzisiaj chciałaby zapomnieć i pewnie kto wie, czy jakby się okazało, że ta flaga będzie kiedyś być może jakiegoś państwa europejskiego wspólnego będzie umocowana prawnie, kto wie, czy nie zostanie jakoś tam zmieniona, na przykład nie wiem, liczba gwiazd zostanie zmieniona albo liczbę promieni zmienią z 6 na 5, bo te pięciopromienne to takie bardziej są, prawda, kojarzą się z lewą stroną sceny politycznej historycznie, a tutaj mamy 6-promienne i też warto przypomnieć, chętnie to czynię, zwłaszcza na antenie tego radia, no autor tej symboliki odnosił się do Najświętszej Marii Panny. Do przedstawienia, do takiej rzeźby, która jest w katedrze w Strasburgu. Znamy biblijny opis tych 12 gwiazd w wieńcu niewiasty obleczonej w słońce, tak? I że to jest to symboliczne odniesienie do 12 pokoleń Izraela i tak dalej, i tak dalej. I teraz ta symbolika, sam autor mówił o tym, gdzieś już pod koniec życia, że on sięgał wprost do tej symboliki religijnej, bo pamiętajmy, że ta flaga wychodzi jeszcze z czasów, po raz pierwszy jakby pojawia się ta symbolika jeszcze w czasach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. No inaczej wyglądała ta Europa, nawet ta zachodnia, ta mniejsza powiedzmy wspólnota, wyglądała w latach 60., 70., inaczej wygląda dzisiaj, bo nawet jeśli od lat 60. mamy ten mocny ruch lewicowy sponsorowany gdzieś tam z Moskwy, tych tak zwanych pożytecznych idiotów sponsorowanych z Moskwy, to jednak konserwatyści w Europie wtedy byli jeszcze dość mocni. I to oni rządzili w tej EWG i to oni wprowadzali swoją symbolikę i ówczesne chadecje były rzeczywiście jeszcze chrześcijańskimi demokracjami, bo dzisiaj jak spojrzymy na te chadecje, to w tej chadecji, z tego chrześcijaństwa już tam niewiele zostało przecież. Także no też jakbym
1: jak to zapytał. Mówimy cały czas, wyjaśnijmy, że ten tajemniczy autor flagi to jest Robert Schumann, tak? O ile dobrze pamiętam. Jeden z chadeckich.
2: To znaczy, nie wiem, czy on to narysował wprost, ale jakby on...
1: No sam
2: on,
1: że tak pomysł, powiem, idea.
2: Na pewno pomysł był od niego.
1: Mm-hmm. W pierwotnej wersji ja spotkałem gdzieś taki artykuł, w którym w pierwotnej wersji tam jeszcze pojawiał się Złoty Krzyż, oprócz wieńca z gwiazd, on później gdzieś zaniknął. I ja jest już sobie, tylko ten błękit z tym wieńcem 12
2: ja
1: gwiazd.
2: Ja sobie muszę przypomnieć, to był bodajże, twórcą tej flagi był bodajże Arsène Heinz, imię francuskie, nazwisko niemieckie, no w są rejony Europy, gdzie to jest naturalne. I tam jakby on wprost mówił, że to było jednoznaczne takie odniesienie właśnie, a nie inne. I też ta liczba gwiazd jest nieprzypadkowa. Także tutaj to odniesienie było mocne. Więc jak dzisiaj, ja chciałbym to podkreślić, panie dyrektorze, jeśli pan pozwoli. Jeśli dzisiaj ktoś mnie pyta, czy palić taką flagę, czy deptać tę flagę, ten powiedział, nie, niekoniecznie. Nie zapominajmy, że ona na dzisiaj stoi niżej, poniżej biało-czerwonej z racji na ustrój i na to, w jakim sensie my prawnie jesteśmy w tej Unii Europejskiej. Ale ja bym tego jednak nie niszczył. Mam tutaj pewne opory, biorąc pod uwagę te 12 gwiazd, no jednak maryjnych. Raczej bym o tym przypominał przy każdej okazji, bo ilekroć się o tym wspomni, no miałem takie sytuacje, że wspominałem o tym i widziałem taki naprawdę, niektórzy byli bardzo niezadowoleni, że poruszą taki temat. To no, gruby nie tak z mojej strony. Gruby nie tak.
1: Ale rzeczywiście warto mieć tą świadomość symboliki związanej z tak zwaną flagą unijną. Kto wie, jakie będą dalsze losy tej flagi. Nie wiemy też, czy jeśli powstanie kiedykolwiek takie państwo, to ta flaga się zachowa właśnie ze względu na swoje korzenie. Tak, tą symbolikę. W ogóle jak patrzymy na symbolikę w herbach, flagach europejskich, to tam jest cała masa rzeczy do korekty zgodnej z najnowszymi prądami. To są flagi skandynawskie, to jest flaga Anglii, flaga Szkocji, wszędzie symbolika chrześcijańska. No bardzo jest to ciekawe. Symbole dalej są dla ludzi ważne, będą ważne, wydaje się, jeszcze dość długo. Moim państwa gościem był pan Robert Szydlik, któremu bardzo serdecznie za rozmowę dziękuję.
2: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Thank you.
0: Kalejdoskop historyczny.

0: Przystanek Parafia już teraz w Radiu Warszawa, za kwadrans 21. Wędrujemy do Świętego Jacka przy ulicy Freta w Warszawie.
1: Przystanek Parafia.
2: Bardzo zapraszamy do udziału w konkursie Aktywna Parafia. Zgłoszenia do 24 maja. Chwalmy łąki umajone, chwalmy Pana Boga, który daje nam siebie i pozwala nam jakoś służyć Bożej sprawie. My nie jesteśmy parafią, ale każdy z nas wyszedł z parafii i jesteśmy szczęśliwi, kiedy możemy zachęcać do ukazania.

0: pokazywania piękna parafii aktywnych, które dzieją się w różnych miejscach Polski. Ale też cieszymy się z tego, że możemy służyć duszpasterstwo wszystkim, którzy przychodzą na warszawskie Nowe Miasto w kościele świętego Jacka, miejscu związanym z dziejami, ale też miejscu, które ciągle pokazuje horyzonty na przyszłość.
1: A więcej na ten temat, drodzy Państwo, już w niedzielę o godzinie 20:00. Ewa Pietrzak, zapraszamy do słuchania.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Czas Wspólnot to audycja o relacjach, więziach, miejscach w Kościele, w których możemy zbliżyć się do siebie nawzajem i do Pana Boga. Zapraszam już jutro o godzinie 20. Randa Ombach.
2: Szczęśliwa mama, która jest w domu. Jak to zrobić? Opowiedzą nam Państwo Anna i Piotr Świeżescy, rodzice 9 dzieci. Już w najbliższą środę o godzinie 22. Zapraszam, Anna Murawska.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Majowy numer miesięcznika Różaniec już dostępny. W tym wydaniu temat numeru: Maryja przewodniczką w drodze. Maryja nauczycielką relacji. Co mówią o nas dogmaty maryjne? Czy potrzebujemy osobistego zawierzenia się Matce Bożej? Jak Maryja i Kościół pomagają znieść cierpienie? A ponadto 800-lecie śmierci świętego Franciszka. Fragment nowej książki Romana Zięby. Jak Kościół odnosi się do rozwoju techniki, w tym sztucznej inteligencji? Zamów już dziś. Wydawnictwo Sióstr Loretanek. Telefon 673 58 39. sklep.loretanki.pl. Subskrypcja Rozaniec EU.
0: Po reklamie.
4: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. 8 i 9 maja w archikatedrze Przemyskiej odbędą się uroczystości pogrzebowe arcybiskupa Józefa Michalika, arcybiskup senior archidiecezji przemyskiej. Były przewodniczący Episkopatu Polski zmarł po długiej chorobie. W piątek o godzinie 15 rozpocznie się msza żałobna. Pogrzeb dzień później, w sobotę o godzinie 11 w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu. Ciało arcybiskupa Michalika spocznie w podziemiach archikatedry. Zmarłego duchownego wspomina Leszek Gęsiak, rzecznik konferencji Episkopatu Polski.
5: Arcybiskup Michalik był postacią niezwykle ważną dla Kościoła w Polsce. Pokazywał w sposób bardzo prosty, jak żyć, jak podchodzić do trudnych problemów, jeśli idzie się drogą Chrystusa. I czynił to w sposób prosty, jasny i bardzo przejrzysty. Dlatego jego odejście będzie dla wielu ludzi ogromną stratą i wielkim bólem.
4: Arcybiskup Michalik miał 85 lat. W katedrze warszawsko-praskiej odprawiona została msza święta w intencji strażaków we wspomnienie ich patrona świętego Floriana, męczennika w homilii. Biskup Romuald Kamiński przypomniał tłumnie zebranym w świątyni strażakom, by każdego dnia czerpali ze Słowa Bożego.
6: Trzeba na co dzień mocno zanurzyć się w Słowie Bożym, bo ono przynosi nam moc i mądrość. Nie ma innej drogi. Jeśli ktoś chce być wielki w oczach Bożych, to powinien na co dzień karmić się Słowem Bożym.
4: We mszy świętej uczestniczyli przedstawiciele wielu jednostek strażackich z całej Polski. Przed nami uroczystości ku patronki Warszawy, ku czci patronki Warszawy. W środę rozpoczną się obchody odpustów Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. Zapowiadał je w Radiu Warszawa ojciec Leszek Gołębiewski, jezuita. Duchowny podkreślał, że sanktuarium stanowi duchowe serce stolicy.
7: Bo w samym centrum, pośród zgiełku, pośród codzienności, ale właśnie jest ta przestrzeń ciszy, modlitwy. I tam od wieków mieszkańcy Warszawy przychodzili z tym, co dla nich było najważniejsze. To znaczy, no, ze swoimi troskami, ze swoimi lękami o przyszłość, ale też, myślę, z wdzięcznością.
4: Od środy do piątku o godzinie 19.30 wierni będą spotykać się w sanktuarium na nabożeństwie majowym, mszy świętej i konferencji. W ten sposób przygotują się na sobotnie centralne uroczystości.
7: Już takim centralnym punktem to będzie procesja różańcowa o godzinie 19.00. I z sanktuarium wyjdziemy z procesją i to jest ważny element, bo to jest wyjście, to jest modlitwa, która wychodzi na ulicę miasta. Więc ta procesja będzie uliczkami Starego Miasta.
4: Uroczystości zakończą się o godzinie 20.00 mszą świętą pod przewodnictwem biskupa Rafała Markowskiego. Ojcowie jezuici zachęcają natomiast do odprawienia w dniach od 7 do 15 maja nowenny przed wspomnieniem patrona Polski świętego Andrzeja Boboli. 16 maja w Sanktuarium Męczennika w Warszawie odbędą się uroczystości odpustowe przed mszą świętą, którą odprawi m.in. arcybiskup Adrian Galwas i generał jezuitów ojciec Artur Sousa. Ulicami stolicy przejdzie narodowy orszak Chrystusa Króla. Ojcowie jezuici zapraszają też do udziału w uroczystości ku czci Andrzeja Boboli. O 18 w Narodowym Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli zostanie odprawiona Eucharystia. Będzie to także centralny punkt trwający przez cały 2026 rok obchodów stulecia obydwu istniejących w Polsce jednostek administracyjnych tego zakonu, prowincji wielkopolsko-mazowieckiej i prowincji południowej, na które w 1926 roku podzieliła się ówczesna prowincja polska.

0: Maryjo Królowo Polski, nasza Jasnogórska Pani, w tej godzinie apelu stajemy przed Tobą jako funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych. Stajemy z wdzięcznością za dar powołania, ale i z pokorą wobec tego, co każdego dnia przynosi służba. W tym roku przychodzimy do Ciebie z głęboką świadomością, że strażak to nie tylko ratownik, to także uczeń i misjonarz. Maryjo, strażak to uczeń. Uczeń to ten, kto słucha, uczy się i nieustannie rozwija. Strażak nigdy nie przestaje się uczyć. Doskonali swoje umiejętności, poznaje nowe techniki, ćwiczy, by być gotowym w każdej chwili. Ale jest też głębszy wymiar tego uczniostwa. To uczeń wartości, odwagi, odpowiedzialności, solidarności i bezinteresownej służby. W świecie, który często uczy egoizmu, strażak przypomina, że prawdziwa wielkość człowieka mierzy się gotowością do pomocy innym. Strażak to uczeń życia, który nie daje gotowych odpowiedzi. Uczy się pokory wobec żywiołów, które pokazują, jak mały jest człowiek wobec potęgi ognia czy sił natury. Strażak jako uczeń odkrywa każdego dnia, że nie wszystko zależy od niego, że mimo wiedzy i doświadczenia są chwile, gdy trzeba po prostu zaufać Bogu, drugiemu człowiekowi, sobie nawzajem w zespole. Uczy się cierpliwości, gdy akcja trwa długo i nie widać efektów. Uczy się milczenia, gdy brakuje słów wobec ludzkiej tragedii. Maryjo, ucz nas być dobrymi uczniami Twojego Syna. Ale strażak to nie tylko uczeń, to także misjonarz. Nie jedzie na drugi koniec świata, ale każdego dnia wyrusza na swoją misję. Tam, gdzie ktoś czeka, czeka na ratunek. Jego misją jest życie drugiego człowieka. Jego językiem nie są wielkie słowa, lecz konkret. Podana ręka, wyniesione z ognia dziecko, zabezpieczony dom, obecność w najtrudniejszych chwilach. Strażak jako misjonarz niesie nadzieję tam, gdzie jej brakuje. Wchodzi w strach, by dawać poczucie bezpieczeństwa. Wchodzi w cierpienie, by nieść ulgę i wsparcie. Czasem jego misja kończy się sukcesem, radością i wdzięcznością, a czasem zostaje cisza, pytania bez odpowiedzi i ciężar, który długo pozostaje w sercu. Wtedy najbardziej potrzeba wiary, że każda podjęta próba ma sens, że każda obecność przy drugim człowieku jest wartością, nawet jeśli nie wszystko kończy się tak, jak byśmy chcieli. Maryjo, powierzamy Ci nasze powołanie. Spraw, abyśmy jako strażacy byli uczniami, którzy nigdy nie przestają się uczyć dobra, a jednocześnie misjonarzami, którzy nie boją się iść tam, gdzie inni nie chcą iść. Daj nam serca odważne, ale nie twarde, wrażliwe, ale nie słabe, gotowe do działania, ale też zdolne do odpoczynku i powrotu do tych, którzy na nas czekają. Maryjo, czuwaj nad nami w każdej chwili służby. Gdy rozlega się alarm i trzeba natychmiast ruszyć, gdy jedziemy w nieznane, gdy podejmujemy decyzje, od których zależy czyjeś życie. Czuwaj nad naszymi domami, rodzinami, które często pełnią swoją cichą służbę, czekając, wspierając, martwiąc się i wierząc, że wrócimy. Powierzamy Ci także tych strażaków, którzy zakończyli już swoją ziemską służbę i odeszli na wieczną wartę. Niech znajdą pokój w ramionach Boga. Na zakończenie naszej modlitwy zanieśmy do Boga prostą strażacką prośbę. Gdy obowiązek wezwie mnie tam wszędzie, gdzie się pali, Ty mi, o Panie, siłę daj, bym życie ludzkie ocalił. Pozwól, niech dziecko, póki czas, z płomieni cało wyniosę, przerażonego starca daj ustrzec przed strasznym losem. Daj, Panie, czujność, abym mógł najsłabszy słyszeć krzyk. Daj sprawność i przytomność, bym ugasił pożar w mig. Swe powołanie pełnić chcę i wszystko z siebie dać, sąsiadów, bliźnich w biedzie strzec i o ich mienie dbać. A jeśli taka Twoja wola, bym życie dał w ofierze, Ty bliskich mych w opiece miej, o to Cię proszę szczerze.
1: Dzisiejsze rozważania apelowe poprowadził ksiądz starszy brygadier Jan Krynicki, kapelan krajowy strażaków. Dziś gościmy na apelu jasnogórskim z racji wspomnienia świętego Floriana, przedstawicieli Straży Pożarnej, pana nadbrygadiera Tomasza Barana, podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszego brygadiera Romana Klecha, zastępcę śląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszego brygadiera Arkadiusza Krzemińskiego, zastępcę śląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, brygadiera Kamila Dzwonnika, komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie wraz z zastępcami, starszym brygadierem Pawłem Frochem oraz młodszym brygadierem Piotrem Knesakiem, naczelnikami wydziałów i dowódcami jednostek ratowniczo-gaśniczych, a także funkcjonariuszy Częstochowskiej Komendy. Jest wśród nas starszy brygadier Piotr Woś, zastępca komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, a także komendanci miejscy i powiatowi województwa śląskiego. Są z nami funkcjonariusze w stanie spoczynku, w tym przedstawiciele Klubu Generałów i Oficerów Pożarnictwa, starszy brygadier Piotr Placek, starszy brygadier Tomasz Bąk, byli mazowieccy komendanci województwa Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Jarosław Piotrowski i brygadier Jarosław Kurek. Jest z nami przewodniczący zarządu regionu NSZZ Solidarność Jacek Strączyński, przewodniczący NSZZ Solidarność Huty Częstochowa Robert Gonera, a także sztandar Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, sztandar Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz sztandar Huty Częstochowa. Dziś, jak każdego czwartego dnia miesiąca, obecni są z nami pielgrzymi z diecezji kieleckiej, którzy podejmą trud nocnego czuwania. Raz jeszcze w godzinie apelu jasnogórskiego pragniemy dziś naszą szczególną modlitwą otoczyć wszystkich strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej, dziękując za ich poświęcenie, za ich trud, za ich ofiarność, za ich powołanie, za to, że stoją na straży naszego bezpieczeństwa. Wczoraj modliliśmy się za Wojsko Polskie, dziś modlimy się za Was. Drodzy strażacy, prosząc, byście zawsze szczęśliwie powracali z akcji do swoich domów. Naszą modlitwą pragniemy otoczyć cały Kościół Święty, Ojca Świętego Leona, polecamy polski episkopat, nasz pauliński zakon. Tobie, Maryjo, powierzamy wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej i polecamy wszystkich dobrodziejów naszego sanktuarium i klasztoru. Polecamy Ci, Maryjo, raz jeszcze wszystkich zmarłych strażaków. Dziś także pragniemy modlić się za świętej pamięci zmarłego księdza arcybiskupa Józefa Michalika. Odmawiamy tajemnicę szczęści radosnej, zwiastowanie Najświętszej Marii Pannie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Szlom lech Mariam, maliat taiboto, morana mech, marachtoat bnesze, baracho firot haresh jesho.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zanful Maria, ni chong man sheng chong, dżu yu ni tong cai, ni cai fu ni, chong shou zan so, ni de cin su jesu, tong shou zan so.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Dios te salve Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Unchongi kadekashin Marianim, kipo hasuso, chunimke kieso hamke keshini, joinchongie bobteshimo, tejżuj nader jesuniem, tocha bobtishinaida.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Assalam alaikum Mariam, yamum taliam namatam, arrabu maki, mubaraka antifinissa, uama barakon, famratu batniki, seiduna jesuan messich.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Ave Maria, megumini micit katata, shua anatato oraremas, anatawa, onna ucide, sukufuku sare, gotata inoto, onko jesumu, sukufuke sare te imas.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu,
3: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Na koniec naszego apelu jasnogórskiego pragniemy jeszcze polecić polską młodzież, polskich maturzystów, którzy zdają swój egzamin dojrzałości. Wielu z nich przybyło na Jasną Górę, powierzając swoją przyszłość Tobie, Maryjo. Prosimy dla nich o wszelkie potrzebne łaski, o dary mądrości, ale także o ducha rozeznania, tak aby dobrze wybierali swoją dalszą przyszłość w oparciu o Boga, Kościół i Ewangelię. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Przora Jasnej Góry, ojca Grzegorza Prusa, prosimy o udzielenie nam błogosławieństwa.
4: Pan z wami.

Zakończyliśmy już transmisję apelu Jasnogórskiego. Nasza wspólna modlitwa Różańcem Świętym o 21.30, 512 700 444, 512 700 555 o 21.30. Już teraz Ewangelia i komentarz, który przygotował ksiądz Mateusz Baran.

0: z Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we mnie. Ale niech świat się dowie, że ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi Ojciec nakazał.
1: Gdybyś mógł to zobaczyć, tak, byłoby to cudowne. Kiedy spojrzeniem mógłbyś objąć tę najpotężniejszą broń, która oddala zbrodnie, z przewin obmywa, przywraca radość niewinnym. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Owoc przekroczenia śmierci przez naszego Pana i owoc triumfu życia. Jak niesamowicie potężny ładunek ma w sobie pokój, który nie pochodzi z tego świata. Nie jest więc ten pokój czymś, co możemy sami wytworzyć. To dar Ducha Świętego, który otrzymujemy, gdy otwieramy nasze serca na modlitwie. Dopiero gdy mamy pokój w sobie, możemy stać się ludźmi pokoju dla innych, pisał Henry Nguyen. Może gdy oglądasz wiadomości i uskarżasz się na wojny na naszej planecie, pomyśl dziś przed Chrystusem o różnych punktach zapalnych w twojej rodzinie, pracy, uniwersytecie, szkole i zaproś go tam z jego pokojem, który jako jedyny potrafi zbudować, ocalić, dać nadzieję na nowy. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Bądź człowiekiem pokoju Chrystusa.

0: Tu Radio Warszawa 106,2 FM, minęła godzina 21.30. Czas zatem rozpocząć naszą wspólną modlitwę Różańcem Świętym. Serdecznie zapraszam naszych słuchaczy. Dwa numery są do Państwa dyspozycji. 512-700-444, 512-700-555. A dziś modlimy się o opiekę Matki Najświętszej, Boże Błogosławieństwo i prowadzenie, dar Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za Radio Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, za księży, dyrektorów Mariusza Wydziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o Boże błogosławieństwo dla powołanych. Modlimy się o pokój na świecie, a szczególnie prosimy o pokój na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się, aby wszyscy, od dużych producentów po drobnych konsumentów, unikali marnowania żywności i dążyli do zapewnienia każdemu dostępu do pożywienia dobrej jakości. Panie, kiedy brakuje mi miłości i bliskości, przemieniaj moje serce i napełniaj je Twoją miłością. Pomóż mi odnaleźć pełne w Twojej obecności i w relacjach z innymi ludźmi. Modlimy się o dar Ducha Świętego dla tegorocznych maturzystów oraz uczniów klas ósmych, o dobre i liczne powołania mocnych wiarą i oddanych, dobrze uformowanych do służby Bożej, o święte małżeństwa i rodziny. Modlimy się za małżeństwa Ani Sławka, Doroty i Waldka, Pawła i Magdy, Justyny i Darka. Modlimy się o zdrowie i potrzebne łaski dla księdza Piotra, o łaskę nieba i życie wieczne dla zmarłych, świętej pamięci męża Emila, taty Mariana i mamy Janiny. O zdrowie dla Bożenki, o łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia. O skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siłę do walki z chorobą. Modlimy się o zdrowie dla Kingi, Laury, Ewy, Karola, Adama oraz Janiny, o łaskę przebaczenia dla Genowefy, o niebo dla świętej pamięci Mariana i Doroty, o bardzo dobre zdanie matury dla Laury i Kingi i egzaminu dla Maxa. Dziękczynnie za szczęśliwą pielgrzymkę na Maltę, o łaskę powrotu dwóch godzin lekcyjnych religii w szkołę. W intencji dobrze zdanej matury Kuby i Aleksandra w dniu 24 urodzin Franciszki, o Boże prowadzenie, o dar nieba dla świętej pamięci Moniki Has. Modlimy się w intencji rodziców, o to prosi nasza słuchaczka. O opiekę Matki Bożej na każdy dzień dla męża Tomasza w dniu 50 urodzin i córki Julii w dniu 17. O miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha, o mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana, Mikołaja, miłość między nimi. O zdrowie dla Reginy, Tadeusza, Bogumiły, Włodzimierza, Łukasza, Ewy, Tomasza, Anety, Beaty i Grzegorza z rodzinami. O pomyślne zdanie oraz dary Ducha Świętego w czasie egzaminów maturalnych dla Moniki modli się babcia i rodzice. O łaskę zdrowia, opiekę Matki Bożej nieustającej pomocy, dary Ducha Świętego dla Zdzisława, Grzegorza, Anny, Henryka i Oksany. O zdrowie do księdza Andrzeja Sadowskiego. O wyjście z nałogu Piotra, Emilio, łaskę nieba i życie wieczne dla świętej pamięci Grzegorza, Bolesławy, Janiny, Jadwigi, Irka, Stefana, Julii, Wiktora i Agatki. O powrót do zdrowia dla Wiktora z Bruk. O potrzebne siły, opieka Matki Bożej Bolesnej, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci Beaty, miesiąc po śmierci. Przez wstawiennictwo Matki Bożej, anioła stróża, o zdrowie, opiekę dla Natalii, Klary, Karola oraz wszystkich pracowników Radia Warszawa. Modlimy się o dar Ducha Świętego, zwłaszcza dar mądrości dla Macieja i Małgorzaty. O zdrowie dla Kasi i potrzebne siły w wychowaniu małego Olafa. O Boże błogosławieństwo dla Marceliny i Pawła i o szczęśliwe rozwiązanie dla nich, o zdrowie dla ich małego dzieciątka pod sercem Marceliny. Modlimy się także jak zwykle w Państwa intencjach, w naszych intencjach modlimy się za dzieci poczęte, a nienarodzone. Zapraszam zatem do wspólnej modlitwy. Halo, z kim mam przyjemność? Kogo witam w Radiu Warszawa? Halo, szczęść Boże.
1: Cześć Boże, witam serdecznie, Danuta.
0: Witam Pani Danuto, pomódlmy się zatem Pani Danuto, zapraszam. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pierwsza tajemnica zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. Przed dziewicą łaski pełną staje Archanioł i zapowiada jej, że stanie się Matką Odkupiciela, Matką Miłosierdzia. Świadoma tego przywileju, Maryja dała na to swoje przyzwolenie i wówczas poczęła w swym łonie Króla Miłosierdzia, a duchowo także i nas. Proszę bardzo, Pani Danuto.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

0: miłości najmiłościwszego Zbawiciela. Tylko bezgranicznie ufająca Bogu Maryja Niepokalana mogła śpiewać hymny radości. I rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Halo, z kim mam przyjemność? Kogo witam w Radiu Warszawa? Halo, halo.
1: Elżbieta.
0: Szczęść Boże, Pani Elżbieto. Zapraszam do modlitwy. Proszę bardzo.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać Pani Elżbieto za wspólną modlitwę. Pozdrawiam serdecznie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Spokojnej nocy z Panem Bogiem, do usłyszenia.
1: Z Panem Bogiem.
0: 512 700 444 512 700 555. Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. Przez wcielenie Słowa Przedwiecznego dokonało się podniesienie natury ludzkiej do nadprzyrodzonego stanu w sposób najstosowniejszy, najbardziej odpowiadający mądrości i potędze, sprawiedliwości, a przede wszystkim nieskończonemu miłosierdziu Bożemu. Pan Maciej jest razem z nami. Szczęść Boże, witam Panie Macieju.
2: Szczęść Boże, witam.
0: I zapraszam do modlitwy. Proszę bardzo.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maria, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś

0: Maria, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują naszego miłosierdzia, Twojego miłosierdzia.
1: Bóg zapłać, Panie Macieju, za wspólną modlitwę i zapraszam ponownie. Spokojnej nocy. Z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512 700 555 512 700 444. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa. Maryja bierze z powrotem z rąk Symona swój drogi skarb, ale wie, że Jezus już nie należy do niej, że przeznaczony jest na śmierć, że dany jest jej tylko jako baranek, którego ma sama żywić, chować na ofiarę, jako wykup za drugiego syna, całą ludzkość. Jest z nami Pani Jadwiga, szczęść Boże, witam serdecznie Pani Jadwigo.
2: Szczęść Boże, witam.
1: I zapraszam do modlitwy.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze winy, zachowaj nas od ognia piekielnego i zaprowadź wszystkich, o Boże kochany.
1: Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zaopatrz Pani Jadwigo za wspólną modlitwę, za obecność i zapraszam ponownie.
2: Szczęść Boże.
1: Z Panem Bogiem, do usłyszenia.
2: Z Panem Bogiem, spokojnej nocy.
1: Dziękuję bardzo. Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej. Chrystus Pan jest wzorem dla wszystkich chrześcijan, którzy również mają usilnie starać się, jak poznać wolę Bożą w stosunku do swojej osoby i spełniać ją jak najdokładniej. Im więcej Mu się oddajemy, tym bardziej Jego miłosierdzie wchodzi w szczególne i okoliczności naszego życia. Jest z nami Pani Zdzisława. Szczęść Boże, witam.
3: Szczęść Boże.
1: Witam. I zapraszam Pani Zdzisławą.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Pod Twoją obronę.
3: Uciekamy
1: się, Święta Boża Rodzicielko.
3: Święta Boża Rodzicielko,
1: naszymi prośbami.
3: Racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód.
1: Racz nas zawsze wybawiać.
3: Panno chwalebna i błogosławiona.
1: O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać, Panie Zdzisławo, za wspólną modlitwę i pozdrawiam serdecznie. Spokojnej nocy.
3: Bóg zapłać z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem, do usłyszenia. Już za kilka minut na naszej antenie audycja Szkoła Rut, Grzegorz Kozłowski. A my tymczasem powolutku kończymy wieczór w dobrej atmosferze, za który dziękuję Wojciech Dąbrowski. Na modlitwę Różańcem Świętym zapraszam już jutro o stałej porze o 21.30. A za dziś dziękuję. Kłaniam się. Samych radości. Do usłyszenia. Do jutra.

0: Szkoła RUT. Radiowy Uniwersytet Teologiczny. Zaprasza Grzegorz Kozłowski.
1: Dobry wieczór, drodzy słuchacze Radia Warszawa. Jak zawsze na początku naszej wspólnej audycji zachęcam Was do tego, abyście odwiedzili nas w serwisie Patronite bądź na naszej stronie internetowej. Dzięki temu możecie nas wspierać i powstają takie audycje jak ta. Dziś kolejny raz goszczę księdza profesora Marka Tatara. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, witam wszystkich serdecznie.
1: I dalej jesteśmy w tym pięknym temacie, którym jest duchowość człowieka. Mówimy tutaj konkretnie o duchowości chrześcijańskiej, katolickiej. Jak wspominam te nasze wcześniejsze dwa spotkania, to wtedy właśnie rozważaliśmy ten temat, czym się różni rzeczywiście duchowość od życia wewnętrznego, co jakby powoduje, że ono się rozpoczyna w człowieku. No i do tych audycji również można wrócić oczywiście na naszej stronie, a dziś kolejnym takim tematem, który chciałbym poruszyć, to będzie właśnie człowiek sam w sobie na początek. No i tak naprawdę czym jesteśmy? Czy jesteśmy duszą z ciałem? Czy jesteśmy ciałem z duszą?
2: Pytanie jest niezwykle ciekawe. Bardzo dziękuję za zaproszenie po raz kolejny, ale jest to dzisiaj ogromny problem, dlatego że problemem stała się dla nas antropologia. Mamy, już wspominaliśmy troszeczkę o tym, mamy pewien problem z określeniem, kim jest człowiek. I zależy to od pewnego podłoża, pewnego systemu wartości. Inaczej będzie na człowieka patrzył materialista, który będzie ograniczał tego człowieka do tej sfery fizycznej, prawda? Zupełnie inaczej będzie patrzył ktoś, kto sięga do objawienia, kto opiera się na prawdzie, że człowiek pochodzi od Boga. Zarówno pod względem cielesnym, materialnym, jak również pod względem psychicznym, jak i pod względem duchowym. A więc czasami ten podział właśnie ciało, dusza, duch. Z tym miał trochę też problem, tak szczerze mówiąc, Jan od Krzyża, dlatego że jak sięgamy do jego pism, to nie zawsze klarownie jest to rozróżnienie pomiędzy duszą i duchem. Ale sięgając już do Księgi Rodzaju, do samego początku powołania człowieka do istnienia, widzimy, że człowiek jest stworzony jako istota ożywiona i jako osoba. Więc to jest niezwykle ważne, dlatego że człowiek otrzymuje w całej swojej konstrukcji psychofizyczno-duchowej całe wyposażenie. I teraz, jeżeli byśmy chcieli określać człowieka, tak jak pan redaktor tutaj zasugerował, czy to jest ciało ożywione przez ducha, czy to jest duch, który znalazł ucieleśnienie. No właśnie, jeśli sięgniemy do Tomasza, to Tomasz powie, dusza jest zasadą i ożywia ciało. No, trudno mu odmówić racji. Ale też trzeba zaznaczyć, że gdybyśmy zostali tylko na tej sferze samego ducha, to wtedy grozi nam dość niebezpieczny spirytyzm. Jak to połączenie dokonuje się? Jak następuje to przenikanie cielesności i duchowości człowieka? Często w naszych, również i w katechetycznych podejściach mówimy, człowiek składa się z ciała i z duszy. Troszkę to jest taki podział sztuczny, jak z części składowych, na przykład jakbyśmy chcieli omawiać na przykład budowę jakiegoś urządzenia. Składa się z tego, prawda? Osobiście bardzo mi się podoba podejście chrześcijaństwa wschodniego, mistyki wschodniej, nie daleko wschodniej, tylko wschodniej chrześcijańskiej, która mówi, że człowiek jest to duch ucieleśniony. Że ta sfera tutaj ma dominujące znaczenie. Dlaczego? Zauważmy, że cielesność jest przemijająca, ma charakter przemijający. Co prawda z Ewangelii wiemy, że zmartwychwstaniemy i zmartwychwstanie człowiek, ale do końca nie potrafimy precyzyjnie powiedzieć, jacy będziemy. Oczywiście, sięgając do objawienia, będziemy podobni aniołom, kiedy Pan Jezus wyjaśnia, nie będą ani żenić się, ani za mąż wychodzić. Będą podobni aniołom, czyli właściwie ta sfera ducha i duchowości posiada charakter nieskończony. Dlaczego? Dlatego, że to, co materialne, jest składowe. Czyli podlega również rozkładowi. Duch jest prosty. Mhm. Nie można powiedzieć, że duch składa się z jakichś tam części czy elementów. Dlatego jest niepodzielny. Jest jeden przyznany człowiekowi, prawda? Dalej to się wiąże również właśnie z tą prawdą o zmartwychwstaniu. Jacy będziemy? Mówimy o zmartwychwstaniu człowieka, mówimy też o zmartwychwstaniu ciała. Mhm. I o charakterze tak zwanego ciała przemienionego. Dlatego na tego człowieka, wracając tak do obecnej sytuacji, trzeba patrzeć, bym powiedział, no, takim teologiczno-współczesnym językiem, integralnie, całościowo. Nawet jeśli ten człowiek oddalił się od Boga, oddalił się od Kościoła, trzeba też mieć na względzie, że Pan Bóg się od niego nie oddalił. Pan Bóg go nie zostawił. To jego decyzja, to jego odejście, to jego mniej lub bardziej świadomy, podjęty krok.
1: Tak, zadałem to pytanie właśnie z tego powodu, że my możemy różnie siebie obserwować, bo to dalej chodzi o nas, konkretnie o nas samych. I możemy na siebie patrzeć właśnie w ten sposób, że widzimy siebie jako właśnie tego ducha, który ożywia ciało, i obserwujemy nasze ciało często, jakby stając gdzieś obok, mimo tego, że doświadczamy różnych trudności, jakichś obciążeń cielesnych, jak choroby, to one nie wpływają tak znacząco na to, co rzeczywiście w nas duchowe. Jakby jesteśmy pewnymi obserwatorami tego ciała, ale ono jednocześnie jest właśnie też, jakoś przez nie też się okazujemy jako ludzie, więc jest ona też jakimś naszym zwierciadłem w końcu.
2: Jeśli, tak jak pan redaktor wspomniał, jeżeli stan chorobowy, jakieś doświadczenie wpływa, to raczej wpływa na psychikę człowieka. Natomiast jeśli chodzi o życie duchowe, jakby stan czy jego, w teologii mówimy etap rozwoju, w tej dynamice rozwoju, zależy od, nazwijmy tak troszkę fizykalnie, od jego odległości od Boga. Mhm. I dlatego na przykład, kiedy studiujemy duchowość, do czego oczywiście zachęcam, to jest kryptoreklama, ale
1: chcę taka też zdrowa,
2: tak, ale chcę ją przemycić. Teologia duchowości, jak często wyjaśniam również na wykładach, my się nie zajmujemy akademicko, nie zajmujemy się, przepraszam za takie ironizowanie, badaniem przekroju paciorka różańca i wpływu na rozwój modlitwy. Mhm. Teologia, bo mówimy tu jakby o dwóch kategoriach przeżywania duchowości, czy doświadczenia duchowości. Ten, który jest dostępny każdemu. I to, co nazywamy duchowością akademicką, czy teologią duchowości, wtedy, kiedy badamy, na czym polega to zbliżanie się człowieka do Boga i na czym ma polegać to zjednoczenie człowieka z Bogiem już w pewnym sensie tu na ziemi, w pewnym stopniu tu na ziemi. Dlatego jest to niezwykle inspirujące. Pamiętam taką obronę doktoratu na naszym wydziale. Pani broniła doktorat z mistyki chrześcijańskiej. To jest jedna z przestrzeni, nazwijmy, którą się zajmuję, dziedzicząc po moim mistrzu, czyli księdzu profesorze Urbańskim, jego katedrę. I w czasie tej obrony jeden z profesorów zadał właśnie pytanie, czy jeśli rozpatrujemy ten schemat, na przykład Janowy, czy według Jana od Krzyża, czy rozpatrujemy schemat Teresy?
1: Rozwoju życia duchowego.
2: Tak, no kobiety to są kobiety, chodzą po pokojach i ona ujęła to w schemat 7 mieszkań. Mhm. I postawił pytanie, czy na tym etapie, który Teresa nazywa małżeństwem duchowym, czy możliwe jest odwrócenie od Boga? Czy możliwy jest powrót do tych wcześniejszych etapów? No i przyznam szczerze, panią doktorantkę wprowadził w konsternację. Bo teoretycznie trzeba powiedzieć, człowiek zawsze może zgrzeszyć. Czyli teoretycznie jest to możliwe. Ale praktycznie, kiedy czytamy na przykład mistyków, kiedy dochodzą do tego stanu zjednoczenia, jak Jan od Krzyża mówi, tak zwane zjednoczenie przeistaczające. Czy Teresa mówi o zaręczynach duchowych i małżeństwie duchowym w tym siódmym mieszkaniu. Oni w tym smakowaniu Pana Boga, w tym doświadczeniu, oni nie chcą. Czyli praktycznie jest to niewykonywalne. Dla wielu ludzi, którzy nie zajmują się tym albo trochę nieprzygotowani sięgają do tego typu dzieł, może być zdziwienie jakieś ogromne dla nich, coś dziwnego dla nich, że mistyk na tym etapie tęskni za śmiercią. Mhm. Ale nie dlatego, że on nie kocha życia, tylko dlatego, że on zasmakował już, czym jest już tu na ziemi pewien stan zjednoczenia z Bogiem i on pragnie tego zjednoczenia w pełni. Ja dzisiaj troszkę się wymądrzam na ten temat, ale ja pamiętam, kiedy przyszedłem do seminarium, dawno, dawno temu, naprawdę, i pamiętam na drugim roku studiów seminaryjnych, mój ojciec duchowny, późniejszy biskup, sufragan sandomierski, biskup Siczek, wtedy był ojcem duchownym, wręczył mi dzieła Jana od Krzyża. Byłem bardzo dumny, dopóki nie zacząłem ich czytać. Przeczytałem Drogi na Górę Karmel, pierwsze rozdziały i, jeśli tak mogę powiedzieć, w stanie niepokalanym oddałem ojcu. Ja nic z tego nie rozumiałem. Mimo, że byłem w seminarium, że wprowadzano nas coraz bardziej w to życie duchowe, ale jednak do czytania, do studiowania tego typu dzieł trzeba mieć pewne przygotowanie. Przeżywał to również przecież święty Jan Paweł II, kiedy otrzymał, i to z rąk świeckiego człowieka, otrzymał dzieła Jana od Krzyża, prawda? I tak naprawdę jego bardzo głęboki rozwój mocno opierał się właśnie na Janie od Krzyża.

0: Dookoła Rut.
1: Mistyka świętego Jana od Krzyża, księże profesorze. To, co przed momentem usłyszeliśmy, to już takie szczyty naszych w ogóle wyobrażeń, może na tym etapie, o tym, czym jest w ogóle życie duchowe i ten proces drogi do zjednoczenia rzeczywiście z Bogiem. Ale od czego na początku zacząć? Jak ksiądz sam wspomniał, że święty Jan od Krzyża to trudna droga na początek, to co może być takim pierwszym dziełem, po które sięgnąć, a które nas może wprowadzić właśnie w tą katolicką drogę życia duchowego?
2: Zawsze na pierwszym miejscu zostanie to, co Bóg mówi, czyli Słowo Boże. Z mojej praktyki, zanim wróciłem na uniwersytet i zacząłem pracować naukowo nad tymi zagadnieniami, byłem również duszpasterzem akademickim. I coś, co zachwycało młodzież akademicką z politechniki, czy właściwie oni się znają na wielu, wielu mechanizmach.
1: Technikaliach.
2: Tak, na technikaliach. Co było znakomitym wejściem? Lectio Divina. Dobrze poprowadzone, przeżywane Lectio Divina.
1: Czyli rozważania nad Słowem.
2: Tak jest. Kontakt nad Słowem Bożym. Trzeba też pamiętać, że Lectio Divina jest najstarszą metodą medytacyjną. A zatem nie chodzi tu w życiu duchowym o kolekcjonowanie modlitw. Oczywiście nie chodzi o to też, że modlitwa nie jest ważna. Ona jest tu kluczowa. Ale tym, co się pojawia w człowieku, to jest pragnienie zbycia z Bogiem. I ono coraz bardziej narasta, coraz bardziej potrzebuje jakiegoś zaspokojenia. Nazywamy to głodem duchowym. Czasami możliwa jest taka pomyłka, na przykład głód duchowy nie do końca się rozumie i niekiedy niektórzy uważają, że głód wiedzy na temat duchowości zaspokoi głód duchowy. Wiemy doskonale, że wiedza się nie zawsze przekłada na praktykę, prawda? Lekarz, który pali jak smok, mówi do pacjenta, pan nie przestanie palić, to pan umrze. Więc zresztą apostoł Paweł mówi, widzę rzeczy dobre, poznaję je, a wybieram zło. Biedny ja człowiek, któż mnie wyzwoli? A więc to najgłębsze pragnienie w człowieku bycia z Bogiem. I ono sukcesywnie, jeżeli człowiek wchodzi w tę współpracę z Panem Bogiem, zaczyna sukcesywnie się rozwijać. Rozwija się życie modlitewne, rozwija się życie sakramentalne, rozwija się również aktywne życie apostolskie. Wbrew pozorom, kochani, klasztory klauzurowe są nieprawdopodobnie apostolskie. Tylko my apostolstwo rozumiemy często bardzo wąsko w kategoriach wykonywanych akcji. Natomiast jest to pewien charakter czy sposób życia. A więc nie polecałbym od razu rzucać się na jakieś wielkie dzieła, bo jest taka zasada w duchowości, że ktoś, kto planuje od razu wejście na Everest, prawdopodobnie będzie miał kłopoty z wejściem na Gubałówkę. A więc to się wiąże zwykle wielkie takie od razu zamierzenia, plany z jakimś jednak pokładami dużego mniemania o sobie.
1: Czy warto takie rzeczy konsultować na przykład ze spowiednikiem? Czy to jest dobra droga?
2: Oczywiście, jak najbardziej. I dzisiaj potrzeba jest spowiedników, i o tych spowiedników jeszcze nie jest, bym powiedział, tak bardzo trudno. Stały spowiednik jest ogromną łaską. Tym bardziej, że coraz bardziej nas poznaje. Coraz bardziej otwiera nas to na działanie łaski. Dalej, dla nas to nie tylko komfort, że mam stałego spowiednika, ale również jakiś duchowy, wewnętrzny pewnik, że ten spowiednik jest rzeczywiście Bożym narzędziem. Bardzo często takie spowiednictwo stałe zamienia się w kierownictwo duchowe. Owszem, nad tą nazwą znowu pastwią się teologowie. Jedni mówią, jest to asystowanie, towarzyszenie. Jezuici absolutnie, jak słyszą, to kierownictwo to tak troszeczkę z przymrużeniem oka. Oczywiście nie wszyscy. To jest jedna z najstarszych określeń, kierownictwo duchowe. Ale już ojcowie Kościoła przestrzegają, że ktoś, kto chce być sam dla siebie kierownikiem duchowym, jest uczniem głupca. Jeden ze świętych powiada tak. Człowiek, który chce żyć duchowo, bez kierownictwa duchowego, jest jak drzewo rosnące przy drodze. Każdy może przejść, zrywać owoce. A więc potrzeba tutaj kogoś, kto będzie tym narzędziem. Oczywiście nie ma absolutnej konieczności kierownictwa duchowego, ale jest to wyjątkowo, wyjątkowo skuteczne pod względem łaski narzędzie. I stąd Teresa z Avila powiada tak. Jeżeli chcesz wybrać kierownika i masz do wyboru pobożnego i mądrego, wybierz mądrego. I mówi dalej tak. Przez 20 lat niedouczeni kierownicy duchowi wyrządzili mi ogromną krzywdę. A więc tu w tym kierowaniu, byciem kierownikiem, zresztą nikt nie nominuje do kierownictwa duchowego. Tak naprawdę tym, który nominuje do bycia kierownikiem duchowym, jest penitent. Mhm.
1: Czy tak jakby dzieci tych spowiedników?
2: Tak jest. Ja nie mogę komuś narzucić i powiedzieć, dobrze, to ja będę dla ciebie, przepraszam, będę dla ciebie kierownikiem duchowym. To raczej inicjatywa wychodzi od penitenta, który mówi, proszę ojca, proszę księdza, czy ksiądz by się zgodził, czy ojciec by się zgodził być kierownikiem mojego życia duchowego. I przyjęcie takiego zobowiązania jest niezwykle trudne. Co więcej, wymaga osobistego, głębokiego życia duchowego, samego kierownika duchowego. On musi żyć z Bogiem, on musi żyć Bogiem. I on musi Pana Boga pytać również, co z tym jego penitentem zrobić. Popatrzmy na relację, na przykład piękną relację pomiędzy księdzem Sopoćką a siostrą Faustyną. Popatrzmy też na historię siostry Faustyny, jak przez wielu spowiedników nie była rozumiana.
1: I szukała.
2: Oczywiście. Oczywiście. Ale też zobaczmy, kiedy bierzemy dzienniczek siostry Faustyny do ręki, jaką wagę Pan Jezus, kiedy wyjaśnia jej, kim jest jej spowiednik. Jaką nieprawdopodobną łaskę wiąże ze spowiednictwem czy kierownictwem duchowym stałym. Dlatego dobrze, jeśli ktoś taki jest w naszym życiu. Ale przede wszystkim coś, co znajduje się u fundamentu życia duchowego, to jest, jak już wspomniałem, życie Słowem Bożym i życie sakramentalne. Wtedy, że tak powiem, mamy mocne oparcie i pewną gwarancję, że nie wpadniemy w sentymentalizm duchowy. Pewne mrzonki o duchowości, przybieranie pewnych postaw duchowościowych, takich zewnętrznych, prawda, to zwykle jest dopiero efekt głębokiego życia duchowego. Skromność, pokora, pewna mądrość, zauważmy, u ojców w pustyni, kiedy weźmiemy ich do ręki. Oni wypowiadali sentencje, nazywamy je apoftegmatami. To były rady duchowe, wypowiadane w krótkich sentencjach, ale takich dzisiejszym językiem powiedzielibyśmy w punkt. Mhm.
1: Coś, czego doświadczyli i co przeżyli po prostu.
2: Tak, tak, tak. On jest nie tylko tym, który wie dużo o życiu duchowym, ale on po prostu tym życiem duchowym żyje i on jakby przekazuje swoje doświadczenie Boże.
1: Może spojrzeć i zrozumieć po prostu to, co się dzieje.
2: Tak jest. Mhm. To, co jest trudne do zrozumienia w wielu wypadkach, kiedy spotykamy ludzi żyjących głęboko, wchodzących właśnie w te głębsze etapy życia duchowego czy życia mistycznego. I tutaj potrzebna jest wiedza. Czyli życie Boże, wiedza, doświadczenie, pewna długomyślność, cierpliwość. Co do wiedzy, przy dzisiejszym skomplikowanym świecie, bardzo skomplikowanym człowieku, ta wiedza musi być naprawdę bardzo rozległa. Począwszy od życia duchowego, czy w ogóle teologii, dogłębnej znajomości prawd wiary, życia duchowego i pewnego procesu, jaki się w człowieku rozwija. Dalej, potrzebna jest wiedza pewnych elementów życia psychicznego. Zwłaszcza dzisiaj przy tych doświadczeniach okaleczeń, jakichś ogromnych doświadczeń bolesnych. Niekiedy tego człowieka po prostu trzeba poskładać najpierw. Mm-hmm. Doprowadzić do świadomości, jaki jest jego stan. Inaczej, podobnie jak trudno, żeby lekarz leczył pacjenta, jeśli go właściwie nie zdiagnozuje. Tylko, że w przypadku kierownika duchowego ta diagnoza ma tutaj kilka przestrzeni. I wiedzy, i pewnego takiego widzenia jego psychiki, ale przede wszystkim tego, w jaki sposób on na tę drogę życia duchowego może wejść.
1: Te wszystkie przymioty, które ksiądz profesor wymienia, to bliskie są właśnie temu, co też, jak mówimy na kierownika duchowego, czasami ojciec duchowny, prawda? Na przykład w seminariach.
2: Tak.
1: To w sumie to jest właśnie taki towarzysz opiekun, który bliski jest właśnie temu określeniu ojciec, czyli ten, który
2: kiedyś
1: dba.
2: Pamiętam takie oburzenie, w jednym z wywiadów powiedziałem takie zdanie, które niektórych troszkę zburzyło. Powiedziałem, że nie jest problemem być profesorem duchowości. Jest dużym problemem, jest bardzo trudnym być mistrzem życia duchowego. Mhm. I tym się różni między innymi właśnie doradztwo duchowe, a kierownictwo duchowe. Takie modne dzisiaj słowo consulting, prawda? Niektórzy próbują to jakoś tam ożenić z duchowością. Tak, na pewno to ma jakieś znaczenie. Ale jednak ta pozycja mistrza duchowego, tak jak jest mistrz na przykład, mistrz w nauce, mistrz w sporcie, mistrz w innych dziedzinach, tak tutaj ten mistrz życia duchowego jest to też autorytet.

0: Dookoła ród.
1: Mówiliśmy, księże profesorze, o tym, jak ważna jest właśnie ta droga rozwoju życia duchowego przy wsparciu takiego kierownika, tego, który już zna te wszystkie wyboje tej drogi. I tak sobie myślę właśnie w tej chwili o tym, że wielu z nas jest w parafiach, gdzie mamy jednego księdza proboszcza i on jest tak naprawdę tym naszym przewodnikiem duchowym. I spotykam się z takimi postawami wśród gdzieś mojej rodziny, moich najbliższych, że jeżeli przychodzi do momentu, że chcieliby właśnie skorzystać z sakramentu spowiedzi, to wybierają jakąś inną parafię, na przykład sąsiednią albo dalszą, ponieważ mają jakąś trudność z tym, żeby właśnie jako tego swojego stałego spowiednika wybrać księdza proboszcza, tego lokalnego. Jak ten konflikt jakoś rozpoznać, jak dobrze sobie go wytłumaczyć, że jednak właśnie ksiądz proboszcz może być tym moim powiernikiem, do którego mogę chodzić jako właśnie do swojego kierownika duchowego. Jak ten problem rozgryźć, ten problem duchowy?
2: Na pewno jest to pewien taki... Od strony duchowej nie. Da się to wyjaśnić, czy można to wyjaśnić. Natomiast od strony psychicznej może być taki dyskomfort, że gdzieś tam w naszej podświadomości mocno tkwi takie przekonanie, przecież ten ksiądz mnie zna. Mało tego, zna moją rodzinę, czasami zna mnie od dzieciństwa. A może to dobrze? A może to dobrze właśnie, bo tu dotykamy jakby pewnego nerwu. A mianowicie, czy chodzi nam w sakramencie pokuty, w spowiedzi, tylko o pozbycie się bagażu grzechów?
1: O umycie rąk?
2: Tak. No wychodzimy czyści. Czasami z takim, niektórzy to ładnie określają, taki lekki wyszedłem, proszę księdza, prawda? Ja sobie zdaję doskonale sprawę, jak newralgicznym, trudnym i ważnym jest sakrament pokuty. Ja przepraszam, że tak odskoczę, ale kiedyś uczyłem na uczelni świeckiej etyki i mieliśmy etyczny wymiar życia małżeńskiego i rodzinnego. I wstała jedna ze studentek i mówi, proszę księdza, ksiądz nie powinien wypowiadać się na ten temat, dlatego że ksiądz nie ma żony, nie ma dzieci, więc no, nie jest ksiądz uprawniony. Ja mówię, proszę panią, po pierwsze to wywodzimy się z rodzin. Księża nie są znikąd, prawda? Po drugie, rzeczywiście to dotknięcie problemu w konfesjonale jest dość mocne. I to, powiedzmy, dosięga najgłębszych treści. Po trzecie, to naszym zadaniem jako spowiedników jest pokazać pewien wzór, pewien ideał. A tak na marginesie mówię, proszę, niech pani się nie obrazi, ale proszę panią, idąc tą metodologią myślenia, niektórzy niestety, tak mówię, jeśli na przykład chciałaby pani studiować ornitologię, to pani nie może, bo pani nie lata.
1: No tak, no tak.
2: Prawda? Więc tu gdzieś jest coś takiego, często niektórzy mówią, dlaczego mam iść do spowiedzi do księdza, który też grzeszy? Mhm. To prawda, ale też chodzi do spowiedzi.
1: Tak, w tym kontekście w ogóle myślę o tym, że właśnie ta pani, która mogła podnieść tą kwestię, na przykład była w związku małżeńskim, ale ona ma doświadczenie właśnie tylko swojego związku małżeńskiego, a ksiądz może pracować z dziesiątkami małżeństw i mieć tych doświadczeń dużo, dużo więcej. Ten bagaż tak naprawdę pełniejszy.
2: To tak? Też moglibyśmy odwrócić sytuację. Troszkę taki przyjmujemy fajterski styl, ale to dlaczego ci, którzy nie są księżmi, wypowiadają się na temat księży? Prawda? Ale to nie o to chodzi.
1: Tak, tak.
2: Mają prawo. I to jest ważne, że chcą mieć dobrego pasterza. Wracamy do tego proboszcza, który rzeczywiście może być pewien dyskomfort, jeśli to jest jeden ksiądz. Ta dostępność jest czasami różna. Niekiedy jest też problem pogodzenia obowiązków, bo prowadzenie parafii, duszpasterstwa i wejście w tę działkę jest trudne. Ale zdarzają się tego typu księża, rzeczywiście, którzy no, pięknie pracują pastersko, ale jednocześnie są rzeczywiście zaangażowani tak bardzo głęboko w życie swoich parafian i poprowadzenie ich. Ale mamy do dyspozycji również liczne klasztory, zakony. Mamy rekolekcje. To może troszkę dziwne by było, gdyby ktoś wszedł do klasztoru i powiedział, potrzebuję kierownika duchowego. Kto tam wolny, kto ma dyżur, prawda, albo kogo wyznaczą. No nie, do tego się dorasta. I takim pierwszym krokiem to jest prośba o takiego, to jest modlitwa o kierownika duchowego. Zresztą w kierownictwie duchowym ta więź jest na tym poziomie Bożym konieczna, że spowiednik modli się za swojego penitenta czy swoich penitentów. Ale żeby to by miało charakter Boży, to penitent również musi mieć świadomość, że to nie jest spotkanie towarzyskie, które ma być empatyczne, miłe, sympatyczne i tak dalej. No nie. W imię miłości mówimy prawdę. Ona jest tutaj najbardziej ważna, bo to prowadzi nas rzeczywiście do tego, żeby w tym Bożym świetle spojrzeć na siebie. Żeby wyjść na przykład z niektórych kompleksów, z niektórych zranień, które no, często mocno pielęgnujemy w sobie.
1: Jak to rozpoznać? Co może być takim symptomem? Taką oznaką tego, że znalazłem właściwe miejsce i właściwego człowieka?
2: To jest troszkę jak z powołaniem. Że człowiek dochodzi przede wszystkim do wewnętrznego przekonania. Bo czasami mogą nam imponować świetnie wykształceni, dobrzy, mający wiedzę, błyskotliwi. I oni nam wyjaśnią to. Nawet rozłożą na pewne elementy pierwsze. Ale pytanie jest, czy tam jest obecny Boży Duch? Bo tak naprawdę w kierownictwie duchowym prowadzeni są i kierownik duchowy, i penitent przez tego samego Ducha Bożego. A więc pierwsza rzecz to jest, jeśli rzeczywiście odkrywamy taką potrzebę, to jest zwrócenie się do Pana Boga. Dalej, czasami jest to odkrycie tak, no to jakaś fascynacja też osobą, głębią i dorastanie do tego. Tak jak powiedziałem, nie zawsze od razu zapada ta decyzja, no to ja bym bardzo chciał, czy poszukuję. Ale dochodzimy do takiego momentu, w którym właściwie to stałe spowiednictwo zamienia się w kierownictwo duchowe, w owszem, sprawowanie sakramentu pokuty, ale jednocześnie w takie poprowadzenie o wiele, wiele głębsze.
1: Czyli jako taka naturalna kolej rzeczy, jako następstwo.
2: Tak, tak. Ale to znowu jest bardzo ciekawe, bo to jest pewna odpowiedź na to głębokie pragnienie człowieka, który poszukuje. Nie tyle poszukuje, żeby być bardziej uduchowionym, podziwianym, prawda, ale on pragnie być bardzo blisko Pana Boga. Mhm. I to właściwie jest decydujący motyw. I wtedy nie zwracamy za bardzo uwagę, czy to jest ten zakonnik, kiedy mówimy, no spowiednicy z tego zakonu, czy ci to będą dobrzy. Niekoniecznie. Owszem, można powiedzieć, że niektóre zakony specjalizują się w takim prowadzeniu życia duchowego. Wtedy organizują też i rekolekcje przygotowujące, ale tutaj penitent zostaje, że tak powiem, bardzo, bardzo wolny w wyborze. I chcę zaznaczyć, że to wolność jest tym elementem formacyjnym. Nie może na przykład spowiednik czy kierownik duchowy żądać absolutnego posłuszeństwa. To jest głęboko ewangeliczne. Zauważmy, że Pan Jezus, kiedykolwiek zwracał się, to mówił, jeśli chcesz, możesz mnie uzdrowić. Prawda? Jeśli chcesz, to zależy, jeśli można tak powiedzieć, że i spowiednik, i kierownik duchowy jest ubezwłasnowolniony wolnością penitenta. I to niekiedy jest bardzo trudne. Również proszę też pamiętać, że i trzeba to wiedzieć, że spowiednik też jest formowany tym penitentem.
1: To też jego droga.
2: Oczywiście. I na przykład, no, Pan Bóg bardzo mocno kierownika uczy pokory, jak mu da na przykład penitenta skrupulanta. Albo penitenta, który właściwie to nie zabił, nie podpalił, nie okradł nikogo. No, nadaje się do beatyfikacji. Oczywiście ironizuję teraz, ale no właśnie chcę pokazać pewne takie skrajności również.
1: Jedna rzecz jeszcze, którą chciałbym tutaj w tym aspekcie dotknąć, bo też o tym jakoś wspomnieliśmy, czyli ten moment, gdzie docieramy do pewnej granicy, czyli tej takiej znajomości na poziomie duchowym, czyli właśnie kierownika duchowego i tego momentu, kiedy staje się to relacja taka personalna, czyli on staje się też znajomym w pewnym sensie. Gdzie tę granicę zachować? Jaka jest właściwa ta proporcja w tych relacjach? Bo myślę, że ona też jest tutaj bardzo istotna.
2: To, co pan redaktor wspomniał. Owszem, trudno się wyzbyć pewnych ruskich odruchów, ale mądry i dojrzały kierownik duchowy, przepraszam, że użyję takiego współczesnego,

0: znajomym. Normalny lekarz to by cię operował, ale ja to nie, słuchaj. No, grozi to śmiercią. To owszem, dość drastycznie zestawiłem, ale zauważmy, że często osobę Jezusa Chrystusa się stawia jako lekarza. Spowiednik, spowiednictwo, kierownictwo to jest pewien stan prowadzenia duszy, prowadzenia człowieka i leczenia go z tych schorzeń, które nie pozwalają mu docierać do Pana Boga.
1: Serdecznie dziękuję, księże profesorze, za tą dzisiejszą drogę poprzez to zrozumienie spowiednictwa i tego, czym rzeczywiście jest ta droga rozwoju życia duchowego i właściwego kierownika na tej drodze. Spotkamy się również jeszcze raz, drodzy słuchacze, już niedługo. Szczęść Boże, księże profesorze.
0: Szczęść Boże, bardzo dziękuję wszystkim Państwu.
2: Szkoła Rut.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Jezu, Zbawicielu świata, Słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych.
2: Jako Stwórca wszystkich rzeczy, władasz czasem i wiecznością. Daj, niech noc przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą.
1: Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą.
2: Ciało niechaj we śnie znajdzie odpoczynek i wytchnienie. Dusza wolna od znużenia niech przy Tobie wiernie czuwa.
1: Jezu, zmartwychwstały Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie, Ojcu i Duchowi, niechaj będzie wieczna chwała. Amen. Alleluja.
3: Alleluja. Alleluja.
1: Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
2: Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
1: Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
2: Uraduj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
1: Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
2: Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
1: W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
2: Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
1: Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon. Będą sławiły Twe imię.
2: Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda. Tylko Ty jesteś Bogiem.
1: Naucz mnie, Panie, Twojej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
2: Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże. I na wieki będę sławił Twoje imię.
1: Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
2: Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
1: Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
2: Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu. Ocal syna swojej służebnicy.
1: Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
3: Alleluja. Alleluja.
1: Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy, czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
4: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
4: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Alleluja, alleluja.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj,
2: abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
4: Królowo nieba, wesel się, alleluja.
2: Bo ten, któregoś nosiła, alleluja.
4: Z martwych powstał, jak powiedział, alleluja.
2: Błagaj za nami Boga, alleluja.

0: Z Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we mnie. Ale niech świat się dowie, że ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi Ojciec nakazał.
1: Gdybyś mógł to zobaczyć, tak, byłoby to cudowne. Kiedy spojrzeniem mógłbyś objąć tę najpotężniejszą broń, która oddala zbrodnie, z przewin obmywa, przywraca radość niewinnym. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Owoc przekroczenia śmierci przez naszego Pana i owoc triumfu życia. Jak niesamowicie potężny ładunek ma w sobie pokój, który nie pochodzi z tego świata. Nie jest więc ten pokój czymś, co możemy sami wytworzyć. To dar Ducha Świętego, który otrzymujemy, gdy otwieramy nasze serca na modlitwie. Dopiero gdy mamy pokój w sobie, możemy stać się ludźmi pokoju dla innych, pisał Henry Nguyen. Może gdy oglądasz wiadomości i uskarżasz się na wojny na naszej planecie, pomyśl dziś przed Chrystusem o różnych punktach zapalnych w twojej rodzinie, pracy, uniwersytecie, szkole i zaproś go tam z jego pokojem, który jako jedyny potrafi zbudować, ocalić, dać nadzieję na nowe. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Bądź człowiekiem pokoju Chrystusa.

0: Radio Warszawa, 106,2 FM.
1: Powtórka programu.
2: Jeszcze nie teraz. Program o tym, że życie w dojrzałym wieku może być piękne i pełne sensu. Zaprasza Mariusz Dorot.
3: Już jestem przy mikrofonie. Radość ogromna w moim sercu. Naprzeciwko mnie ksiądz Adam Wtulich, salezjanin. Szczęść Boże.
4: Szczęść Boże. Witam Pana, witam Państwa, radiosłuchacze.
3: Dawno się nie widzieliśmy.
4: Nie widzieliśmy.
3: Po raz w miesiącu się widzimy i się słyszymy.
4: Słyszeliśmy, tak.
3: To znaczy, że dużo się wydarzyło. A księże Adamie, powiem księdzu, że naprawdę różne azymuty w tej naszej audycji o starości były. I bardzo się cieszę i jestem zaszczycony, że znajduje ksiądz dla nas czas, aby odnieść się do Boga, odnieść się do Ewangelii, aby łapać ten azymut, łapać ten właściwy kierunek naszego myślenia o starości, naszego przeżywania starości, przygotowywania się do starości, przez starość, o starości, w starości. To jest dla nas, dla mnie bardzo, bardzo ważne. I dzisiaj pragnę czułości, księże Adamie, wobec starości i tak sobie myślę, że ten dzisiejszy temat, a temat związany z dobrym pasterzem w kontekście starości, to może być taki czuły temat, mocny temat, bo wydaje mi się, że właśnie starość, szczególnie starość, człowiek w starości, sędziwy człowiek, jego życie, jego doświadczenie, jego przeżycia wyostrzają pytania o prowadzenie, o bezpieczeństwo, o sens, no i to, co najważniejsze, o obecność drugiego człowieka.
4: Wie pan co? Pierwsze wizerunki Chrystusa w Kościele, wie pan, jakie to były wizerunki?
3: Wizerunki Chrystusa.
4: Chrystusa. Przedstawienie Chrystusa. Pierwsze przedstawienia Chrystusa w Kościele. Mhm. To były przedstawienia Chrystusa jako dobrego pasterza.
3: Z owieczką.
4: Z owieczką czy z owieczkami. A gdzie się znajdowały? W katakumbach. Mhm. Czyli na cmentarzach. Tam przy grobach pierwszych chrześcijan, zaznaczając też jakoś miejsce, w którym spoczywa ten, czy też oczekuje na zmartwychwstanie ten, który poszedł za Chrystusem, malowano obrazy Chrystusa, wyobrażano sobie Chrystusa jako dobrego pasterza. I kilka przykładów, bo poszukałem sobie w historii sztuki trochę i kilka przykładów. Jedne z pierwszych przedstawień Chrystusa jako dobrego pasterza to katakumby świętego Kaliksta w Rzymie w III wieku. To obraz Jezusa niosącego owce na ramionach. Drugie to katakumby świętej Pryscylli, również w Rzymie, z III wieku. To Jezus z barankiem na ramionach i dwiema owcami u boku. I w końcu trzeci wizerunek z katakumb Domitylli, również w Rzymie. To wizerunek datowany na II wiek, czyli najstarszy wizerunek. Jezus z barankiem na ramionach, po obu stronach kilka owieczek. Tak sobie pierwsi chrześcijanie wyobrażali Jezusa, tak sobie wyobrażali Boga, tego, który jest dobrym pasterzem. Ten dobry pasterz wraca do nas od ostatniej niedzieli, dlatego że ostatnia niedziela w Kościele to była niedziela dobrego pasterza. Słyszeliśmy Ewangelię o tym, jak Jezus sam o sobie mówi, że jest dobrym pasterzem. I teraz w tych kolejnych dniach również to mówienie o sobie Jezusa do nas powraca. Jezus mówi, ja jestem dobrym pasterzem. To w Ewangelii według świętego Jana znajdujemy i tam znajdujemy kilka tak zwanych samookreśleń Jezusa. To znaczy Jezus mówi o sobie, o tym, kim jest. i między innymi ja jestem dobrym pasterzem, ja jestem krzewem winnym, ja jestem chlebem życia i tak dalej, i tak dalej. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, ja jestem drogą, prawdą i życiem. To wszystko jest wyciągnięte z Ewangelii według świętego Jana i to są słowa, które Jezus mówi o sobie. I między tymi słowami mówi właśnie, jestem dobrym pasterzem. A dlaczego tak mówi? Jak pan myśli? No dlaczego właśnie Jezus nazywa siebie dobrym pasterzem?
3: No właśnie chciałem o to księdza zapytać, ale spróbuję się zmierzyć z tym pytaniem. Dlaczego tak o sobie mówi? No bo właśnie, bo jest czuły, bo mnie nie pogania, bo mnie przygarnia, bo obdarowuje mnie swoją obecnością, troszczy się o mnie, karmi mnie, przy nim się czuję bezpiecznie.
4: Wszystko jest zgodne z nauką Ewangelii, ale pierwsza rzecz, o której trzeba pamiętać, mówi tak do ludzi, którzy wiedzą, co to jest pasterz i kto to jest pasterz. Jezus mówi językiem zrozumiałym. Kiedy Jezus mówi do nas, kiedy Bóg mówi do nas, to mówi językiem zrozumiałym, bardzo obrazowym, bardzo czytelnym, bardzo jasnym, tak żebyśmy sobie potrafili wyobrazić, nie tylko wyobrazić, ale również zobaczyć to, kim jest Bóg dla człowieka. Znowu Ewangelia świętego Jana, także Jezus stał się człowiekiem. Bóg posłał swojego Syna jako człowieka, tak żebyśmy mogli najbardziej poczuć bliskość Boga. I kiedy Jezus mówi o sobie, między innymi jako o dobrym pasterzu, to jest 10 rozdział Ewangelii według świętego Jana. Zachęcam do tego, niech to będzie już teraz taka praca domowa, chociaż rozpoczynamy weekend majowy, to może
3: bardzo dobrze.
4: Nie będzie nam się chciało, ale zachęcam i siebie, i wszystkich radiosłuchaczy do tego, żeby zajrzeć do 10 rozdziału Ewangelii według świętego Jana. To właśnie tam Jezus mówi o sobie jako dobrym pasterzu. Kiedy myślimy dobry pasterz, przynajmniej kiedy ja spoglądam na dobrego pasterza ze świadomością tego, że Jezus sam o sobie tak mówi, to widzę tego, który, to do mnie najbardziej przemawia, który niesie mnie na swoich ramionach. Te wizerunki, o których mówiłem, pierwsze przedstawienia Chrystusa, to są przedstawienia pasterza, który niesie na swoich ramionach owce.
3: Tą najsłabszą, tą zagubioną?
4: Tą potrzebującą pomocy. Przerzućmy to na życie osób starszych.
3: Moment, to jeszcze się tu zatrzymajmy. To w takim razie, jaki to jest zły pasterz? Bo jak ja słyszę dobry pasterz, to mi się zaraz uruchamia, aha, to jest jeszcze jakiś zły pasterz.
4: O tym Jezus też mówi w 10 rozdziale Ewangelii według świętego Jana. Mówi o tym, że zły pasterz to jest ten, który jest najemnikiem, któremu nie zależy na owcach, który zostawia owce, kiedy przychodzi niebezpieczeństwo. Jest pierwszym, który ucieka, który sprawia, że owce się rozpraszają, że są zagubione, że są pozostawione same sobie. Taki jest zły pasterz. A Jezus mówi, ja jestem dobrym pasterzem. Ja jestem tym, który weźmie cię na swoje ramiona, który będzie cię strzegł, będzie się tobą opiekował. To jest to, co Pan powiedział na początku. I to, co najważniejsze, najistotniejsze, będzie tym, który odda za owce życie. Największy wyraz poświęcenia.
3: Ale zaraz, moment. Mówi do 2026 rok. To co my mamy w głowach, stereotypy, myśli dotyczące pasterza, to najpierw nam trzeba powiedzieć, kim jest ten pasterz. To pasterz 2026 roku.
4: Przede wszystkim my mamy w głowach i w sercach pragnienia. Takie same, jakie mieli pragnienia. Takie same pragnienia, jakie mieli ludzie, którzy słuchali Jezusa bezpośrednio. Czym się różnimy od tamtych ludzi? Kontekstem kulturowym, historycznym, ale nie różnimy się miłością, nie różnimy się pragnieniami, nie różnimy się grzechem, nie różnimy się słabością, nie różnimy się chorobami. No dzisiaj może te choroby potrafimy lepiej nazywać, lepiej diagnozować, ale tak jak my dzisiaj mamy katar, kiedyś też mieli katar, nie? 2000 lat temu. Przepraszam za takie banalne porównanie, ale chciałbym pokazać, że Jezus, który mówi do tych, którzy go słuchali, słuchali tego z jego ust, ja jestem dobrym pasterzem, jest tym samym, który mówi do nas.
3: Za chwilę przejdziemy do starości. A razem z nami jest ksiądz Adam Wtulich, salezjanin. Za chwilę do Państwa wrócimy.

0: Jeszcze nie teraz.
1: Mariusz Dorot przed mikrofonem, razem z nami ksiądz Adam Wtulich, salezjanin. Powiedzieliśmy o tym, kim jest dobry pasterz, a w tej części chcemy zmierzyć się z tym, jak to się ma do starości, bo taka niedziela dobrego pasterza, dobry pasterz, no to przypomina nam taki fakt, że człowiek nie jest pozostawiony sam sobie. Tak jak powiedziałem, dobry pasterz nie pogania stada, on zna owce po imieniu, szuka, prowadzi, wraca po zagubionych, zostaje przy słabszych albo bierze je na ramiona. Dla wielu osób starszych, tak sobie myślę, to jest właśnie ta istota wiary. Nie coś wielkiego, spektakularnego, ale właśnie obecność.
2: Ja myślę, że w tym obrazie dobrego pasterza też moglibyśmy odnaleźć obraz człowieka, szczególnie starszego. Pierwsza rzecz to jest taka, że ten dobry pasterz, któremu naprawdę zależy na owcach, na tym stadzie, które zostało mu powierzone, zostało mu dane, o które się troszczy, którym się opiekuje, to jest ten, który poświęca się cały i któremu na owcach zależy. I który bardzo często do tego swojego zadania, pasterskiego zadania podchodzi tak bezinteresownie. I teraz idę do tego, od czego rozpocząłem. W ten obraz Chrystusa, dobrego pasterza, myślę, że możemy wpisać i odnaleźć w tym obrazie posługę osób starszych, czy też rolę osób starszych. Proszę zobaczyć, dobry pasterz to ten, który bierze na swoje ramiona owce, szuka zagubionych. Ja kiedy tak sobie myślę o babciach, o dziadkach w rodzinach, szczególnie w tych rodzinach, gdzie czasami źle się dzieje, to pierwszymi, którzy wykazują jakąś troskę, i to taką autentyczną troskę, taką, która wypływa z miłości, troskę, za którą idzie bardzo często też modlitwa, wołanie do Pana Boga, takie niesienie tego kogoś, może poranionego, pokrzywdzonego, na swoich barkach, na swoich ramionach, to są właśnie osoby starsze. To są te, którym naprawdę zależy na dobru, na życiu, na szczęściu tych, których kochają. Proszę zobaczyć, to są też osoby, które gromadzą wokół siebie. Nawet w dzisiejszym świecie, gdzie się jeździ na Wigilię, gdzie się jeździ na święta, znaczna część jedzie do seniorów. Jak jest babcia, jak jest dziadek, jak są starsi rodzice, dopóki jest babcia, dziadek, dopóki są starsi rodzice, bardzo często są tymi, którzy gromadzą wokół siebie w różnych okolicznościach życia, szczególnie tych świątecznych. Tak więc są tymi, którzy gromadzą, którzy nie rozpraszają, nie odpychają.
1: Są też tymi, którzy spoglądają na nas młodszych, często właśnie na młodzież, na młodych rodziców, którzy chcą coś osiągać i osiągają i starają się i szukają tego pierwszego miejsca, tych lepszych zarobków, chcą osiągnąć, zdobyć, zdobywać i tak patrzą na nas z cierpliwością, bo oni wiedzą już, że życie nie polega na osiąganiu, tylko właśnie na relacji.
2: Ja myślę, że jest jeszcze jedna rzecz, o której warto powiedzieć. Oni potrafią się cieszyć z sukcesów swoich dzieci, swoich wnuków. To, czego często nam brakuje, młodszym. Bo my, kiedy ktoś odnosi sukces, kiedy komuś się powodzi, kiedy komuś coś się uda, to bardzo często, niestety, budzi się w nas zazdrość, rywalizacja. Ktoś mówi, obroniłem doktorat, a kolega powie, no tyle lat ci to zajęło. A zamiast powiedzieć, super, no cieszę się razem z tobą, nie? A nasi dziadkowie, nasi rodzice, osoby starsze wypatrują dobra, sukcesów tych, których kochają. Więc to jest ta rola, czy też istota dlatego, że nam czasami tego brakuje.
1: To mam trudne pytanie.
2: Proszę bardzo.
1: To skoro mamy ten obraz dobrego pasterza, który ma na sobie, dźwiga tą owieczkę, mamy osoby starsze w roli dobrego pasterza, osób nam kibicujących, troszczących się o nas, stróżujących, to dokąd ten dobry pasterz prowadzi? Dokąd te osoby starsze nas chcą prowadzić?
2: Do zbawienia. Do zbawienia. Do wieczności. Ja to czytam za każdym razem, kiedy rozmawiam z osobami starszymi i ktoś mi mówi, proszę księdza, modlę się za moje dzieci, modlę się za moje wnuki. Oni nie za bardzo, może nie mają czasu, albo są na jakichś zakrętach, ale ja się za nich modlę. Nie widzę owoców, ale modlę się. Ja zawsze staram się zachęcać w takich sytuacjach i podkreślać jedną rzecz. To, że modlą się za tych, których kochają, to modlą się nie dlatego, żeby tutaj na ziemi odnosili nie wiadomo jakie sukcesy, ale żeby doświadczyli tego, czym jest życie wieczne, czym jest zbawienie, czym jest to dobro największe, którego może my często tutaj z perspektywy ziemi nie rozumiemy i nie dostrzegamy. A oni to w głębi swojego serca czują, wierzę i modlę się, chociaż to wiele kosztuje.
1: A może to dla nich jest jakiegoś rodzaju powołanie? Kolejne z powołań.
2: Pan Bóg powołuje nas w każdym momencie naszego życia. To nie jest tak, że powołanie to jest jednorazowy akt.
1: Czyli tak jak tutaj siedzimy, tu i teraz, i Wojciech za szybą też może doświadczyć tego powołania? Wołania?
2: Nie tylko może doświadczyć, ale i doświadcza. Jesteśmy powołani do konkretnych zadań, tak? Zostaliśmy powołani do tego, żeby co jakiś czas się spotykać i sobie rozmawiać. I z innymi rozmawiać w ten sposób. I innym zechcieć coś powiedzieć, tak? Na płaszczyźnie wiary, na płaszczyźnie Ewangelii. To jest powołanie, do którego wzywa nas Bóg. Tu i teraz. I powołanie to jest rzeczywistość, która wciąż się realizuje w naszym życiu.
1: Ja myślałem, że tylko raz może być powołanie.
2: Popatrzmy na Piotra Apostoła. Przyszedł taki moment, kiedy Jezus zaczyna publiczną działalność w Galilei. Przychodzi nad Jezioro Galilejskie, spotyka pierwszych rybaków. Wśród nich jest Piotr Apostoł, wtedy jeszcze Szymon, i mówi do niego, pójdź za mną. No i Szymon idzie za nim. Zostawia łodzi, zostawia sieci, idzie za Jezusem i tak chodzi przez 3 lata, aż przychodzi Wielki Piątek. Dzień próby dla Piotra. Ma świadomość tego, co się w jego życiu zadziało, że zdradził tego, zaparł się tego, za którym poszedł. Ale po Wielkim Piątku przychodzi poranek zmartwychwstania i kolejne spotkanie nad Jeziorem Galilejskim. Kiedy Jezus, to ewangelista Jan opisuje, 3-krotnie pyta Piotra, czy miłujesz mnie? Piotr mu odpowiada, kocham cię. Czy miłujesz mnie? Kocham cię. W końcu Jezus pyta, czy kochasz mnie? A Piotr mówi, Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię kocham. I co do niego mówi Jezus? Mówi do niego, pójdź za mną. W tym momencie życia, po raz kolejny, Pan powołuje Piotra do tego, aby stał się kim? Aby stał się pasterzem. Aby stał się jego widzialnym obrazem tutaj na ziemi, bo za chwilę Chrystus wstępuje do nieba. Ginie apostołom z oczu. Potem jest jeszcze zesłanie Ducha Świętego, ale punktem odniesienia staje się Piotr, powołany po raz kolejny przez Jezusa.
1: Czyli pozwolił się ponownie poprowadzić, dać poprowadzić.
2: Wykorzystał szansę, którą dał mu Jezus. Wykorzystał szansę. Usłyszał to, że Pan go powołuje.
1: O tym, jak zrozumieć swoje powołanie, już za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Razem z nami jest ksiądz Adam Wtulich, salezjanin.

0: Jeszcze nie teraz.
1: Mariusz Dorot przed mikrofonem. Razem z nami ksiądz Adam Wtulich, salezjanin. No to bardzo radosna nowina, że w każdym momencie Chrystus nas powołuje i to się nie kończy wraz z przejściem na przykład na emeryturę. Że człowiek już przychodzi, tak sobie myślę, taki mężczyzna, 65 rok życia, no to dziękujemy, już nie masz nic tutaj do powiedzenia, właściwie twoje życie zawodowe się skończyło i no, teraz wielochorobowość.
2: Wiele osób mówi, z momentem przejścia na emeryturę mam coraz mniej czasu, bo coraz więcej różnych zadań i pasji odkrywam i to jest piękne.
1: To wydaje się to teraz bardzo kluczowe pytanie, jak zrozumieć swoje powołanie.
2: Jak zrozumieć swoje powołanie, to ja wejdę trochę na ogródek swojego życia, mojego doświadczenia, to znaczy tego, kim jestem. Jestem salezjaninem, a salezjanie to takie zgromadzenie, które założył święty Jan Bosko w 1859 roku we Włoszech, w Turynie, ale

jako jest tym świętym, który miał prorocze sny. Miał jakieś wizje, takie głębokie, wewnętrzne, duchowe przeżycia, które pokazywały jakąś ważną rzeczywistość. Janek Bosko ma 9 lat. We śnie widzi Jezusa, dobrego pasterza. Ten dobry pasterz zbliża się do niego i mówi mu tak: Janku, pokazuję ci pole twojej przyszłej pracy. I w pewnym momencie zobaczył gromadę chłopaków, swoich rówieśników. Rzecz działa się na jakiejś łące, zobaczył gromadę swoich rówieśników, ale w pewnym momencie ci rówieśnicy zaczęli się ze sobą, jak to młode chłopaki, bić. Więc Janek, zastanawiając się, co ma zrobić, wszedł pomiędzy nich, zaczął ich rozdzielać i tak dalej, ale to niewiele dawało. W pewnym momencie zobaczył, że ci chłopacy zaczynają przemieniać się w takie drapieżne zwierzęta. Tym bardziej popadł w panikę i znowu coś tam chciał zrobić i w pewnym momencie Jezus, dobry pasterz, mówi do niego nie siłą, nie pięściami, ale dobrocią i miłością. I Janek zobaczył, że w pewnym momencie te złe zwierzęta zaczynają przemieniać się w łagodne, potulne baranki. Pyta Chrystusa, jak ja mam to zrobić? Chrystus mu powtarza, miłością i dobrocią. Janek mówi, ja sobie nie poradzę z tym. A Chrystus mówi do niego, dam ci przewodniczkę. I wtedy do akcji wchodzi Maryja, matka Jezusa, która stała się również od tego momentu szczególnie matką Jana Bosko. Janek Bosko ma 9 lat. Kiedy budzi się, kiedy opowiada ten sen swojej mamie, swojej babci, swojemu bratu, bo wtedy już Janek Bosko był sierotą, nie miał ojca, bo jego ojciec umiera, kiedy Janek ma 2 lata. Zaczynają się interpretacje. Ktoś się odzywa, może będziesz księdzem, może to jest twoje zadanie. I rzeczywiście ten sen z 9 roku życia naznaczył całe życie Janka Bosko. On potem wszystko robił, żeby zostać księdzem, i wszystko robił, żeby zająć się chłopakami. Przeprowadza się do Turynu już jako młody ksiądz. Przeprowadza się do Turynu. Turyn to było miasto przemysłowe, miasto robotnicze, ale też miasto przestępcze. Tam było dużo młodych ludzi, którzy potrzebowali pomocy i zaczyna tych młodych ludzi wokół siebie gromadzić. W 1846 roku otwiera pierwszy dom, który nazywa się oratorium i tak zaczyna się dzieło salezjańskie. Mijają lata. Przychodzi 1887 rok. 16 maja. Ksiądz Bosko, już podstarzały, kilka miesięcy przed śmiercią, dlatego że ksiądz Bosko umiera 31 stycznia 1888 roku. Kilka miesięcy przed śmiercią ksiądz Jan Bosko odprawia mszę świętą w Rzymie w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa. To jest kościół, który ksiądz Bosko wybudował na życzenie papieża Leona XIII w Rzymie. I odprawia mszę świętą przy bocznym ołtarzu Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. Przypominam, jest 16 maja 1887 roku. Ale co takiego się dzieje? W czasie tej mszy świętej ksiądz Bosko wiele razy przerywa i zaczyna płakać. I zaczyna płakać. Lecą mu łzy, nie może dalej celebrować. Ta msza trwa bardzo długo. Kiedy w końcu ksiądz Bosko skończył odprawianie mszy świętej, poszedł do zakrystii, poszli z nim ci, którzy mu towarzyszyli i jego sekretarz, który był przy nim, przy ołtarzu, zapytał o księże Bosko, dlaczego ksiądz płakał. I wtedy ksiądz Bosko powiedział tak: w czasie tej mszy świętej przy ołtarzu Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych Pan pozwolił mi zobaczyć całe swoje życie. To był moment, w którym zobaczył całe swoje życie, mówi, od pierwszego snu z 9 roku życia. Widziałem, jak
Chrystus, dobry pasterz,

0: Razem z Maryją prowadzili mnie przez całe swoje życie i doprowadzili mnie do tego momentu, gdzie jestem na końcówce. I wiem, że życia nie zmarnowałem. Wiem, że to życie dobrze przeżyłem. Wiem, że dobrze wypełniłem swoje powołanie. Dwa momenty. Początek życia Janka Bosko i koniec życia księdza Jana Bosko. Dwa momenty z taką szczególną Bożą interwencją. To, co Bóg proponuje i to, za co Bóg na końcu dziękuje. Zrozumiałem, że swojego życia nie zmarnowałem. Ja myślę, że i w naszym życiu, i też w życiu osób starszych idzie właśnie o to, żeby umieć powiedzieć sobie przede wszystkim, dobrze przeżyłem swoje życie. Pomimo różnych trudności, czasem może błędów, czasem potknięć w perspektywie duchowej, grzechów, słabości, upadków, wiem, że swoje życie dobrze przeżyłem.
1: I taka jeszcze jedna myśl mi się pojawiła, słuchając, że w takim razie w tej starości, w tym doświadczeniu, no właśnie może powoli to nasze życie przestaje być takim samodzielnym marszem, a bardziej staje się taką drogą zawierzenia komuś, kto nas poprowadzi przez pryzmat tego całego naszego życia, bo gdzieś to jest taka nasza historia zbawienia, gdzieś to musimy złapać te azymuty naszego życia i gdzieś właśnie jakby oddać się, powierzyć się.
0: To jest umiejętność przyjmowania tego, do czego powołuje nas Bóg na różnych momentach naszego życia, by kiedyś właśnie umieć powiedzieć: dobrze zrozumiałem, dobrze przyjąłem i dobrze przeżyłem. Thomas Merton powiedział, że nikt z nas nie jest samotną wyspą. I rzeczywiście tak jest, że potrzebujemy Boga, ale też potrzebujemy siebie w różnych momentach naszego życia.
1: A to jest trudny moment, bo zmienia się nasze ciało, słabnie siła, pojawia się zależność, czasem samotność, lęk przed chorobą, przed utratą sprawności, jeszcze przed śmiercią. To w ogóle jest jakaś...
0: Nasze ciało to się zmienia cały czas. Każdego dnia, jak patrzymy w lustro, to coś innego dostrzegamy. A rzeczywiście w momencie starości, przeżywania naszej starości, to ciało zaczyna nam też odmawiać trochę posłuszeństwa. Wtedy też potrzebujemy pomocy innych. Ksiądz Bosko potrzebował przy tej mszy świętej, o której mówiłem, kogoś, kto stał przy nim i mu towarzyszył i mu pomagał.
1: Ale rozpoznał tego, głos tego, który go prowadził. To chyba też nasze takie zadanie. Rozpoznać głos tego, który mnie prowadzi.
0: To się nazywa autoformacja, to znaczy to się nazywa kształtowanie w wierze samego siebie, tak? To jest droga wiary. Bo jeśli mówimy o Bogu, to wchodzimy w perspektywę życia nadprzyrodzonego.
1: I niech to będzie taki czas, nie tylko starości, czas najpełniejszego naszego zaufania.
0: Ja jestem dobrym pasterzem. Nie zapominajmy o tym, że Chrystus jest dobrym pasterzem, który niesie nas na swoich ramionach.
1: Ksiądz Adam Wtórich, salezjanin, bardzo dziękuję.
0: Szczęść Boże.
1: Do
0: dziękuję
1: usłyszenia.
0: Bardzo. Do usłyszenia.
1: Mariusz Darot.
2: Jeszcze nie teraz.
3: To była powtórka programu.

0: To jest Radio Warszawa. Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
1: Letnickie pola, Gniezno, 3 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Jana, wygłoszona przed katedrą świętego Wojciecha.
2: Święty Wojciech jest ciągle z nami. Pozostał w piastowskim gnieźnie, pozostał w powszechnym kościele, otoczony chwałą męczeństwa. I z perspektywy tysiąclecia zdaje się dzisiaj przemawiać do nas słowami świętego Pawła w dzisiejszej liturgii. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej, abym ja, czy to gdy przybędę i ujrzę was, czy też, będąc daleka, mógł usłyszeć o was, że trwacie mocno w jednym duchu, jednym sercem walcząc wspólnie o wiarę w Ewangelię i w niczym nie dajecie się zastraszyć przeciwnika.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z rozważania Ojca Świętego Leona XIV podczas czuwania modlitewnego w intencji pokoju. Bazylika Świętego Piotra, Watykan, 11 kwietnia 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, Święty Jan Paweł II, niestrudzony świadek pokoju, powiedział ze wzruszeniem w czasie kryzysu irackiego w 2003 roku: ja należę do tego pokolenia, które żyło w okresie II wojny światowej i ją przeżyło. Mam obowiązek powiedzieć wszystkim młodym ludziom, młodszym ode mnie, którzy nie mają za sobą tego doświadczenia: nigdy więcej wojny. Posługując się słowami wypowiedzianymi przez Pawła VI w czasie jego pierwszej wizyty w siedzibie Narodów Zjednoczonych, musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy. Dobrze wiemy, że nie istnieje pokój za wszelką cenę, lecz wszyscy wiemy, jak wielka jest to odpowiedzialność. Dzisiejszego wieczoru przyjmuję jego apel jako własny. Apel jakże aktualny. Modlitwa wychowuje nas do działania. Ograniczone ludzkie możliwości łączą się w modlitwie z nieskończonymi możliwościami Boga. Wówczas myśli, słowa i czyny kruszą demoniczny łańcuch zła i oddają się na służbę Królestwu Bożemu. Królestwu, w którym nie ma ani miecza, ani drona, ani zemsty, ani banalizowania zła, ani niesprawiedliwego zysku, lecz jest tylko godność, zrozumienie i przebaczenie. W tym znajduje się tama dla owego obłędu wszechmocy, który wokół nas staje się coraz bardziej nieprzewidywalny i agresywny. Równowaga w rodzinie ludzkiej została poważnie zachwiana. W mowę śmierci wciąga się nawet święte imię Boga, Boga życia. Zanika wówczas świat braci i sióstr mających jednego Ojca w niebie, a rzeczywistość niczym w nocnym koszmarze zaludnia się wrogami. Wszędzie słyszy się groźby zamiast wezwań do słuchania i do spotkania. Bracia i siostry, ten, kto się modli, ma świadomość własnej ograniczoności. Nie zabija i nie grozi śmiercią. Śmierci natomiast służy ten, kto odwrócił się plecami do Boga żywego, aby z siebie samego i ze swej władzy uczynić Bożka niemego, ślepego i głuchego, któremu składa się w ofierze wszelką wartość i domaga się, by cały świat ugiął przed nim kolano.

0: Słowo Pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
1: 3 maja 2026 roku. Katedra Warszawsko-Praska.
2: Świat odrzuca Pana Boga, budując na materii niepewnej i złudnej. I my na co dzień mamy tego dowód. Dzisiaj dzięki powszechności jakby takiego fotograficznego przedstawiania życia świata, kiedy informacje biegną z minuty na minutę z całego świata, możemy wyraźnie zobaczyć ten trend, co to znaczy odrzucenie Boga i jakie są tego owoce. Ale wracajmy do świętego Piotra. Piotr odnosi się z wyjątkowym szacunkiem do ludzi wiary. To jest istotne. Nam pewnie nie wypada jakby o sobie samym dawać świadectwa, ale kochani, to właśnie jest ten fundament, dzięki wierze, dzięki przyjęciu Pana Jezusa, okazaniu wobec Niego całkowitego zaufania, że my, budując i posługując tymi wartościami, które przekazuje nam Pan Jezus, przyczyniamy się do prawdziwego budowania rzeczywistości.
0: Dobre słowo pasterzy.